nearest here to the wisdom of old. But I'm always alone

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
2: Wiktoria Małż, zapraszam.
3: Zaczynamy od Łomży. Już w najbliższy piątek rozpocznie się ogólnopolski festiwal piosenki filmowej i musicalowej Soundtrack. Przez 3 dni miłośnicy muzyki będą mogli zanurzyć się w świecie filmowych przebojów i musicalowych emocji. Festiwal potrwa do niedzieli 11 października. A teraz przenosimy się do Nowogrodu, gdzie będzie można nie tylko podziwiać kurpiowskie rękodzieło, ale również spróbować swoich sił w jego tworzeniu. Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika zaprasza na kolejne spotkanie z twórcami ludowymi. Tym razem uczestnicy poznają tradycyjne techniki wyplatania z korzenia sosny oraz podstawy wikliniarstwa. Zajęcia poprowadzi Celina Bałdyga. W sobotę 10 października warsztaty odbędą się dla dzieci, natomiast w niedzielę dla dorosłych. Początek spotkań o godzinie 14. Pozostajemy przy warsztatach, ale tym razem przenosimy się do Ostrołęki. Już w najbliższą niedzielę Muzeum Kultury Kurpiowskiej rozpocznie jesienną edycję rodzinnych spotkań pod hasłem Niedziela w Muzeum. Tym razem uczestnicy przygotują lampiony inspirowane jesienią. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 11:00. Obowiązują zapisy. A jeśli ktoś woli muzyczne spotkania, to warto już teraz zaplanować sobie przyszły czwartek. 16 października w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbędzie się koncert w Małym Kinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach Kadzidlańskiego Października Artystycznego. Na scenie wystąpi Agnieszka Grochowicz, Jarek Olszewski oraz Antoni Dębski. Początek koncertu o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Gościem w audycji Z kulturą na ty jest Agnieszka Chojnowska z Pracowni Plastycznej Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Sezon artystyczny już

0: Rozpoczęty, pracownia plastyczna również już tętni życiem?
1: Jak najbardziej. Ruszyliśmy z kopyta i zajęcia już trwają, działamy pełną parą. Robimy bardzo dużo rzeczy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku lat od 6, niekiedy nawet młodszych, wzwyż, w zasadzie do matury, bo ci starsi mogą uczęszczać do grup dla dorosłych. Odbywają się w podzielonych grupach wiekowych, klasy 1-3, 4-6 i od 7 wzwyż. Jeżeli chodzi o ofertę, to mamy pełen zakres technik, ponieważ chcemy, żeby nasi wychowankowie mogli spróbować bardzo wielu technik, nauczyć się jak najwięcej i poczuć, co im tak naprawdę odpowiada. Więc mamy rysunek, malarstwo, formy przestrzenne, rękodzieło artystyczne, różnego rodzaju formy użytkowe, tkaninę, ceramikę, projektowanie, różnego rodzaju formy graficzne. Możemy tak wymieniać długo, długo, długo. Więc tak naprawdę spektrum działań jest bardzo, bardzo szerokie.
0: Mówiliśmy o tym, że sezon już rozpoczęty. Czy dalej można na takie zajęcia dołączyć?
1: Jak najbardziej. Grupy co prawda zebrały się, natomiast zawsze znajdzie się miejsce dla chętnych osób. W każdej chwili można zadzwonić, dopytać się, dołączyć. Można przyjść na pierwsze zajęcia, które są niezobowiązujące, podczas których uczestnik zobaczy, co tak naprawdę się dzieje, czy atmosfera pracowni, czy to, co robimy, odpowiada. I dopiero po nich zdecydować się, czy będzie chcieć kontynuować. Takie zajęcia plastyczne to jest nie tylko rozwijanie kreatywności, oczywiście też, ale to jest całe mnóstwo, bardzo szeroki wachlarz korzyści, ponieważ rozwija się, tak jak pani powiedziała, jak powiedziałaś, nie tylko kreatywność, rozwija się też takie poczucie sprawczości. Dzieci też uczą się samodzielności, podejmowania własnych decyzji, uczą się wyrażania swoich emocji, swojego zdania. W kontekście rozwoju, nawet rozwoju mózgu, jest to bardzo duży bodziec, tak, do rozwoju motoryki małej na przykład, do rozwoju wyobraźni przestrzennej, myślenia abstrakcyjnego, myślenia przestrzennego, myślenia kreatywnego i takiego troszeczkę też krytycznego. W kontekście rozwoju społecznego dzieci muszą ze sobą współpracować, rozwijają się w grupie. Staramy się bardzo, żeby to środowisko było sprzyjające, żeby też nie dopuszczać do żadnych sytuacji, gdzie dziecko czy młodzież mogłoby się poczuć źle w towarzystwie, więc myślę, że taka przyjazna przestrzeń to jest też bardzo ważne miejsce. Dzieci potrzebują, młodzież potrzebuje też takiego przylądka, gdzie mogą poczuć się dobrze, gdzie mogą się poczuć zaakceptowane, gdzie mogą siebie wyrazić. Nie mówiąc już o tym, że te ciągoty plastyczne, twórcze nie zawsze mogą być wyrażone w domu, nie zawsze jest na to, czy w szkole, nie zawsze jest na to możliwość, przestrzeń, czas. Pracownia plastyczna daje możliwość wypróbowania technik i różnych sposobów, o których w domu czy w szkole nie byłoby mowy.
0: Mówimy oczywiście o dzieciach i młodzieży, ale również pracownia plastyczna otwarta jest dla dorosłych, ale tutaj zajęcia prowadzi natomiast pani Anna Bureś, bardzo dobrze znana tutaj w łomżyńskim środowisku.
1: Zdecydowanie. Pani Ania troszeczkę ograniczyła już swoją działalność zawodową. Tutaj na to miejsce działam ja. Natomiast zupełnie z tonu nie spuszcza i prowadzi grupę twórczą Fanaberia, która jest przeznaczona dla osób dorosłych, dla takich, które albo chciałyby spróbować swoich sił w twórczości, albo być może kiedyś na jakimś etapie swojego życia musiały z niej zrezygnować, czy ją ograniczyć i chciałyby do tego wrócić, tak? To też bardzo, bardzo taka twórcza grupa, która wystawia, jeździ na plenery i naprawdę spełnia się bardzo ciekawie.
0: A czy trzeba mieć zdolności plastyczne, żeby na takie zajęcia dołączyć, czy niekoniecznie? Czy wystarczy po prostu chęć i pędzel, kredka czy inne przyrządy?
1: Zdecydowanie potrzebne są chęci, dlatego że Talent to jedno, a praca to zupełnie coś innego. Poza tym to, na co ja stawiam w pracowni, to jest przede wszystkim proces. Dlatego, że tak naprawdę ten proces twórczy, te odkrywanie siebie, odkrywanie też twórczości innych, tak? Bo nie zapominajmy też o tym, że kontakt z twórczością innych, z dziełami mistrzów, które no, gdzieś tam też się pojawiają, uczą też i rozpoznawania pewnego kodu kulturowego, w którym funkcjonujemy, to już tak na marginesie, ale przede wszystkim chodzi o to, że chęć jest kluczowa. Można nie mieć talentu, a przegonić, jeżeli posiadamy samozaparcie, przegonić tych, którzy talent mają, a nie pracują. Natomiast nas interesuje, tak jak wspomniałam, proces i on jest najbardziej wartościowy. To, co dzieje się w człowieku, kiedy tworzy, kiedy rozmyśla, kiedy działa, kiedy próbuje, jest dużo bardziej cenny niż ostateczny efekt. On może być dobry, może nie być, ale ten proces to złoto.
0: No właśnie, później ta skończona już praca daje też pewnie taką satysfakcję, że jednak to zrobiłem sama.
1: Zdecydowanie. To też widać, kiedy robimy wystawy prac dziecięcych czy młodzieżowych, bo oprócz zajęć, które odbywają się cyklicznie w pracowni, organizujemy również zajęcia w ferie, organizujemy różnego rodzaju warsztaty okazjonalne, organizujemy również letni plener i takie działania są zazwyczaj zakończone podsumowaniem w postaci wystawy, czasami połączonej właśnie z pewnym wydawnictwem na tę okoliczność stworzonym, z koncertem. Jest to taki bardzo przyjemny event, na który zapraszamy rodziców, bliskich i widać tą dumę, widać te czasem nawet niedowierzanie. Nieraz słyszę, wow, to moje dziecko zrobiło, no fantastycznie. Nawet były sytuacje, gdzie osoby przechodzące z zewnątrz, kiedy takie podsumowanie się odbywało, chciały kupić wytwory pracy dziecięcej, więc to świadczy o tym, że to naprawdę jest fajny poziom.
0: Więc chyba Łomża nie musi się martwić, że tych młodych twórców i artystów w naszym mieście zabraknie.
1: Z pewnością. Z pewnością dzieci są fantastyczne, kreatywne, otwarte. Jeżeli dać im tylko taką możliwość, rozwijają się nieprawdopodobnie. To widać też na przestrzeni lat, kiedy niektórzy uczestnicy z takiego bardzo wycofanego, ostrożnego twórcy rozwijają się i działają bardzo odważnie, bardzo nieszablonowo i sami są zaskoczeni, kiedy patrzą wstecz, jaki proces nastąpił.
0: A jeżeli chodzi o właśnie zainteresowanie zajęciami, to na jakim ono jest poziomie?
1: Ono utrzymuje się cały czas na pewnym stałym poziomie. To też nie jest tak, że mamy przepełnioną pracownię, bo wydaje mi się, że demografia nieubłaganie powoduje, że tych młodszych roczników nie jest tyle, co jeszcze jakiś czas temu. Natomiast zainteresowanie jest. Ja bardzo się cieszę, że jest zrozumienie na temat tego, co takie zajęcia dają, jak wiele wnoszą i że nie każdy uczestnik będzie w przyszłości artystą. Nie każdy pójdzie zawodowo w tym kierunku, ale każdy bardzo mocno na tym skorzysta.
0: No właśnie, czy możemy powiedzieć, że w dobie telefonów i mediów społecznościowych młodzi ludzie nadal chętnie sięgają po pędzel, kredki czy farby?
1: Zdecydowanie. I nieraz sami są zdziwieni, że potrafili się wyłączyć. Dla mnie zaskoczeniem ogromnym było, kiedy najmłodsza grupa dzieciaki przez 4 tygodnie wyplatały własną tkaninę i chcieli to robić, mieli na to ochotę. Największe zdziwienie było w ogóle w oczach rodziców, którzy no nie dowierzali, że to dziecko przez godzinę działało w skupieniu, że bardzo precyzyjne czynności wykonywało i to jest właśnie dowód na to, że te zajęcia też pozwalają się wyciszyć, że dają możliwość trenowania skupienia, trenowania.
0: A teraz w dzisiejszych czasach jest to nam naprawdę bardzo potrzebne.
1: Bardzo.
0: Jeżeli mówimy o wystawach, o których też przed chwilą wspomniałaś, co planujecie w najbliższym czasie organizować? Właśnie macie w planach jakieś wystawy, wydarzenia?
1: W Galerii Bonar, gdzie odbywają się te wystawy, prezentujemy pracę uczniów liceum plastycznego, które, no można powiedzieć, jest z nami w dobrej komunikacji. transformatywie i lubi i chętnie prezentuje u nas swoje prace. My ich bardzo lubimy zapraszać. Co roku też można oglądać wystawę pokonkursową, ponieważ organizujemy konkurs Makulatura to nie śmieć. I taka wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych i wyróżnionych zawsze jest do obejrzenia. Towarzyszy temu oczywiście i warsztat, i uroczyste rozdanie nagród, i jest to taka bardzo i specjalne wydawnictwo na tę okazję stworzone. Podobnie po feriach będą prezentowane prace uczestników. Mam nadzieję, że takie warsztaty również się odbędą i po dwóch turnusach tygodniowych też prezentujemy prace.
0: Więc wszystkie oczywiście prace i wysiłki można podziwiać, ale jeszcze zapytam tak na koniec, no bo wiadomo, prowadzenie pracowni plastycznej, no to też jest również wysiłek. Co daje Ci taką największą satysfakcję, jeżeli chodzi o pracę z młodymi ludźmi?
1: Wydaje mi się, że chyba ich radość i patrzenie, jak oni wzrastają. Ponieważ, tak jak wspominałyśmy o tym poczuciu sprawczości, o tym rozwoju, widać to bardzo. Widać, kiedy dziecko czy młody człowiek rozpoznaje tą drogę, którą przeszedł. Podobnie, kiedy otrzymuje nagrodę czy wyróżnienie w konkursach, bo też uczestnicy zajęć w pracowni biorą udział w konkursach wielu co roku i lokalnych, i ogólnopolskich. I tak powiedzmy przeciętnie nawet do kilkanaście nagród, tak, czy wyróżnień rocznie jest przyznawanych, a bywa, że to naprawdę duża konkurencja. Więc kiedy to dziecko wręcz nie dowierza, tak, bardzo cieszy się z tego swojego sukcesu, rośnie w oczach, kiedy przywiązuje się też do miejsca i słyszę, że to na przykład po czasie, tak, że to jest miejsce ważne, że tu się dobrze czuje.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Chojnowska. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci

0: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże.
2: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. To bardzo mocne słowa Zbawiciela w dzisiejszym tekście, które czytamy podczas liturgii. Słowa mocne i wymagające od nas jednoznacznego zachowania, które byłoby konsekwentnym świadectwem naszej wiary. Jezus nas wzywa do jednoznacznego, całkowitego, mocnego przylgnięcia do Niego, do kroczenia Jego drogą, do wsłuchiwania się w Jego naukę i tą nauką kształtować własne postępowanie, codzienność życia. By o Chrystusie dawać też świadectwo postawą i postępowaniem. Te słowa Jezusa z dzisiejszej liturgii przypominają nam inne słowa zapisane w księdze Apokalipsy świętego Jana. W jednym z listów do kościołów jest to wezwanie, byśmy byli albo gorący, albo zimni. Dlatego trzeba nam przyjąć to chrystusowe wezwanie. Być zawsze jak najmocniej, jak najpełniej z Chrystusem. Przez życie iść tymi drogami, które On nam wskazuje. W modlitwie naszej prośmy o łaskę wierności naszemu Panu i Królowi, nawet w tych, może nieraz, bardzo trudnych sytuacjach życia. Ciągle na nowo też czyńmy rachunek sumienia, aby pytać się samych siebie, na ile naprawdę staramy się być Chrystusowi. Obyśmy zawsze byli gorący. Obyśmy zawsze byli z Chrystusem. Obyśmy zawsze zbierali z Chrystusem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć, duch mój umiera, ból rozwija.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10 i 11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
3: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
5: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 9 października, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy ostatni w tym tygodniu poranek rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta. Naszym wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola i Radia Palot TFM. Od dziś już chłodniej, już bardziej deszczowo. Temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczała 13 stopni, ale w weekend i w przyszłym tygodniu tego słońca ma być już pod dostatkiem. Zapraszam do spędzenia poranka w naszym towarzystwie, tym bardziej, że przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe rozmowy. O godzinie 7.30 z Mirosławem Olszyckim porozmawiam o tym, jak w Ameryce Łacińskiej pamiętany jest pontyfikat Jana Pawła II. Nasz gość zjeździł Amerykę Południową wzdłuż i wszerz, napisał też książkę Krzyż i kartele, a będzie ona pretekstem do naszej rozmowy. O 8.15 porozmawiam z Robertem Winnickim, byłym posłem i założycielem Konfederacji, komentatorem życia społeczno-politycznego. Za 5 minut przejrzymy prasę. Dzień dobry.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaczynam od Gazety Polskiej. Codziennie fala ataków nożowników w polskich szkołach. O tym na pierwszej stronie gazety dziś czytamy. W ciągu zaledwie dwóch dni, 7 i 8 października w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch dramatycznych ataków z użyciem noży. W jednym z nich, przeprowadzonym przez młodocianego ucznia w miejscowości Leszczydł Nowiny, życie straciła 37-letnia pracownica placówki edukacyjnej. Kolejny atak, do którego miało dojść w sierpcu, został udaremniony dzięki interwencji pedagoga i funkcjonariuszy policji. Premier Donald Tusk, tak czytamy w gazecie, wykorzystał tę serię do uderzenia w prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazuje, że ataki mogą być elementem wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce. System zawiódł przed tragedią w Ostrołęce, o tym także w dzisiejszym wydaniu codziennej. Narkotyki, przemoc w rodzinie i fascynacja bronią. 19-letni napastnik z Ostrołęki od dawna zmagał się z poważnymi problemami. Był dobrze znany policji oraz ośrodkowi pomocy rodzinie. Był pod stałym nadzorem od kilku lat. Znajdowała się także jego rodzina. Zignorowano wyraźne sygnały ostrzegawcze. Szkoła również problem zlekceważyła. Z innych tematów rumuńscy grzybiarze budzą niepokój. Podobnie jak kilka lat temu, tak obecnie w lasach suchedniowskich w województwie świętokrzyskim pojawili się grzybiarze z Rumunii. Ich liczba szacowana jest na 50 do 80 osób. Są dobrze zorganizowani, mają własne samochody chłodnie, a także transportowe busy, a ta grupa, uwaga, potrafi ukraść koszyk innemu grzybiarzowi. No dobrze, przechodzimy do Rzeczpospolitej Polskiej, nie dla Putina. Większość Polaków jest przeciwnych potencjalnemu spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej zadał pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki powinien spotkać się z Władimirem Putinem w czasie szczytu G20. Aż 63% respondentów uważa, że do takiego spotkania nie powinno dojść, ale też niemal 30% wskazuje, że polski polityk powinien się z Putinem spotkać. Prawie 7% nie ma w tej sprawie zdania. Większość Polaków jasno ocenia rosyjską agresję na Ukrainę.

0: roku temu, ostrzegał w rozmowie z dziennikarzami szef ABW. Nihilistycznie zorientowana przemoc, takim określeniem stosowanym przez FBI, dr Konrad Ciesiołkiewicz, ekspert od wpływu środowiska cyfrowego na zachowanie młodzieży, nazywa ostatnie ataki w polskich szkołach. Ona tym się różni od przemocy opartej na podstawach ideologicznych, że jej celem nie jest zmiana porządku społecznego w oparciu o jakąś ideologię, wyjaśnia Ciesiołkiewicz, tylko chodzi o właśnie taką nihilistyczną, zorientowaną nihilistycznie przemoc. Coraz częściej źródłem radykalizacji jest zanurzenie młodych ludzi w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań, gloryfikacji masowych morderców, które stopniowo oswajają odbiorcę ze śmiercią, a przede wszystkim pogardą dla ludzkiego życia, mówił pułkownik Rafał Syrysko. To działa jak trucizna podawana małymi dawkami. Według szefa ABW przeciwdziałanie radykalizacji młodych ludzi to nie jest zadanie wyłącznie służb, ponieważ wymaga pracy na wielu poziomach, począwszy od rodziny, szkoły, poprzez środowisko rówieśnicze, aż po instytucje państwa. Ciesiołkiewicz uważa, że radykalizacja młodych ludzi prowadząca do przemocy ma charakter zdecentralizowany i silnie zindywidualistyczny ze względu na funkcjonowanie w ekosystemie społeczno-cyfrowym. W Rzeczpospolitej jeszcze z innych tematów: demografia ratuje rynek pracy. Zmiany demograficzne sprawiają, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Warszawski region stołeczny to najlepszy rynek pracy w Europie. Ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-62 lata, bo aż 86% wyprzedza Pragę, fińskie Wyspy Alandzkie i holenderski Utrecht. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 86%, tak pokazuje najnowsza analiza za Eurostatu. Warszawa może się też pochwalić jednym z najwyższych w Unii wskaźników zatrudnienia ludzi z wyższym wykształceniem, bo to aż 93%, i jednym z najniższych wskaźników bezrobocia osób w wieku 15-29 lat, to 7,5%. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej, a tu dziś jest magazyn na weekend, magazyn Dziennika Gazety Prawnej. Co to ja miałem zrobić, jak platformy algorytmiczne kradną naszą pamięć? O tym między innymi pisze Hubert Drączkowski. Media społecznościowe to więcej stresu, słabsza pamięć. Czy wchodząc w interakcję z tak radykalną formą przyciągania uwagi, jaką serwują nam społecznościówki, dzielimy się nią z korporacjami bezstratnie, czy też kradną one ją bezpowrotnie? Zadaję takie pytania i próbuję udzielić odpowiedzi. To nie przemoc, tylko wychowanie. Co sądy rodzinne mówią o krzywdzeniu dzieci? Jest taki wywiad w Dzienniku Gazety Prawnej. W formularzu rozwodowym przemoc jako pozycja w ogóle nie występuje, a sądy od lat nie badają tej kwestii przy orzekaniu o kontaktach z dziećmi. Lajki nie kosztują, w przeciwieństwie do płyt. Czy wydawcy muzyki sobie z tym poradzą? O to pyta z kolei Konrad Wojciechowski. W dobie taniego dostępu do muzyki w sieci coraz trudniej wymagać od melomana, żeby kupował płytę czy winyle. Jeśli zapytać ludzi, czy warto wydawać rodzimą muzykę, większość odpowie zgodnym chórem, że tak. Gdy jednak przychodzi co do czego do kupowania i płyta jest już na rynku, polubią post na Facebooku, napiszą komentarz, zostawią buźki i serduszka, co nijak nie przekłada się na sprzedaż. W magazynie jest też wywiad Marcina Fijołka z Marceliną Zawiszą z partii Razem. Do wyborów idziemy samodzielnie. Święta sprawczość to za mało, tak mówi Marcinowi. Nie sprowadzajmy wszystkiego do personaliów i ambicji, tylko do kwestii priorytetów. W Nowej Lewicy przyjęto zasadę upasienia się partii w czasie, gdy jest się u władzy. My Razem do wyborów idziemy samodzielnie, tak mówi Marcinowi Fijołkowi. Marcelina Zawisza i na tym kończymy piątkowy przegląd prasy.
1: Prasowy poranek.

Jaką rolę może odegrać papież w świecie naznaczonym przez wojskowe hunty, rewolucje, nierówności społeczne i przemoc karteli narkotykowych? Czy autorytet moralny jest w stanie wpływać na bieg historii równie skutecznie jak polityczna siła i duża armia? Między innymi o tym pisze Mirosław Olszycki w książce Krzyż i kartele. Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej między dyktaturami, przemocą a wiarą. Już za 5 minut z Mirosławem Olszyckim porozmawiam o tym, jak w Ameryce Łacińskiej pamięta się Jana Pawła II i jaką rolę w historii tego kontynentu odegrał papież z Polski.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest pan Mirosław Olszycki, autor książki Krzyż i kartele Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej między dyktaturami i przemocą a wiarą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pańska książka jest analizą relacji Jana Pawła II z Ameryką Łacińską i jej mieszkańcami. Jak dziś pamięta się tam Jana Pawła II? Ja wiem, że to jest oczywiście ogromny kontynent, ale pytam, czy Janowi Pawłowi II udało się zostawić tam trwały ślad?
2: Oj tak, tych śladów jest bardzo, bardzo wiele i nawet mam osobiste doświadczenia z tym, ponieważ podróżuję do Ameryki Łacińskiej od wielu lat i takim znamiennym śladem Jana Pawła II są pomniki Jana Pawła II ustawione w centrach dużych miast Ameryki Południowej, również w Meksyku. Na przykład na głównym skrzyżowaniu w Montevideo w Urugwaju stoi olbrzymi posąg, pomnik Jana Pawła II, w kraju, który niekoniecznie był aż tak bardzo chrześcijański. To jest tylko jeden z przykładów oczywiście.
1: A jak Jan Paweł II widział tę część świata?
2: No myślę, że Jan Paweł II uważał ten obszar świata za bardzo istotny dla w ogóle globalnej polityki światowej. Zanim jednak rozwinę tę myśl, chciałem powiedzieć, że mam takie poczucie, obym w tym poczuciu nie był osamotniony, że my, Polacy, wciąż nie do końca zdajemy sobie sprawę, kogo mieliśmy między sobą. Moim zdaniem, no myślę, że takie zdanie ma również wielu innych słuchaczy, chociażby Państwa Radia, Jan Paweł II był jednym z gigantów moralnych XX wieku. I co jest niezwykłe, no dla mnie oczywiście jak najbardziej, on nie miał żadnej armii, za nim nie stało żadne wojsko. Nie miał nawet dużej politycznej władzy, chociaż stał na czele dość znaczącego państewka, jakim jest Watykan. A mimo to potrafił zmieniać historię. I tutaj nasuwa się właśnie takie pytanie, no mnie to oczywiście bardzo mocno pasjonowało. Dlaczego? Dlaczego ta jedna postać, Jan Paweł II, Polak, polski papież, mógł sam zmieniać bieg wydarzeń? I tutaj odpowiedź, być może w mojej książce Państwo tą odpowiedź znajdziecie, a mianowicie, bo przede wszystkim zmieniał ludzkie sumienie, co jest dla nas Polaków szczególnie ważne, bo przecież mamy doświadczenie 50 lat komunizmu, gdzie przypominał milionom Polaków, ale oczywiście tutaj patrzymy globalnie, że również przypominał to osobom, które mieszkały poza Europą, że człowiek ma swoją godność i że żadna władza nie może mu jej odebrać. Ale...
1: No, chciałam zapytać, jakie były najważniejsze problemy, z jakimi mierzono się w Ameryce Łacińskiej pod koniec lat 70., w latach 80. i 90. Przychodzi mi na myśl między innymi teologia wyzwolenia, bo ona zajmuje dosyć ważne miejsce w pańskiej książce. Tutaj dochodzimy do relacji państwo-kościół.
2: No tak, teologia wyzwolenia. Oczywiście to jest jeden z paradoksów pontyfikatu Jana Pawła II. On zdecydowanie opowiadał się po stronie ubogich, wykluczonych i ludzi pozbawionych podstawowych praw. Ale problemem dla Jana Pawła II i nie tylko dla niego nie była sama idea walki z biedą czy niesprawiedliwością. Jego sprzeciw, bo wiemy o tym, że Jan Paweł II raczej nie popierał tej teologii. Teologia wyzwolenia, jak wiemy, czy niektórzy z Państwa interesują się tym tematem, no, skupiała się głównie na walce wręcz z niesprawiedliwością, a wśród niektórych duchownych nawet kojarzyła się z zamianą habitu na karabin. Jest kilka takich przykładów dosyć mocnych, na przykład w Kolumbii, gdzie miejscowy ksiądz Ernesto Restrepo zamienił właśnie habit na karabin, wstąpił do ruchu rewolucyjnego w Kolumbii. Niestety zginął bodajże w 1966 roku. No w każdym razie sprzeciwem papieża była nie sama idea, czyli nie to, żeby stać po stronie biednych, bo przecież on zawsze podkreślał to, że właśnie jest to dla niego jedno z wyzwań, walka czy powiedzmy opowiadanie się za ludźmi wykluczonymi, ale stawał przeciwko raczej wykorzystywaniu marksistowskiej analizy w tym ruchu.
1: Papież nie zgadzał się na przedstawianie Jezusa Chrystusa, mówiąc wprost, jako rewolucjonisty z karabinem i jeszcze słowa, które głosił Chrystus, próbowano gdzieś tam zestawiać z teoriami Marksa.
2: No tak, no właśnie ta analiza marksistowska, to jego bardzo bolało i raczej tutaj nie chciał, żeby kojarzono szczególnie Kościół w kojarzeniu Kościoła z tym ruchem rewolucyjnym, takim bardzo mocnym ruchem rewolucyjnym, a więc tym, który opowiadał się za zamianą habitu na karabin i opowiadał się bardzo mocno przeciwko takiemu udziałowi Kościoła w tych ruchach rewolucyjnych.
1: A co z księżmi, którzy angażowali się w ten nurt? Bo opisuje pan chociażby księży, którzy wprost wchodzili do lewicowych rządów. Jaką postawę przyjmował wobec nich Jan Paweł II?
2: No tak, no jednym z nich oczywiście był ksiądz w Nikaragui. Takie znane zdjęcie, jeżeli pamiętamy czy nie pamiętamy, ale w każdym razie takie zdjęcie ktoś wykonał w Nikaragui w roku 1983. Tak, papież Jan Paweł II wybrał się do tego kraju i tam został przywitany przez ówcześnie rządzących i księdza, który właśnie był duchownym, ale wstąpił do ruchu rewolucyjnego, a w zasadzie do rządu Daniela Ortegi. To był sandinista, rewolucjonista, no niestety albo stety, nie wiem, tutaj nie chcę stać ani po tej, ani po tamtej stronie. To był ruch rewolucyjny lewicowy. I ten Restrepo, czyli ksiądz, który przywitał Jana Pawła II na lotnisku, jest to zdjęcie, gdzie Jan Paweł II pokazuje mu palcem, grozi wręcz. No i wszyscy zastanawiali się, o co tutaj chodzi. No więc chodziło o to, że Restrepo wstąpił do rządu właśnie Daniela Ortegi, tego sandinisty, który przejął władzę. I papież powiedział wyraźnie, musisz najpierw unormować swój stosunek do Kościoła. A przede wszystkim duchowny nie może brać udziału politycznej rozgrywce. No i ta właśnie Nikaragua jest takim jednym z takich przykładów, gdzie mocno skarcił ten ruch właśnie teologii wyzwolenia.
1: Skoro mówimy o zdjęciu, to zdjęcie z Pinochetem posłużyło przeciwnikom Kościoła głównie do ataku na Jana Pawła II, że wspierał prawicowe dyktatury. Jaka była prawda?
2: No tak, Chile to jest kraj, który no, ma bardzo dużo różnych ocen. Od skrajnie niechętnych w stosunku do ówczesnego dyktatora, czyli Augusto Pinocheta, do wręcz takich pochwał, bo przecież w czasach jego rządów wiemy, że Chile się bardzo dobrze rozwijało gospodarczo, że w pewnym momencie nawet Chile stanęło na czele takiego rozwoju gospodarczego w ogóle Ameryki Południowej. A z drugiej strony Pinochet przejął władzę w wyniku zamachu stanu. Pamiętamy, w roku 1973 obalił rząd Salvadora Allende. Allende zmarł tego samego dnia. Pinochet przejął władzę, rządził aż do końcówki lat 80. I tutaj musimy powiedzieć, że z jednej strony bardzo duży rozwój gospodarczy Chile, wyeliminowano korupcję. Także to jest naprawdę spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę w ogóle Amerykę Łacińską. Ale z drugiej strony ginęło bardzo dużo ludzi, przeciwników tej władzy. No więc z jednej strony terror, z drugiej strony rozwój gospodarczy, a Jan Paweł II w samym środku tych wydarzeń. Przyjechał do Chile w 1987 roku. No i tam było takie dosyć znane właśnie kolejne zdjęcie, które obiegło świat Jana Pawła II na balkonie Pałacu Prezydenta La Monedy, gdzie Jan Paweł II pozdrawia tłum zgromadzony przed pałacem, a tuż za nim stoi Augusto Pinochet. No i tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy pokazywanie się z dyktatorami, czy w ogóle ludźmi, którzy stoją po drugiej stronie barykady, jest czymś dobrym czy złym? Pytanie, myślę, retoryczne, bo przecież wiemy, że rozmawiać trzeba, a Jan Paweł II przyjął kierunek swojego pontyfikatu głównie mając na uwadze dialog, rozmowę, bo jeśli całkowicie wyeliminujemy rozmowę z przeciwnikiem, czy politycznym, czy innym, to po prostu takiej rozmowy nie będzie i na pewno nie będzie pokoju i na pewno nie będzie współpracy.
1: Tak mi się wydaje. Dzięki mediacji Jana Pawła II został zażegnany konflikt Chile-Argentyna, bo to też jest sprawa, o której pisze pan w książce, pokazując siłę watykańskiej dyplomacji za czasów Jana Pawła II.
2: Oj tak, to jest bardzo istotna sprawa. Trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II odważnie stawał w samym środku najważniejszych wydarzeń XX wieku. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ten człowiek nie patrzył na to, że coś mu grozi, bo przecież w tamtym okresie, to była końcówka lat 70. ubiegłego wieku, mogła się rozwinąć nawet ogólnoświatowa wojna. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo Argentyna przeciwko Chile, a później, kilka lat później, Argentyna przeciwko Wielkiej Brytanii, kolejny konflikt. ale ten pierwszy właśnie o kanał Beagle między Chile a Argentyną był całkowicie zażegnany, ten konflikt, przez dyplomację Jana Pawła II. To naprawdę było bardzo duże osiągnięcie. Tym drugim konfliktem była oczywiście bitwa czy wojna o Malwiny Falklandy, które zakończyły się klęską Argentyńczyków niestety, ale do takiej eskalacji wojny nie doszło. Wówczas również poprzez to, że Jan Paweł II potrafił wykorzystać swój osobisty autorytet i dyplomację Watykanu.
1: Bardzo ciekawe jest też opisywanie przez pana postawy Jana Pawła II wobec rdzennej ludności. Czego doświadczała rdzenna ludność w Ameryce Łacińskiej i czym było dla nich upominanie się Jana Pawła II o ich prawa?
2: Bardzo istotny problem w ogóle Ameryki Łacińskiej jako całości, nie tylko Ameryki Południowej, ale również w wielu innych miejscach. Ja też doświadczyłem tego osobiście i byłem świadkiem, jak jest traktowana ludność rdzenna, na przykład w Paragwaju. Pewnego razu realizowaliśmy film o misjonarzu w Paragwaju, no i tam była celebrowana msza święta i widziałem tych Indian, rdzennych mieszkańców tego regionu, jak oni stoją, jak takie odrzucone, no nie wiem, nie chcę tego nazywać po imieniu, ale tacy odepchnięci ludzie. Ja naprawdę się bardzo mocno wtedy zastanowiłem, o co tu chodzi, bo przecież mamy już XXI wiek i tak naprawdę no, ludzie powinni, że tak powiem, być traktowani równo, a jednak nie dość tego. Na polach, na przykład w Paragwaju, były takie tablice, one stoją nadal, gdzie jest napis zakaz polowań i zakaz rozpalania ognisk. No więc wyobraźmy sobie, że rdzenna ludność, która utrzymywała się przez tyle lat, przez dziesiątki, setki lat z polowań, no musieli rozpalać ogniska, nagle im to zabroniono. I w związku z tym, no to są moje jakby wyobrażenia, moje doświadczenia. Natomiast Jan Paweł II również bardzo mocno wypowiadał się, stawał w obronie rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Od Meksyku przez Gwatemalę, Ekwador i Peru, ale takim znamiennym spotkaniem było to spotkanie w Paragwaju w roku 1988, przepraszam, kiedy to wysłano jednego z Indian, Guarani, to jest taka grupa Guarani, Tupi na pograniczu Paragwaju, Argentyny i Brazylii, żeby przedstawił wszystkie problemy, czy te najważniejsze problemy przed obliczem Jana Pawła II. To był René Ramirez, z którym ja się również spotkałem. On mi nawet pokazywał zdjęcia z Janem Pawłem II, jak przed nim rozmawiał, jak Jan Paweł II go bardzo serdecznie uściskał i powiedział, że rdzenna ludność nie może być wykluczana, że są takimi samymi ludźmi jak każdy inny i że powinni brać udział w sprawiedliwym podziale dóbr, a przede wszystkim, żeby mieli dostęp do własnej ziemi. No więc to jest jeden z przykładów, a takich spotkań z rdzenną ludnością było wiele. W Chile, w Gwatemali, w Meksyku, a więc jest to przykład, że Jan Paweł II bardzo mocno zależało mu na tym, żeby rdzenna ludność mogła podnieść do góry głowę.
1: I do dziś jest to pamiętane?
2: Do dziś jest to pamiętane, tak. Ja przebywałem w Paragwaju około 10 lat temu, a więc już spory czas ubiegł od śmierci Jana Pawła II i na wieść, że jestem Polakiem właśnie w tym Paragwaju, tam gdzie dotarliśmy do tej miejscowości, w którym mieszkał René Ramirez, ten, który czytał ten osławiony list przed Janem Pawłem II, w którym zawarł wszystkie żale rdzennej ludności, on na wieść, że jestem Polakiem, od razu skojarzył to z Janem Pawłem II. I myślę, że Jan Paweł II otwierał nam, Polakom, drogę i drzwi do domów właśnie ludności Ameryki Łacińskiej. To jest bardzo ważne, że my byliśmy postrzegani właśnie poprzez głównie działalność Jana Pawła II, my, czyli Polacy.
1: Chciałam jeszcze na koniec wspomnieć o Kolumbii, która w latach 80. i na początku 90. była miejscem pełnym przemocy, narkotyków i królestwem Pablo Escobara. Jan Paweł II wprost potępiał ten przemysł narkotykowy, bo do dziś Pablo Escobar jest w Kolumbii wspominany nie tylko jako boss narkotykowy, ale także jako filantrop, jako ten, który tam pomagał ludziom, budował, chociaż mordował też oczywiście. Nie jest łatwo i chyba nie było łatwo wygrać z taką pamięcią.
2: No tak, Medellin szczególnie, bo mamy na myśli to miasto w Kolumbii, które jest w tej chwili atrakcją turystyczną, a nawet te bloki, które on wybudował dla biednej części, dla biednych mieszkańców właśnie Medellin, do tej pory są atrakcją, ludzie to oglądają, robią sobie zdjęcia, ale miejmy świadomość, że kartel narkotykowy z Medellin był jednym z najbardziej krwawych karteli, jaki w ogóle ktokolwiek stworzył na świecie. Tak, stworzył go Pablo Escobar. No, jest kilka filmów o nim, bodajże chyba kilka książek powstało. W każdym razie Jan Paweł II wybrał się do tej Kolumbii i właśnie w tym Medellin, tam gdzie działał ten Pablo Escobar, w którym między innymi właśnie ci młodzi mieszkańcy tego miasta czy okolic przystępowali do tego kartelu z taką wiarą, że nagle odzyskają w jakiś sposób godność, że będą mieli pieniądze. Oni tutaj, chciałem zacytować, wypowiadali takie znamienne słowa, ci młodzi właśnie uczestnicy tych karteli narkotykowych, a mianowicie w języku hiszpańskim teraz. Fumar para matar, matar para comer, comer para vivir. Po hiszpańsku, w języku polskim oznaczało palić narkotyki, by zabijać, zabijać, by jeść, jeść, by żyć. No więc możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób osobowość młodych ludzi była niszczona. I tutaj Jan Paweł II stanął przeciwko temu kartelowi. No można powiedzieć, że może nie on osobiście oczywiście z tym kartelem narkotykowym walczył, bo to było niemożliwe, ale przeciwstawił się temu wykorzystywaniu tych młodych ludzi i obiecywaniu im złotych gór, a oni niestety w większości popadali właśnie w te narkotyki, niszczyli sobie zdrowie, życie i często umierali. A więc problem był bardzo przeolbrzymi w całej Ameryce Łacińskiej, właśnie kartele narkotykowe, które Jan Paweł II nazwał współczesnym niewolnictwem. I tak właśnie to wyglądało, że Jan Paweł II bardzo mocno przeciwstawiał się temu procederowi.
1: A więcej przeczytają Państwo w książce Krzyż i kartele. Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej między dyktaturami, przemocą a wiarą. Z takich ciekawostek dla kibiców piłkarskich dodam, jeśli chodzi o pamięć o Janie Pawle II, że w Peru jest klub piłkarski, który powstał w hołdzie właśnie polskiemu papieżowi, o czym też przeczytamy w tej książce, a jej autor Mirosław Olszycki był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:53 już minęła, to jest piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09 naszym wydawcom Radio Nadzieja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami rozpoczynają dzień, słuchają nas czy to na radiowych falach, czy też w internecie, poprzez internet. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i wrócimy do Państwa o godzinie 8:09. Będzie oczywiście dużo dobrej muzyki przez ten kwadrans, a później ciekawe, mam nadzieję, rozmowę między innymi z Robertem Winnickim. Zostańcie Państwo z nami.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
2: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 8:09 na zegarach, a skoro 8:09 to poranek rozgłośni katolickich. 7:09 wraca do Państwa domów, samochodów i miejsc pracy. Naszym pierwszym gościem w tej godzinie będzie były poseł Robert Winnicki, a porozmawiamy o ustawie przedwojennej, której założenia mamy poznać już niedługo. Porozmawiamy też szerzej o tym, jako Państwo jesteśmy przygotowani do sytuacji kryzysowych i kogo powinno objąć przeszkolenie wojskowe i w jakiej formie, przymusu, poboru. O to będę pytała, a na koniec rozmowa z Januszem Szulcem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, między innymi o dopłatach do paliwa i nawozów dla rolników, a więc temat też mocno palący. Wszystkie rozmowy znajdą Państwo na stronie 7:09.pl. Polecamy także niezmiennie nasz YouTube'owy kanał. Anna Czytowska, zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:05. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś Robert Winnicki, były poseł, analityk i komentator polityczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Chciałabym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o tak zwanej ustawie przedwojennej, o jej założeniach, o tym, w jaki sposób powinniśmy jako państwo przygotowywać się na sytuacje nadzwyczajne, ale muszę zacząć od tego, co dzieje się w naszym kraju po ataku nożowników w szkole. Odwoływane zajęcia w szkołach, i to nie w miejscowościach, w których doszło do ataku, bo to byłoby zrozumiałe i jest zrozumiałe. Psychoza strachu u wielu rodziców. Pomijam rozmowę o kondycji psychicznej młodych ludzi, chociaż też możemy o niej chwilę porozmawiać, ale chyba widzimy, jak szybko panika i dezinformacja mogą objąć znaczną część kraju. To też w kontekście przygotowań do jakichś sytuacji nadzwyczajnych.
2: To oczywiste, bo te całe przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych, znaczy to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest przepaść, w jaką wszystkie społeczeństwa zmierzają, w tym polskie. Mianowicie przepaść, która związana jest z tą rewolucją technologiczną, cyfrową. Ona się będzie tylko pogłębiać wraz ze sztuczną inteligencją. I to ona nam rozrywa w pierwszym rzędzie wszystkie więzi społeczne. Po prostu my wzajemnie dla siebie stajemy się dużo mniej atrakcyjni niż to, co możemy, jakby niż formy interakcji, nawet nie z ludźmi, z którymi możemy znaleźć w sieci. I tak na dłuższą sprawę to jest ślepa uliczka ludzkości.
1: Ale też potrzebujemy coraz więcej bodźców, żeby poczuć się, nie wiem, dobrze, zadowoleni, szczęśliwi,
2: no tak,
1: spełnieni.
2: Jesteśmy nieustannie przebodźcowani. I młodzież też jest nieustannie przebodźcowana. Ona ma już wszystkie możliwe wrażenia, jakie tylko może mieć dostępne w sieci, więc szuka coraz mocniejszych bodźców. I trzeba powiedzieć jasno, że wobec bodźców, które może znaleźć w tej sieci, wszelkie relacje międzyludzkie są właściwie blade, tak, w tym relacje rodzinne. W związku z tym nie ma innej, nie ma czegoś takiego jak bezpieczne, nieustanne używanie smartfonów, telefonów, komputerów i tak dalej. Jeśli jakby nie nastąpi powszechne zrozumienie tego terminu, który ja, organizując seminaria dla darczyńców, takie problematyczne, określiłem mianem technoascezy. I to nie polega tylko na technoascezie, że tam dzieciom zabronimy do 15 roku życia, chociaż oczywiście to jest moim fundament, tak, że jakby zero korzystania z mediów społecznościowych. W ogóle jakby pomysł dawania dziecku poniżej 15 roku życia komórki uważam za szkodliwy. Tak po prostu, tak? Chyba że to jest taka komórka, gdzie można co najwyżej

0: Jak ja słyszę kolejne debaty, kolejne akty prawne, kolejne broszurki, które są wysyłane i tak dalej, to tyle nie wierzę w to, że na koniec dnia najsłabszym elementem jest właśnie ludzka reakcja. A jak możemy sprawdzić ludzką reakcję na wydarzenia? No testując ją. Po prostu testując ją. Dopóki nie zostaną przeprowadzone, nie wiem, ćwiczenia, próbne ewakuacje do schronów, których nie ma, różne tego typu rzeczy, próbne mobilizacje brygad Wojska Polskiego, oddziału Wojska Polskiego, te rzeczy są w ogóle, znaczy, jakby my mamy przeregulowaną i zagadaną rzeczywistość bezpieczeństwa w Polsce, a rzeczywistość bezpieczeństwa w Polsce jest taka, że nikt, znaczy, no, skłamie, nie, to nie jest tak, że nikt tego nie ćwiczy. Ale no, czym jest na przykład obrona cywilna dzisiaj, współcześnie? Obrona cywilna, proszę Państwa, to jest w 10% składa się z urzędników samorządowych różnego szczebla, trochę państwowych, ale głównie samorządowych, a w 90% składa się z fikcji. Dlatego, że jakby nie ćwiczy się to, tego, że wójt wie, że ma zrobić to, to i tamto, na przykład w swojej gminie, jako szef obrony cywilnej w gminie. No, no fajnie, tylko ludzie już o tym nie wiedzą, że on ma to zrobić na wypadek niebezpieczeństwa. Co więcej, nie mają tego przećwiczonego. Kto nie ćwiczy, ten nie wie, ten nie będzie potrafił zareagować, ten będzie robił głupie rzeczy w trakcie pojawienia się realnego zagrożenia. Więc dla mnie to jest najbardziej przerażające, że mamy tutaj premier straszy, minister obrony rozdziera szaty, teraz będzie ogólnonarodowa dyskusja, to jest gadanie, gadanie, gadanie, gadanie, gadanie. No po prostu. Tak? To albo nie straszcie, albo weźcie się poważnie do roboty. A weźcie się poważnie do roboty, co polega na tym, że na przykład w razie W, to nie wiem, dozorca w bloku, albo szef wspólnoty, albo ktoś jeszcze są przećwiczeni na wiedzą, co robić, ludzie wiedzą, gdzie się kierować,
1: Ale wiedzą
0: jak
1: też na
0: się
1: przykład, które z
0: zachowywać.
1: sąsiadów ma kłopoty z poruszaniem się, tak? Gdzie są małe dzieci, gdzie może trzeba
0: Tego typu
1: pomóc.
0: rzeczy, tego typu rzeczy, tak? Znaczy nie zrobi się tego bez organizowania ludzi wokół tych tematów i bez przećwiczenia z nimi. A dlaczego się nie ćwiczy? Dlaczego się nie ćwiczy?
1: Bo się ludzie
0: Bo to
1: będą
0: jest.
1: bali. No dlatego
0: Bo
1: się nie
0: się będą
1: ćwiczy.
0: bali. A jak się będą bali, to może jeszcze zagłosują nie tak, jak trzeba,
1: No
0: nie?
1: właśnie. A w roku wyborczym to już w ogóle. Można trochę
0: No to już
1: postraszyć,
0: w
1: ja coś
0: ogóle.
1: wiem, ale mało robimy. SMS-y są, broszurka jest. SMS-y też różnie,
0: Tak.
1: bo lubuskie z lubelskim czasem się może zdarzyć taka pomyłka. Chcę pan powiedzieć, że my jesteśmy, cytując klasyka, przygotowani do wojny, mówiąc wprost, czy do jakichś poważniejszych sytuacji kryzysowych teoretycznie? Polska jest państwem
0: No,
1: teoretycznym w tym temacie?
0: czyli cytując Bartłomieja Sienkiewicza, dokładnie tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. Jest tak 10 razy za dużo słów i 10 razy za mało po prostu czynów w tym zakresie. I tyle. To właściwie na tym poziomie, że tak powiem, dyskusja się kończy. No,
1: Ale jest
0: bo to.
1: ustawa przecież o obronie cywilnej. Są wręczane czeki gminom, które
0: Wspaniale. To
1: kupują za to,
0: teraz
1: chociaż też narzekali, że musieli na hura wydawać te pieniądze trochę na oślep, na początku, w tym pierwszym rzucie.
0: to teraz każdy słuchacz naszej audycji powinien się zastanowić, okej, to co w moim bloku, na moim osiedlu, w mojej wsi się będzie działo w momencie, kiedy coś. Znaczy, skąd ja mam wiedzieć? No nie wiem, są te syreny, tak? Alarmowe nad Polską Wschodnią. Co i rusz, no bo wylatują te drony, czy jest zagrożenie, że rakieta wleci dron. Przychodzą alerty RCB. Nie dostaję taki RCB na telefon. Co ja mam z nim zrobić? Co ja właściwie mam zrobić, jak wyje syrena? Co mam zrobić, jak jest RCB?
1: No i teraz pytanie, czy każdy z nas powinien sam się dowiedzieć, co ma robić, szukać tych informacji, czy czekać, aż państwo mu to objawi jakoś
0: Powinien.
1: łopatologicznie?
0: Znaczy, no, państwo, no naprawdę, są samorządy. To nie jest tak, że my nie mamy infrastruktury, żeby to zrobić, tak? Jak trzeba zrobić, nie wiem, na wsi ogłoszenia o szczepieniu czy o czymś innym dla psów, to jakoś państwo, jakoś samorząd potrafi to zorganizować, nie wiem. Znaczy, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć z informacją do ludzi tam, gdzie mieszkają, żeby tam, gdzie mieszkają na koniec dnia. Bo to, że Kosiniak prześle jakąś broszurkę, okej. Okay,

0: nie jestem przeciwnikiem tych broszurek, tak? Ale na koniec dnia, no właśnie, jakby przećwiczenie w ramach obrony cywilnej. No, niechże ludzie się dowiedzą, kto jest tą. No przecież 90% ludzi nie ma pojęcia, że na czele obrony cywilnej w ich gminie stoi tam burmistrz, prezydent, nie wiem, wójt i tak dalej, nie? Nie mają tego pojęcia. Co to jest obrona cywilna, jak ona działa, co to jest. A to jest proste. No mamy totalne narzędzia do tego dzisiaj, żeby do każdego jednego człowieka dotrzeć tam, gdzie on mieszka sobie. Totalne narzędzia informacyjne mamy. I nie robimy tego z powodów politycznych, bo się ludzie będą bali, tak? Nie ćwiczymy, nie mobilizujemy.
1: No właśnie, to jest jeszcze jeden temat, bardzo, ale to jest jeszcze jeden temat, czyli te szkolenia, bo ta ustawa przedwojenna w cudzysłowie ma wprowadzić obowiązek szkoleń obronnych dla części administracji. Sławomir Mentzen jest za przywróceniem poboru, mówiąc wprost, bo mówi, że zawodowa armia w razie wojny po prostu nie zda egzaminu całkowicie, tak? Co widzieliśmy w czasie wojny na Ukrainie. I to jest taki polityczny granat, który wrzucił tutaj nam do dyskusji i oberwał z niemalże każdej strony, chociaż myślę, że część tych, którzy rzucali w Sławomira Mentzena, mają podobne zdanie co on, tylko głośno tego nie powiedzą.
0: No to przede wszystkim w Polsce jest tak, że całe pokolenie, powiedzmy plus minus nasze pokolenie, wychowało się, powiedzmy sobie szczerze, w ciepełku, tak? W sytuacji spokojnej, nieustannego wzrostu gospodarczego.
1: I wyśmiewania zajęć przysposobienia obronnego.
0: Oczywiście, że tak. I po prostu jaj, które wszyscy sobie robili z tam dmuchania fantoma na lekcji PO czy coś takiego, nie? Ale to nie jest stan dany raz na zawsze. To jest stan, w którym wyrośliśmy i który się dynamicznie zmienia. No i prawda jest taka, że jak będzie sytuacja wojenna, to granice zostaną zamknięte, nikt nie będzie miał możliwości uciec i będzie brane kto żyw, czyli no, głównie młodzi mężczyźni, tak? Czy tam młodsi mężczyźni, chociaż przeszkoleni są głównie, powiedziałbym, już starsi mężczyźni, czyli 50 i 50 plus, tak? Będzie brany do tego wojska. No i teraz i znowu to wojsko, to przeszkolenie. Ja tutaj uważam trochę polemicznie z Sławomirem Mentzenem, że akurat nie należy kobiet wyłączać z przeszkolenia, chociaż należy zastosować innego rodzaju przeszkolenie niż typowo dla mężczyzny. Po prostu takie przeszkolenie z zaplecza frontowego trzeba kobietom prowadzić, tak? Z zaplecza logistycznego, sanitariat itd., itd. No, ale to jest konieczne, no bo jeśli masz przed sobą perspektywę, że w razie dużej wojny, takiej jaka jest na Ukrainie, i tak cię wezmą do tego wojska, no tak cię wezmą nieprzeszkolonego, to po prostu zginiesz w pierwszych 5 minutach. A tak masz szansę przeżyć, po prostu. No, na koniec dnia taka jest alternatywa w tym wszystkim, nie? No i teraz mamy, zresztą tak jest. Tak jest zbudowana armia polska. Ona jest tak skonstruowana do rozwinięcia mobilizacyjnego. No i teraz, nie wiem, patrzę na siebie. WKU dało mi kategorię A, tam z paragrafem na oczy, ale jednak, te ponad 20 lat temu i tyle mnie widzieli. Mhm. I tyle mnie widzieli. I oni teraz nie wiedzą, gdzie ja mieszkam. WKU, czyli Wojskowa Komenda Uzupełnień, tak? Tam, gdzie byłem zameldowany. Oni teraz nie mają pojęcia, gdzie ja mieszkam, bo już zmieniłem tam z 5 razy adres przez ten czas. Oni mają pojęcia, że nie mogę biec, bo w lutym zepsułem kolano i uczę się normalnie chodzić jeszcze, tak? Oni nie wiedzą, że w grudniu przeszedłem operację. Nie mają takich... No i nie, jakby nawet gdybym przechodził to przeszkolenie 20 lat temu, no to co ja dzisiaj wiem o tym, jakie jest współczesne pole walki i co się dzieje.
1: Czyli nie? Chce pan powiedzieć dziś młodym ludziom, że oni nie uciekną za granicę, kiedy wybuchnie wojna?
0: Nie. Oczywiście, że nie.
1: Bo wie pan, że może nie wszyscy, ale znaczna część rodziców myśli, że po prostu wsiądzie w samochód i ucieknie z dziećmi. I młodzi ludzie też mówią, ja ucieknę gdzieś, mamy jakieś pieniądze, może coś tam i nie wiem.
0: Tylko ja się pytam tych ludzi, którzy tak mają myślenie, to dlaczego oni, jak ukradnie im ktoś rower, to idą na policję to zgłosić? Czego oni chcą od państwa polskiego? Znaczy, bo to na koniec dnia, czym się różni poddany chłop pańszczyźniany od szlachcica? Różni się tym, że szlachcic idzie walczyć i warstwa bojująca to była warstwa panująca zawsze. I prawa, na przykład polityczne, prawa wyborcze, to, że ty nie jesteś poddany, ty, że nie jesteś niewolnikiem, to wynikają z tego, że jesteś w warstwie, która walczy. Obywatelstwo jest ściśle związane z masowym poborem i z armią obywatelską. No więc jeśli ty chcesz mieć od państwa system sprawiedliwości, edukację, policję i tak dalej, to potem no, trzeba się na coś zdecydować, prawda? Trzeba się na coś zdecydować. A Polska, wiemy, że jest to przeciwne temu, co lubimy sobie o sobie myśleć w swoim zakompleksieniu sięgającym wielu stuleci wstecz. Polska jest jednym z lepszych miejsc do życia dzisiaj na świecie, pomimo wszystkich naszych problemów.
1: Ale ci młodzi ludzie na przykład widzą też tych Ukraińców, którzy nie walczą, tylko są na przykład w naszym kraju.
0: No i to temat Ukraińców, którzy są poza granicami kraju teraz, kiedy trzeba walczyć, jest bardzo żywym tematem na samej Ukrainie, włącznie z postulatami, żeby odbierać im obywatelstwo. To jest dyskusja, która dzisiaj na Ukrainie też się toczy.
1: Ale musi być też jakaś część młodych ludzi, którzy nie będą walczyć, tylko będą pracować na rzecz gospodarki, na rzecz demografii państwa polskiego w razie jakiejś sytuacji.
0: Tylko pani redaktor, to znowu jest tak, że my jesteśmy w sytuacji, gdzie za chwilę 50% ludzi najmłodszych roczników będzie bezdzietne. W tej chwili mamy 25%, 30% kobiet w wieku około 40 lat bezdzietnych, no za chwilę to będzie 50%, nie? Więc też nie opowiadajmy tutaj bajek, że zaraz... A my też nie potrzebujemy 3 czy 4 milionów ludzi w armii, bo to jednak to nawet Ukraina walcząca obecnie ma około miliona ludzi, tak? To nie jest tak, że wszyscy pójdą w kamasze, tak? Ale wszyscy też dla własnego bezpieczeństwa, i to nie mówię tego frontowego, ale też dla bezpieczeństwa tego, żeby właśnie wiedzieć, co robić, potrafić być zorganizowanym w razie zagrożenia, powinni tego typu szkolenia w mniejszej czy większej formie przechodzić.
1: Albo też jeszcze na przykład tak nie bać się po prostu broni w razie zagrożenia?
0: Ale oczywiście, że tak.
1: No właśnie, bo co my telefonem komórkowym, TikTokiem i YouTube'em
0: no
1: zrobimy
0: nie będziemy
1: w razie
0: rzucać,
1: zagrożenia?
0: Ale na ostatni jeszcze element zwrócę uwagę. Kiedyś sobie byłem na konferencji gospodarczej i był taki duży biznesmen z Izraela. I on wskazywał na źródła sukcesu gospodarczego, tak? Izraela. No i tam o niektórych mówił, o niektórych moim zdaniem nie powiedział, ale jedną rzecz ważną powiedział. Powiedział tak, że armia i fakt, że oni wszyscy przechodzą, i to nie taka służba wojskowa parę miesięcy, jak to Mencen proponuje, tylko tam jest chyba bodaj dwuletnia nawet służba wojskowa. Wszyscy, kobiety i mężczyźni przechodzą przez dwuletnią służbę wojskową w Izraelu. I tylko ortodoksi są z tego zwolnieni, ale oni z kolei mają po 6 dzieci, więc to się tam bilansuje, że tak powiem, ich brak udziału w niektórzy ortodoksi w wojsku. No i on mówi tak, dlaczego wojsko jest jednym z źródeł sukcesu gospodarczego? Nie tylko dlatego, że dostarcza technologii, które są używane w gospodarce cywilnej, ale wojsko nas uczy działać w grupie, słuchać poleceń, wydawać polecenia, osobistej dyscypliny takiej życiowej w ciągu dnia, w interakcji, w zarządzania ludźmi. Uniwersalne umiejętności potrzebne i w zarządzaniu państwem, i w gospodarce, i w każdej innej dziedzinie życia, w planowaniu życia osobistego i tak dalej, i tak dalej. Wojsko jest po prostu bardzo dużą wartością kulturową.
1: No to Marek Jakubiak zawsze mówi na naszej antenie, zawsze mówi, że młodzi ludzie powinni się nauczyć mieszkać razem, jeść razem, brać odpowiedzialność za siebie. Czasami trzeba kolegę gdzieś tam pociągnąć za uszy do przodu, jak zostaje z tyłu, tak? Że właśnie tego uczy wojsko. Tylko to musiałoby być inne wojsko niż my, je pamiętamy, może...
0: Nie, to nie może być taka postsowiecka trepownia.
1: No właśnie, lata 90., początek 2000, ta służba wojskowa kojarzyła się koszmarnie.
0: No, kocenie i picie na umór. No generalnie mniej więcej tyle z wojska tam wynikało, tak? To była jednak armia post-PRL-owska z takim postsowieckim sznytem. I to oczywiście musi być radykalnie co innego, nie? To musi być radykalnie co innego, żeby to miało sens.
1: No właśnie, ale jak długo powinno mniej więcej trwać takie szkolenie, bo niektórzy 16 dni, niektórzy 9 miesięcy, niektórzy 3 miesiące, no to jest jednak wyciągnięcie młodych ludzi z jakiejś ich tam przestrzeni, ale 16 dni, czy to wystarczy? Na co to wystarczy? To jak kolonie trochę.
0: To na nic nie wystarczy. To 16 dni to jest takie, to nawet podstawowej unitarki się dobrze nie zrobi. Moim zdaniem tutaj takim okresem minimalnym, kiedy jest mowa o tym okresie takim pomaturalnym, no to są te 3-4 miesiące, tak? Moim zdaniem to jest rzecz, która jakby pozwala wejść w jakieś życie, w jakiś rytm, złapać pewne... no, jakby jak staramy się wyrobić nawyk, tak, nowy, nie wiem, postanowienie noworoczne, no to kiedy się orientujemy, że postanowienie noworoczne nie wyszło? No tak
1: do miesiąca. Do nie, kwietnia. No po miesiącu niektórzy już wiedzą, że zapalili pierwszego papierosa albo zjedli czekoladę.
0: Okej, no dobrze, no w każdym razie...
1: To pan jest optymistą. Jakby,
0: zakładam, że ktoś walczy, nie? No w każdym razie przyzwyczajenia i dobre nawyki, bo to też dotyczy pewnych naszych nawyków, to jest tryb co najmniej paromiesięczny, moim zdaniem, który trzeba sobie założyć, nie? No i właśnie kiedy to zrobić? No wtedy, kiedy się jeszcze nie ma rodziny, dzieci, zobowiązań, stałej pracy zawodowej, no to jest najlepszy okres, żeby to zrobić. To oczywiste, nie?
1: Czyli te obowiązkowe szkolenia dla młodzieży po szkole, no właśnie obowiązkowe, tak? Dla kobiet i mężczyzn, tylko dla kobiet w trochę innym programie niż mężczyzn.
0: Tak, znaczy ja o tym pisałem już 10 lat temu, jak tworzyłem program Ruchu Narodowego, dałem taki punkt, który wtedy niektórych szokował, militaryzacja narodu, tak? No jak to, co 10 lat temu już szokowało, dzisiaj już szokuje dużo mniej, bo nagle się okazuje, że rzeczywiście są zagrożenia i trzeba szkolić i tak dalej. Ja wręcz to wiązałem, przy czym ja uważam, że przygotowanie do tego powinno być znaczące. Jakieś elementy unitarki, szkolenia unitarnego powinny wejść do szkół średnich. To znaczy, ja też nie jestem zadowolony z tego, jaki kształt przybrała obrona terytorialna. Ja uważam, że obrona terytorialna, no właśnie, nie powinna być jakimś tam kolejnym rodzajem wojsk i uzupełnieniem w razie W, tylko powinna być rzeczywiście takim wojskiem powiatowym, jak ja to nazywam. Wojskiem, które odpowiada za strzelnice w powiecie, wojskiem, które w tym powiecie właśnie zajmuje się szkoleniem młodzieży z unitarki, czyli prawo, lewo, baczność, strzelanie, tego typu rzeczy, podstawy. I potem, jakbyśmy mieli ludzi, którzy w szkole średniej, na zajęciach już są przygotowani wstępnie do takiego wojska, tak, w ten sposób, że już tam wiedzą, jak podejść do strzelnicy i jak sobie nie zrobić krzywdę z bronią, czy właśnie stanąć równo w szeregu, w prawo i w lewo spojrzeć, no to wtedy powiedzmy, że ten okres służby też mógłby być trochę krótszy, nie? To by miało wtedy sens i byłoby komplementarne moim zdaniem.
1: I tu niestety dziś musimy zakończyć naszą rozmowę, ale myślę, że będziemy wracać do tego tematu, bo mamy rok wyborczy, postulatów jest też coraz więcej, zagrożeń wcale nie maleje, więc będziemy o tym oczywiście rozmawiać w poranku 7:09. Robert Winnicki był gościem poranka.
0: Kłaniam
1: Bardzo
0: się.
1: Dziękuję.
2: 7:09.

0: 8.41 to jest piątkowy poranek rozgłośni katolickich. 7.09 rozmowa z Januszem Szulcem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed nami już za 4 minuty.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Jesień to bardzo intensywny czas w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o czym już za chwilę więcej powie nasz dzisiejszy gość. Skupimy się na dwóch bardzo ważnych kwestiach, a są to zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych oraz dopłaty do paliwa i nawozów. Jak Państwo doskonale wiedzą, temat paliw i nawozów ogniskował uwagę rolników. Wyjaśnimy więc, kto i w jakiej wysokości będzie mógł otrzymać wsparcie. O tym wszystkim rozmawiam z panem Januszem Szulcem, dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych. Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
2: Trzeba zaznaczyć, że ten obecny rok był nadzwyczajny, ponieważ zaliczki rozpoczęliśmy zarówno naliczanie, jak i wypłatę dużo wcześniej niż w poprzednich latach i miało to miejsce od 8 września. Na dzisiejszy moment można powiedzieć, że samo naliczanie zaliczek praktycznie kończymy. Trwa jeszcze wypłata tych zaliczek. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to kwota zaliczek wypłaconych to jest już ponad 8 miliardów złotych. A jeżeli chodzi o płatności ONW, to jest prawie 1 miliard złotych wypłaconych zaliczek na dzień dzisiejszy.
1: Agencja od jakiegoś czasu apeluje do rolników o sprawdzanie kont.
2: Tu jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Jak robiliśmy podsumowanie kampanii 2025, to powiedzieliśmy, że mieliśmy 4,5 tysiąca rolników, którzy podali błędne konta, a więc nie zaktualizowali tych kont. I w momencie rozpoczynania zaliczek przypominaliśmy o tym, i na dzień dzisiejszy, jak sprawdziliśmy tą całą sytuację, to się okazało, że ponad 2300 rolników nadal nie zaktualizowało swoich kont. Oznacza to, że prawie 9 milionów złotych wróciło na konto bankowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to duży kłopot, myślę, zarówno dla rolnika, jak i dla agencji płatniczej, ponieważ cały ten cykl realizacji płatności na konto rolnika musi zostać powtórzony. Muszą być nowe zlecenia.
1: Płatności bezpośrednie to chyba główne źródło wsparcia rolników. Jak to wygląda w skali, gdy przyjrzeć się przelewom realizowanym przez agencję od 2004 roku?
2: Najlepsze porównanie wychodzi w okresie takim 10-letnim. Jakbyśmy spojrzeli na kampanię 2004 roku, to kwota wypłaconych płatności bezpośrednich to było troszeczkę więcej jak 6 miliardów złotych. Potem jakbyśmy spojrzeli na rok 2014, a więc 10 lat później, to kwota ta już była ponad 14 miliardów, czyli ta różnica jest dosyć istotna. Teraz patrząc na rok 2024-2025, to kwota tych płatności z tytułu płatności bezpośrednich to jest ponad 15,7 miliarda złotych, więc już tak dynamicznie to nie przybywa jak w pierwszym dziesięcioleciu. Niemniej kwota ta jest bardzo znacząca, bo gdybyśmy chcieli podsumować cały okres wypłat bezpośrednich, to za te wszystkie lata wypłaciliśmy 287 miliardów złotych.
1: Teraz mamy zaliczki, a kiedy będą płatności końcowe? Też wcześniej? Przybliżmy kalendarz tej kampanii.
2: Płatności końcowe tutaj tradycyjnie zaczynamy od 1 września, prowadzimy jeszcze końcówkę kontroli administracyjnych, przygotowujemy się do wyznaczenia tych stawek końcowych do płatności bezpośrednich i jak tylko będziemy znali ostateczne stawki, tak przystąpimy do naliczania. Być może sam proces naliczania odbędzie się troszeczkę wcześniej, natomiast realizacja płatności na dużą skalę zacznie się od 1 grudnia.
1: Zmieńmy temat, przejdźmy do dopłat do paliwa i nawozów. To wsparcie, na które rolnicy bardzo liczyli.
2: Tak, nabór zaczęliśmy od 1 października i 23 października ten nabór się zakończy, więc termin jest krótki. Krótki ze względu też na to, że mamy bardzo mało czasu na kolejne etapy, na kontrolę kompletności, na kontrolę administracyjną, ponieważ wiemy, że mamy miesiąc na wydanie decyzji od zakończenia naboru, a więc do 23 listopada praktycznie wszyscy rolnicy powinni otrzymać decyzję w tym zakresie. W zakresie płatności pomocy do nawozów i do oleju napędowego i po tym okresie przystąpimy też do realizacji płatności.
1: Kto może skorzystać z pomocy, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
2: Przede wszystkim głównym warunkiem to jest posiadanie faktur z okresu od 1 marca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku i te faktury upoważniają nas do tego, żeby ta pomoc mogła zostać przyznana. Dalszymi takimi kryteriami poza tym okresem referencyjnym to jest to, że rolnik musiał wyrazić zgodę na korespondencję elektroniczną, ponieważ przypomnę, że wnioski składamy wyłącznie elektronicznie poprzez portal rolnika. Drugim takim warunkiem w kontekście zarówno nawozów, jak i oleju napędowego to jest złożenie oświadczenia, że rolnik poniósł straty gospodarcze w wyniku tego kryzysu na Bliskim Wschodzie w roku 2026. I teraz są takie dwa specyficzne wymogi. W zakresie nawozów to jest to, że musi spełniać warunki mikroprzedsiębiorstwa bądź małego i średniego przedsiębiorstwa. Natomiast w oleju napędowym warunkiem jest dołączenie do wniosku kopii decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.
1: Stwórzmy na potrzeby tej rozmowy taki radiowy kalkulator. Ile rolnik może otrzymać i od czego to zależy?
2: Tutaj możemy na tym etapie tak naprawdę powtórzyć to, co mamy w rozporządzeniu, ponieważ jak wiemy, trwają jeszcze te prace nad wykazem i średnimi cenami nawozów mineralnych. Więc jedyne, co należy podkreślić, to, że ta stawka nie przekroczy 500 zł na hektar w kontekście nawozów mineralnych i nie będzie naliczana do większej powierzchni niż do 300 hektarów. Natomiast w oleju napędowym stawkę mamy określoną na poziomie 52 groszy. Oczywiście zarówno w kontekście nawozów, jak i oleju napędowego czekamy, ile tych wniosków zostanie złożonych, na ile ton, na ile litrów. I jeżeli tylko nie zostanie przekroczona koperta finansowa, no to nie będziemy musieli zastosować współczynnika korygującego, ale to wszystko dopiero będziemy wiedzieć też po pierwszych kontrolach administracyjnych.
1: Jak przebiega nabór?
2: Nabór przebiega troszeczkę za wolno. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co sobie kalkulowaliśmy na początku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a więc, że tych wniosków chociażby z samego oleju napędowego może być około 1 000 000, a dzisiaj mamy 54 tysiące złożonych wniosków z nawozów, a 44 tysiące z oleju napędowego, to widzimy, że te nabory przebiegają w takim stopniu niezadowalającym, bo gdyby to miało być szybkie tempo, to codziennie powinniśmy mieć około 40 tysięcy złożonych wniosków, a widzimy, że dużo nam po tych 7 czy 8 dniach naboru brakuje.
1: Powiedzmy jeszcze raz, do kiedy trwa przyjmowanie wniosków i jak są przyjmowane?
2: Wnioski przyjmujemy do 23 października wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz elektroniczny znajduje się na portalu rolnika. Logujemy się na portal rolnika za pomocą tradycyjnie wniosku EP i swojego loginu. Jeżeli ktoś się posługuje loginem login.gov.pl, to również może się zalogować poprzez to indywidualne konto. Natomiast wybieramy zakładkę załatw sprawę i tam już jest wniosek w kontekście nawozów i oleju napędowego. Natomiast podkreślam, że ten 23 październik jest ostatecznym terminem. W tym czasie można składać również dodatkowe dokumenty, zmiany do wniosku. Natomiast po 23 już nic tutaj nie dołączymy sami do sprawy.
1: Może warto powiedzieć jeszcze o czymś, co na tym etapie może ułatwić ubiegającym się o wsparcie składanie dokumentów.
2: Przede wszystkim musimy posiadać te faktury, które dołączamy elektronicznie. Drugą taką ważną rzeczą w kontekście nawozów mineralnych to są te warunki o mikroprzedsiębiorstwach i małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie będziemy na pewno sprawdzać, czy rolnik spełnia te podstawowe warunki, a więc nie zatrudnia więcej niż 250 osób, czy ten roczny obrót nie jest większy niż 50 milionów. W tym zakresie beneficjenci muszą się przygotować, żeby mieć również odpowiednie dokumenty, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pewno tych dużych rolników, te duże przedsiębiorstwa będzie wzywała, żeby udowodnili, że mieszczą się w tych kryteriach. I tutaj więcej warunków tak naprawdę nie ma. Przy oleju napędowym pamiętajmy, żeby do wniosku dołączyć kopię decyzji o zwrotu podatku akcyzowego i tutaj też nie ma więcej wymogów. Formularz tak naprawdę jest prosty.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem poranka 7.09 był pan Janusz Szulc, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Bardzo dziękuję państwu.
0: 7.09. Twój początek dnia.
1: A to była ostatnia rozmowa w dzisiejszym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7.09. Anna Czytowska. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę dobrego, słonecznego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
0: 7.09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.
6: Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest piątek, 9 października i godzina 9 na radiowych zegarze. Anna Czetowska, ja jestem z Państwem od samego rana. Kasia Polewko do mnie dołącza. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
1: Zapowiadamy dziś rozmowę z gościem dnia i wiem, że w temacie tych ostatnich wydarzeń w polskich szkołach będziesz się poruszała i będziesz rozmawiała.
2: Tak, wszystko się zgadza. To jest dzisiaj i wczoraj i przedwczoraj temat numer jeden, nie tylko u nas w regionie, nie tylko w województwie podlaskim, na Mazowszu, ale tak naprawdę już teraz w całej Polsce, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o tych atakach, o tym wszystkim, co się wydarzyło. Może już bardziej trochę na spokojnie. Mam nadzieję, że za moment te emocje opadną, bo tych i fake newsów, i tych niesprawdzonych informacji naprawdę w sieci pojawia się bardzo, bardzo dużo. Również tutaj u nas w regionie, w Łomży. Wczoraj sama dostawałam dużo informacji i pytań, czy to jest prawda, czy coś działo się tu, czy tam. Już nie będę mówiła dokładnie. Nie chcemy, żeby to gdzieś szło dalej, ale faktycznie uważajmy na to, co pojawia się w sieci. Dzisiaj
1: jakieś więcej... dziwne screeny, tak, że ktoś ma kuzyna w policji, który mówił, że coś tam naprawdę, drodzy Państwo, opierajmy się na tych sprawdzonych informacjach, słuchajmy służb, to jest bardzo ważne, nasze zaufanie do państwa i do służb działających w takim momencie. O to apelują też rządzący, aby korzystać ze sprawdzonych informacji i nie siać paniki, nie poddawać się panice i dezinformacji.
2: Tak, i korzystajmy, czytajmy tylko te komunikaty z tych oficjalnych kont, czy to na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, jeśli chcemy zaczerpnąć tych informacji. A dzisiaj moim gościem będzie Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Jest także psychologiem, jest właśnie specjalistą od tego typu spraw, od tego, jak pracować z młodzieżą. Będziemy o tym rozmawiać, będziemy mówić o tym, będę pytała o to, co jest w głowie takiego młodego człowieka, który decyduje się na taki krok, na taki atak. Czy oni są w ogóle świadomi tego, że mogą zrobić taką tragiczną rzecz, jaka wydarzyła się pod Wyszkowem? Tam nie żyje 37-letnia kobieta, mama dwójki dzieci. Chyba to jest takie najbardziej przerażające w tej całej sytuacji, że kobieta pewnie zadowolona, szczęśliwa, wyszła do pracy, a już z tej pracy nie wróciła. To był 15-latek, więc co stoi za takimi czynami? Co się wydarzyło, że dzisiaj nie wystarczy mieć fajne buty, fajny plecak, fajny telefon, żeby zaimponować? Dzisiaj trzeba naprawdę posunąć się do takich wydarzeń, jakie miały miejsce, więc sporo tych wątków będzie w tej rozmowie o 9.30.
1: Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Renata Szymańska będzie gościem Kasi Polewko w rozmowie Goście Dnia w Radiu Nadzieja. Zaczynamy 9.30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

9.12 już minęła, słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek. Czas na konkurs do wygrania. Jest książka wydana przez wydawnictwo AA. To kazania o Najświętszej Maryi Pannie, świętego Bernarda. Zbiór kazań o Matce Bożej, autorstwa jej gorliwego czciciela, średniowiecznego mistyka, ascety i odnowiciela życia monastycznego. Wybitne dzieło mistrza duchowego zostało poprzedzone encykliką Ojca Świętego Piusa XII o świętym Bernardzie, opublikowaną w 800. rocznicę jego śmierci. To jest nasza książkowa propozycja na dziś dla Państwa. Otrzyma ją pierwsza osoba, która dodzwoni się do studia Radia Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503.

Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołuje dziś zajęcia w gminie Wyszków. Zamknięte są wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz przedszkola. W placówkach będzie zapewniona opieka nad dziećmi, które nie mogą pozostać w domu. Łomżyńskie szkoły pracują normalnie, zapewniają bezpieczeństwo uczniom, podkreślają władze miasta. Jeśli jednak któryś z rodziców po niedawnych atakach w szkołach obawia się o swoje dziecko i nie wyśle go tego dnia na lekcję, nieobecność ma być traktowana jako usprawiedliwiona, o czym będziemy dziś mówić w Radiu Nadzieja w wiadomościach o godzinie 10, więc warto słuchać u nas sprawdzone i pewne komunikaty przekazywane ze strony władz samorządowych czy też policji. O 9.30 rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, a także psycholog i psychoterapeuta, jest naszym dzisiejszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Nie ma chyba osoby w Polsce, która nie słyszałaby o ostatnich zdarzeniach w szkołach na Mazowszu. Pani dyrektor, czy ci młodzi ludzie, bo to już nie są dzieci, zdają sobie sprawę z tego, że przez to, co robią, mogą doprowadzić do tragedii i po prostu kogoś zabić?
2: To dotyczy nastolatków, więc to już jest taki okres, kiedy ta świadomość konsekwencji powinna być, czy była, nie wiemy. Na pewno w przypadku 19-latka, to już oczekiwalibyśmy, żeby miał taką świadomość i przewidywanie skutków swoich działań, swoich decyzji.
1: A jeśli
2: tak było, nie wiemy. To
1: a jeśli chodzi
2: o
1: 15-latka, no bo tutaj pojawia się taki kolejny kontekst. Skoro potrafił zachować się jak dorosły, wziąć nóż i zabić, no to czy powinien odpowiadać też jak dorosły, skoro dopuścił się takiego czynu?
2: No 15 lat to jest jeszcze taki nastolatek, który kształtuje się ta osobowość, gdzie ten układ nerwowy kształtuje się, gdzie ten człowiek wchodzi w dorosłe życie. Ja tutaj myślę, że trudno mówić o nim jako o osobie dorosłej.
1: Ale z drugiej strony, czy nie mógł przewidzieć? No bo jednak 15 lat, za chwilę 16, już gdzieś tam szkoła średnia, no to jest nastolatek. To chyba powinni już umieć przewidywać, co może się wydarzyć. Tym bardziej w takiej sytuacji, po takim zachowaniu.
2: Ja bym tak na to nie patrzyła, pani redaktor, bo to jednak to 15 lat to jest, czasami podejmują ci młodzi różne decyzje i nie przewidują swoich skutków. To jest też taki czas, jak na przykład wybierają młodzi ludzie szkołę i potem jednak stwierdzają, że to chyba nie to, jak podejmują jakieś inne decyzje i też uważają, że to nie to. To jest czas uczenia się. Czas uczenia się często na błędach. Czas wyciągania wniosków ze swoich zachowań. I to jest ten okres, tak? To jest ten okres nastoletni, od tego 13 do 18 roku życia, kiedy mamy tych nastolatków, czy nawet do 19 roku życia. Pamiętajmy, że to cały jest ten okres, kiedy kształtuje się układ nerwowy, kiedy z tej osoby, z dziecka, mamy adolescenta, który jakby wchodzi w dorosłe życie, ale nie jest jeszcze dorosły.
1: A czy za taką skrajną agresją w głowie takiego młodego człowieka stoi coś więcej?
2: Ja myślę, że spójrzmy na to tak trochę całościowo. Trudno jest jednoznacznie tutaj, czy jakieś wydawać, nie wiem, wyroki, czy jakąś stawiać etykietę, diagnozę. Trzeba byłoby spojrzeć na to dziecko całościowo, na to, jaka była historia jego życia dotychczasowego, jaka była rodzina, jaki był kontekst społeczny, kim byli jego znajomi, jak było mu w szkole, jak on sobie dawał radę, kto go wspierał, czy też nie wspierał. Jak on się zachowywał w takim codziennym życiu, jakie miał wsparcie, czy też jakie miał deficyty i braki w tym wsparciu. To ja myślę, że tutaj nie ma takich zero-jedynkowych odpowiedzi. Trzeba byłoby spojrzeć na tego młodego człowieka całościowo.
1: Bo w przypadku tego 19-latka wiemy, że jego rodzina była pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W przypadku 15-latka tutaj takich potwierdzonych informacji nie ma, ale sami mieszkańcy tej miejscowości mówią po prostu, ten chłopak nie miał łatwego życia. On miał po prostu w życiu ciężko, mimo tego, że ma dopiero 15 lat.
2: No właśnie, bardzo często jest tak, że to, co dzieje się z młodym człowiekiem, jest skutkiem tego, czego to dziecko doświadczyło we wcześniejszych latach. Tego, jak funkcjonuje rodzina, jak to dziecko radzi sobie w życiu takim swoim, tak, tym, nie wiem, środowiskowym, w tym rówieśniczym. I często to, jak się zachowa, to już jest jakby taki wynik tego, co się działo w tym jego świecie. Ja myślę, że tak na to trzeba spojrzeć. To, że jeśli dziecko na przykład doświadcza samo przemocy, to będzie zachowywać się przemocowo. Jeśli doświadczy agresji, to będzie się tak zachowywać. Jeśli doświadczy czegoś, z czym jest mu bardzo trudno, to jego odpowiedzią będzie obronny atak. Tak, to się zachowa agresywnie, bo być może samo doświadczyło czegoś, o czym nie wiemy. Więc trudno jest po jednym zachowaniu wydawać jakiś wyrok. Trzeba byłoby spojrzeć na tego młodego człowieka właśnie tak całościowo.
1: Często słyszymy o sygnałach, jakie powinny wzbudzić niepokój rodziców, zainteresowanie zainteresowanie rodziców, ale często tych sygnałów może po prostu nie być, bo często słyszymy, a ten chłopak był taki spokojny, dobrze się uczył, mówił dzień dobry, do widzenia. To bardzo często się pojawia. Uśmiechał się, jak wchodził do autobusu. Często tych sygnałów po prostu może nie być.
2: A ja myślę, że one zawsze są. Tylko to, co się dzieje, to jest ta nieuważność na te sygnały. To być może brakuje osób, które by te sygnały mogły zobaczyć.
1: Właśnie, my nie
2: zrozumieć.
1: Nie
2: my nie umiemy
1: ich dostrzec.
2: Dokładnie, my, czyli my, świat dorosłych, często nie dostrzegamy z różnych powodów, bo brakuje czasu, bo jesteśmy zajęci, bo pracujemy, bo jesteśmy nieuważni, bo jest nam wygodnie, jak dziecko jest w swoim pokoju i nie zajmuje naszego czasu, bo jest w wirtualnym świecie, bo często ja się spotykam z tym, że rodzice uważają, że jak zapewnią dziecku takie te potrzeby typu jedzenie, ubranie i jakby kupią to, czego dziecko oczekuje, to ich obowiązek wychowawczy został spełniony.
1: A dzisiaj
2: jakby
1: te potrzeby
2: emocji jakby w ogóle jest taka niezauważona. Właśnie te potrzeby ekonomiczne, jak są spełnione, to niektórzy uważają, że to już właściwie wszystko, co najlepszego mogli dać dziecku.
1: A one są dzisiaj spełnione, te potrzeby ekonomiczne, na bardzo wysokim poziomie.
2: Też tak myślę, że nasze dzieci mają naprawdę dużo, jeśli chodzi o takie materialne rzeczy, tak? Że mogą, nie wiem, nosić ubranie, jakie chcą, że mogą jeść, co chcą, że mogą wyjeżdżać, że mogą mieć tak zwane gadżety. Tylko to tak naprawdę, pamiętajmy, nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych. I ten deficyt tych potrzeb emocjonalnych jest absolutnie tutaj najważniejszy w rozwoju dziecka. Jeśli to nie będzie zapewnione, jeśli nie damy dziecku dużo miłości, uwagi, zainteresowania, takiego bycia przy nim w tych różnych jego trudnościach, smutkach i radościach też, tak? W jego tym okresie dzieciństwa, w tym okresie nastoletnim, to tak naprawdę dziecko nie może się zdrowo rozwijać. A to jest trudne, panie redaktor. To jest tak, że często, no tak jak mówiłam, świat dorosłych pędzi. My wszyscy pędzimy, tak? Bo to życie jest szybkie, bo mówimy dużo stresu, bo musimy nadążyć, tak? Za wyzwaniami tych czasów. Musimy mieć, chociażby jak mówimy o tej ekonomii, tak? Pracują dorośli dużo, bo trzeba zapewnić swojej rodzinie, tak? Różne właśnie te ekonomiczne potrzeby. I często nie zauważamy, że coś zyskujemy, ale bardzo dużo tracimy.
1: Ale to pokazuje, że to, co my mamy materialnie, już nikomu tak naprawdę nie imponuje. Proszę zobaczyć, że zapewne ci, którzy dopuścili się tych czynów, patrząc nawet gdzieś tam pojawiały się zdjęcia, to jest normalny, fajny chłopak. Pewnie miał to czy tamto, a tak naprawdę dzisiaj to już nie imponuje. Oni dzisiaj, ci młodzi ludzie, muszą posunąć się do takich kroków, do takich tragicznych zdarzeń, żeby zaimponować komuś.
2: Żeby być zauważeni też, pani redaktor, żeby zobaczyli ich rówieśnicy, żeby ich w ogóle zobaczył świat, bo często tym sygnałem, na które nie zwracamy uwagi, to jest to, że my mówimy, dziecko jest grzeczne, bo ono nie rozrabia, bo ono powie dzień dobry, bo ono się uśmiechnie, bo ono jest miłe i sympatyczne. Tak naprawdę za tą maską może kryć się dramat tego dziecka, to niezauważenie, być może hejt, którego to dziecko doświadcza. I to jest tylko maska. Ja byłam bardzo poruszona taką pracą plastyczną, która wpłynęła do nas na konkurs Jak radzę sobie z trudnymi emocjami. To był powiatowy konkurs, który my jako ośrodek realizowaliśmy wiosną tego roku. Jedna z prac niezmiernie mnie poruszyła. To była praca, w której dziewczynka przedstawiła właśnie to, o czym mówimy. Sposób radzenia sobie to była maska społeczna i nieważne, co przeżywa. Czy radość, czy smutek, czy złość, czy strach, to do świata to było pokazanie maski, takiej maski społecznej. Uśmiecham się do ludzi, ale w środku przeżywam smutek, tak, dużo bólu, albo też radość i też nie chcę się z nią dzielić. Nie chcę, bo może nie mam komu, albo uważam, że świat nie zrozumie, że często nie ma rówieśników. Pamiętajmy, że dzisiejsze dzieci, nastolatkowie, są samotni. Wiele nastolatków nie ma przyjaciół. Są samotni. Oni poruszają się dobrze w wirtualnym świecie.
1: To tam szukają tego lekarstwa?
2: To tam szukają zrozumienia. To tam tworzą sobie grupy wsparcia. Ale to jest tak naprawdę iluzja wsparcia. To jest iluzja bycia w grupie. Bo w tym realnym życiu często nie mają do kogo pójść, żeby porozmawiać o czymś, co się wydarzyło. O czymś, co jest smutne. O tym, że nie wiem, są niezrozumiani w swojej klasie. Albo, że jest im trudno w nauce. Albo, że było coś w szkole, z czym sobie nie poradzili. Albo w domu, z czym sobie nie poradzili. Często tak, jak mówimy o nastolatkach, to więź, relacja z najbliższymi osobami, czyli z rodzicami, to są te pierwsze lata życia dziecka. To nie jest okres nastoletni. My tam później to tylko zbieramy to, co się wydarzyło w tym czasie.
1: Co się zasiało.
2: Dokładnie, co zasieliśmy, to zbieramy. I często jak rodzice narzekają na brak relacji, no to ta relacja być może nigdy nie została prawidłowo nawiązana w okresie wczesnodziecięcym. To tam. Jak ja widzę małe dzieciaki, które jedzą, oglądając bajkę, które, no właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś, kto mówi, ale to dziecko nie zna smaku potraw, bo ono tak naprawdę nie skupiało się na smaku potraw, bo jak jadło, to jadło przy bajce i było całe sobą w bajce, którą oglądało i jadło mechanicznie. I potem na pytanie, no a jak smakuje, nie wiem, kotlet czy ziemniak, to ono po prostu mówi, ale ja nie wiem. No to takie przerażające, jak tego słuchamy. Ale to tam, tak? Myślę, że taka jest duża niekonsekwencja nas dorosłych. Z jednej strony my bardzo dużo wiemy o tym, że dziecko do pewnego roku życia nie powinno oglądać bajek w telewizji, tak? To ten telewizor ma być wyłączony. To nie powinno dostać telefonu komórkowego. Dobrze by było, żeby nie było kontaktu właśnie z tą technologią. Ale potem dajemy dziecku telefon, bo chcemy wiedzieć, gdzie jest, bo się boimy, że pójdzie, a my nie będziemy mieli z nim kontaktu, bo inne dzieci mają i boimy się, że to nasze dziecko będzie wykluczone. Więc ja myślę, że tutaj chyba dużo pracy do wykonania to ma świat dorosłych.
1: Właśnie, gdzie my popełniliśmy błąd, że dzisiaj taki 15-latek, niedawno słyszeliśmy u nas niedaleko w gminie Turośl, w powiecie kolneńskim, 11-latek zaatakował dziewczynkę. Gdzie my jako dorośli popełniliśmy błąd? Bo to myślę, że to jest praca domowa do odrobienia nie tylko dla rodziców, ale też tak bardzo, bardzo społecznie, patrząc nawet jak wygląda dzisiejsza polityka, ile tam jest hejtu, ile tam jest nienawiści.
2: Och, to jest takie dla mnie zaskakujące i zadziwiające. Wczoraj trochę próbowałam poczytać, co się dzieje w ogóle na forach społecznościowych, jakby w kontekście tych sytuacji, które się wydarzyły. I te wpisy dorosłych były tak pełne jadu i takiej nienawiści, mówiąc o sytuacji, która się wydarzyła.
1: Która i tak jest dramatyczna.
2: Która i tak już jest dramatyczna. Więc ja myślę, że to jest ta lekcja dla nas dorosłych, żebyśmy my zaczęli od siebie, każdy z nas, żeby być może było to w jakiś sposób, jeśli nie umiemy zadbać o to, jakoś może zacznijmy od takiego słownictwa, które pojawia się w ogóle w naszej przestrzeni, żebyśmy zaczęli odnosić się wszyscy do siebie z szacunkiem, z taką też kulturą języka. I tutaj to chyba szeroko należy rozumieć, tak? To słownictwo idoli młodzieżowych, czy też idoli osób dorosłych, świata, polityki, nauki, kultury, żeby tutaj, w ogóle w naszym świecie, w tej przestrzeni społecznej, żeby wrócić do takiej kultury słowa, do szacunku do siebie. Ja wiem, że to są czasami, niektórzy mówią, no takie słowa górnolotne. Co to znaczy? To, że każdy z nas może zacząć od takiej kultury słowa, którego używamy w przestrzeni, chociażby w relacjach wzajemnych.
1: A może potrzeba nam konsekwencji, żebyśmy ponosili konsekwencje, bo my jesteśmy w tym internecie bezkarni i ci młodzi ludzie chyba też trochę to wiedzą i po prostu pozwalają sobie na to. No słyszymy o tych challenge'ach, które rzekomo miały być w sieci i one są powiązane z tymi atakami w szkołach na Mazowszu.
2: No brakuje konsekwencji i rzeczywiście jest tak, że
1: jeden przykład, jeśli, drugi, tak, trzeci, jeśli... i wtedy może ktoś piąty, dziesiąty, setny zastanowiłby się, czy warto to pisać, skoro później będę miał, czy będę miała problemy.
2: Na pewno by to w jakiś sposób wiele osób zatrzymało w tej agresji słownej, w tym krytycyzmie, w takim hejtowaniu innych osób, w takim dewaluowaniu też innych osób. Z pewnością, tak? No, jesteśmy tak, myślę, że w ogóle ludzie są, jakby boimy się konsekwencji, że konsekwencje to jest coś, co może wiele osób zatrzymać przed takim krytycznym zachowaniem.
1: To tak samo to jak wyższe kwoty mandatów, wyższe kary. One spowodowały, że jeździmy po prostu wolniej.
2: Dokładnie, mimo tego, że nawet się czasami złościmy na to, ale jednak zachowanie się zmienia, więc na pewno jest to jakiś sposób. Chciałabym wrócić na chwilę do challenge'ów. Jest to coś, co naprawdę może być bardzo niepokojące i bardzo takie trudne do, myślę, że w ogóle może być, to może być skutkiem różnego rodzaju konsekwencji. Pamiętajmy, że były różnego rodzaju challenge w sieci i młodzi ludzie to podejmowali. Kiedyś chociażby, może z 10 lat temu, ten błękitny wieloryb, który kończył się naprawdę śmiercią wielu młodych osób. W ostatnim czasie słyszałam o takim challenge'u jak gra duch, która polega na tym, że przez tydzień czasu dziecko jakieś wybrane z grupy, z klasy jest po prostu duchem, jest niewidzialne. Cała klasa udaje, że go nie ma.
1: Czyli wykluczenie.
2: Wyklucza. Po prostu jest to dziecko niewidzialne, jest takie wyautowane poza tą klasę, więc spróbujmy sobie wyobrazić, co takie dziecko może przeżywać, którego nikt nie widzi, nie słyszy, którego jakby po prostu nie było. Ile w tym dziecku musi być niepokoju, lęku, złości, strachu, ile emocji. A im młodsze dziecko, tym trudniej radzi sobie z emocjami. Czy zatem a w kolejnym tygodniu jest kolejne dziecko, tak? I to jest po prostu, ja tego nie rozumiem, tak? Skąd w ogóle biorą się takie gry? Co się musi dziać z naszymi dziećmi, że one grają w coś takiego?
1: Czy to pokazuje, że rodzice powinni przejąć większą kontrolę nad tym, jak wygląda i co znajduje się w tym telefonie dziecka?
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że rodzice, raz, że rozmowa tutaj może być takim kluczem do kontaktu z dzieckiem, a kolejna to kontrola. Kochajmy nasze dzieci mądrze, nie ufajmy bezgranicznie, ufanie takie ograniczone. Słuchajmy, co mówi dziecko, ale pamiętajmy, że młody człowiek ma chęć do eksperymentowania, do sprawdzania granic nas dorosłych, że próbuje nas czasami te granice rozszerzać. To jest tak, jak umawiamy się z dzieckiem, że ma przyjść o 18, a ono przychodzi 18:30 i sprawdza nasze zachowanie. Czy my zauważymy, że go nie było pół godziny? Czy my to wniesiemy do rozmowy? Czy będzie konsekwencja? I nawet jak się będzie złościć, to będzie następnym razem wiedziało, że rodzic czuwa, że rodzic wie, że go nie ma, że rodzic będzie jakby kontrolować i sprawdzać, nie dlatego, że rodzic chce dokuczyć, bo rodzic kocha i dlatego to robi. Więc kontrolujmy te dzieci, sprawdzajmy, patrzmy, co ono robi w telefonie komórkowym, w jakie gry gra. Ja rozumiem, że niektórzy rodzice po prostu nie znają się na grach, ale przynajmniej niech posiedzą przy tym dziecku i sprawdzą. Niech kontrolują czas spędzany w sieci. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby mieć świadomość, co z tym dzieckiem się dzieje, żeby sprawdzać, co dziecko ma w swoim pokoju, co trzyma gdzieś tam właśnie w plecaku, na półkach, co stoi, co leży.
1: Co rysuje, tyle możemy bardzo
2: zrobić.
1: Często.
2: Na przykład, tak?
1: Ja na przykład w sieci spotkałam wiele komentarzy mówiących o tym, że te sytuacje, które ostatnio miały miejsce, to jest efekt bezstresowego wychowania. Tego, że rodzice trochę tracą autorytet. To, że nauczyciele tracą autorytet również. To może być z tym związane? Że dzisiaj rodzice nie są konsekwentni, że nie wyciągają właśnie konsekwencji chociażby z tych zachowań dzieci, które nie powinny mieć miejsca.
2: Mhm. To też taki bardzo obszerny temat, to bezstresowe wychowanie i co to w ogóle znaczy bezstresowe. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem kar cielesnych, więc jak słyszę, czytam, że ktoś mówi, no tak, teraz wychowujemy, tak nie wiadomo jak,
1: a kiedyś to
2: kara,
1: był pasek,
2: kiedyś
1: były
2: w szkole były te tak zwane łapy, dostawało się cyrklem czy jakoś linijką. Ja jestem bardzo temu przeciwna.
1: Nie, już dzisiaj chyba tego nie będzie, myślę, i do tego nie wrócimy.
2: Nie wróćmy do tego, nie wróćmy do na pewno zasady, normy.
1: Ale takie egzekwowanie nawet.
2: Dokładnie tak, to egzekwowanie, ale nie kary cielesne. Normy, zasady, jak się na coś umawiamy, to bądźmy konsekwentni, bo nie krzywdzimy naszego dziecka, jeśli umawiamy się na coś, albo jeśli mamy jakieś zasady i tych zasad się trzymamy. Ja wiem, że to też nie jest łatwe, bo czasami trudno jest dorosłym utrzymać kary. Czasami uważają, że krzywdzą dziecko, jak dziecko ma jakieś ograniczenia, jak ma jakieś dociążenia. Nie bójmy się tego robić. Na pewno jest też tak, że tych autorytetów, takich dobrych w naszym życiu jest coraz mniej. Na pewno jest dużo takich złych przykładów, jak na przykład źle o nauczycielach rozmawiają dorośli przy dziecku. To nie oczekujmy, że nasze dziecko będzie szanować nauczyciela w szkole, jeśli w domu słyszy o tym, że ten nauczyciel jest głupi, że nie umie uczyć, że on nic nie wie i w ogóle co to za ocena taka, tak? Bo rodzic uważa, że dziecko umie, a dostało złą ocenę. Pamiętajmy, że nawet jeśli uważamy jakby różnie o tym nauczycielu, który uczy nasze dziecko, to pójdźmy do tego nauczyciela, porozmawiajmy z nim. Powiedzmy o jakichś swoich obawach czy o swoich sugestiach, ale nie mówmy źle o dorosłych przy naszych dzieciach. Nie mówmy źle o nauczycielach, nie mówmy źle o sąsiadach, o innych rodzicach. Tak jakby nie róbmy takich rzeczy, bo modelami najlepszymi dla dzieci są ich rodzice. I to my kreujemy jako pierwsi ich rzeczywistość i ich stosunek do świata dorosłych. Więc nie róbmy takich rzeczy, a potem jesteśmy sami zdziwieni, ojej, nasze dziecko tak się zachowuje.
1: I to powtarza jeszcze.
2: No właśnie, poza tym brak autorytetów. Ja myślę, że tutaj ogromna lekcja do odrobienia dla rodziców. Jak ja słucham czasami piosenek wykonawców nastoletnich, które tych piosenek idoli, które są kierowane i te słowa do naszych dzieci, tych nastoletnich, to ja tego słucham z przerażeniem. Jest tak, język jest tak kiepski, jest tak wulgarny, jest tak agresywne. Nasze dzieci tego słuchają, nasze dzieci to śpiewają, nasze dzieci powtarzają te słowa. Pozwalamy na to, żeby to słownictwo wybrzmiewało w przestrzeni publicznej. Myślę, że naprawdę jest dużo do zrobienia.
1: Pani dyrektor, spoglądam na zegarek, powoli musimy kończyć, ale mam jeszcze takie dwie kwestie, które chciałabym, żebyśmy poruszyły. Pojawiło się bardzo dużo paniki, stresu, niepokoju, nie tylko wśród młodzieży, dzieci, ale także wśród rodziców. Co robić w takiej sytuacji? Jak okiełznać i te emocje wśród rodziców, ale także wśród najmłodszych dzieci? Jak z nimi rozmawiać? Rodzice powinni wyłączyć internet, wyłączyć telewizor i po prostu, że tak powiem, już się tym nie karmić, tylko zachować spokój. No i co powinni zrobić, jak rozmawiać z tym swoim dzieckiem, nawet tym, które nie sprawia kłopotu w szkole?
2: Na pewno warto rozmawiać. Musimy wszyscy porozmawiać z naszymi dziećmi o tej sytuacji, jaka jest. To, co się podziało w internecie w tych ostatnich dniach, to, co słyszymy w mediach. No z jednej strony słyszymy i dobrze, że słyszymy, ale z drugiej strony mechanizm domina działa tak, że po prostu coś się wydarza w jednym miejscu, natychmiast może się wydarzyć w innym miejscu, daje to takie przyzwolenie do różnych dziwnych zachowań, więc warto na pewno po wysłuchaniu wyłączyć. Wyłączyć dostęp do mediów, żeby nie nakręcać emocji, nie budować paniki, strachu, nie budować takiego niepokoju, który ogarnie nas wszystkich.
1: A to się udziela nawet
2: w domu. A to się udziela wszystkim w domu. To jest tak, jak słyszymy, nie wiem, chociażby czy o pandemii, jak zaczęliśmy oglądać bardzo dużo, to po prostu w nas wszystkich pojawił się ogromny strach, panika. No dzisiaj większość dzieci podejrzewam, że została w domu, mimo że zapewnienia były, że szkoły będą bezpieczne, ale ten lęk i dzieci, i rodziców, ta panika była zbyt duża. Pozwólmy emocjom opaść. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Wyłączmy już dostęp do mediów. Zobaczmy, co robią nasze dzieci. Jeśli te dzieci zostały w domach, no to warto na pewno w jakiś sposób coś im zapewnić, żeby one w domu też nie korzystały cały czas z internetu i nie nakręcały tych emocji, a bardziej, żeby tutaj zapewnić im jakąś taką bezpieczną rozrywkę, porozmawiać, pograć w coś.
1: A trzeba to wytłumaczyć,
2: wytłumaczyć, ja myślę, że wytłumaczyć, na pewno wytłumaczyć, na pewno zacząć rozmawiać o emocjach, na pewno o tym spytać, jak te dzieci radzą sobie ze złością. Złość jest uczuciem w porządku, to jest uczucie, które jest ważne, potrzebne, my musimy się w życiu złościć, ważne, co z nią zrobimy. Na pewno agresja jest w jakiejś części nieodłącznym elementem naszego życia, ale ważne, jak my to wyrazimy, tak? Czy to będzie taka agresja, że ja posprzątam pokój, powiedzieć to trzeba dziecku, czy to będzie taka agresja, że może wziąć nóż czy cokolwiek i zachować się tak, że konsekwencje będą na całe życie. Musimy dziecku wytłumaczyć, rozmawiać z dziećmi o tym, adekwatnie do wieku. Z nastolatkiem inaczej, z dzieckiem młodszym inaczej, ale trzeba rozmawiać o emocjach, o tym, co się wydarzyło.
1: Żeby przytulić, to przytulić, powiedzieć, że jestem,
2: dokładnie,
1: nie
2: że kocham,
1: się.
2: Nie wstydź się, że jak się coś będzie działo, to jestem i rozmawiajmy o tym. Żeby dziecko czuło, że ma zawsze wsparcie w tym rodzicu, takie mądre wsparcie, żeby usłyszało różne rzeczy od rodzica. Nawet jeśli słyszało to 100 razy od nastolatków, od rówieśników i gdzieś w szkole, to żeby ten rodzic pokazał, że on jest, że jest obecny, że kocha, że wesprze i że z nim można rozmawiać.
1: Dużo spokoju nam wszystkim.
2: Dużo spokoju i tego życzę Państwu.
1: Tak, na ten najbliższy czas.
2: Tak, żeby nie powodować takiego napięcia i gdzieś tam paniki i taka, już się robi trochę taka schiza społeczna. Nie, jakby, żeby nie wchodzić w to. Żeby tej paniki nie budować, a bardziej tak wyciszyć emocje, rozmawiać, zobaczyć, gdzie są te przyczyny tego, no i działać.
1: Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, była naszym gościem. Pani dyrektor, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i życzę nam wszystkim spokoju w tej sytuacji.
0: Nasz gość dnia.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
2: Więcej patroli policji wokół szkół to jedna z decyzji po ostatnich zdarzeniach na Mazowszu. 9 zarzutów usłyszał 19-latek, który zaatakował w Ostrołęce. Władze Łomży apelują, nie ulegajmy dezinformacji w sieci. Więcej patroli policji i innych służb wokół szkół to jedna z decyzji po kolejnym ataku w szkole na Mazowszu. Służby apelują o nieuleganie fałszywym informacjom o rzekomych kolejnych agresorach.
3: Uczniowie w Ostrołęce mówią o niepokoju.
4: Na po prostu wiadomościach jakiś znajomy pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
5: To są wszystko fake newsy.
4: No tak, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie dalej.
3: W internecie mnożą się nieprawdziwe, anonimowe informacje o rzekomych kolejnych agresorach.
6: Bierze udział w wyścigu zabójstw, nazwanej potocznie Krwawym Piątkiem.
3: 17-letni mieszkaniec powiatu Przesneckiego, prawdopodobny autor tego nagrania, został przez policję zatrzymany, a prokuratura apeluje,
7: żeby zachować spokój i nie rozprzestrzeniać informacji, które są w przestrzeni medialnej, szczególnie w mediach społecznościowych.
3: Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukaszewicz.
7: Robimy wszystko, żeby takim sytuacjom zapobiec.
3: Prewencyjnie w szkołach i wokół nich mają dziś pojawić się patrole policji i straży miejskiej.
2: O szczegółach mówił Mariusz Pieśniewski. Nad bezpieczeństwem w okolicach szkół czuwa także podlaska policja. Funkcjonariusze patrolują wszystkie placówki w całym województwie podlaskim.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: 9 zarzutów postawiła prokuratura nożownikowi z Ostrołęki. 19-letni Jakub Z. zaatakował w zespole szkół zawodowych numer 4, ranił 9 osób i dokonał samookaleczenia. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mówi, że zarzuty dotyczą między innymi usiłowania zabójstwa.
7: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów, 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, 1 nauczycielka i 10 uczniów.
2: Jakub Z. przyznał się do winy, był podczas przesłuchania spokojny, odpowiadał na pytania, ale jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Łomżyńskie szkoły pracują w piątek normalnie i zapewniają pewne bezpieczeństwo uczniom, podkreślają władze miasta. Jeśli jednak któryś z rodziców po niedawnych atakach w szkołach na Mazowszu obawia się o swoje dziecko i nie wyśle go tego dnia na lekcje, nieobecność będzie usprawiedliwiona. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski przyznał, że po atakach w Leszczydole, Nowinach i Ostrołęce zaczęli się do niego zgłaszać łomżyńscy rodzice obawiający się o bezpieczeństwo swoich dzieci.
8: W tym miejscu chciałbym zwrócić się do mieszkańców naszego miasta. Rozumiem obawy oraz niepokój dotyczący bieżącej sytuacji. Rozumiem emocje, które towarzyszą wielu rodzinom. Mogę zapewnić, że bezpieczeństwo i spokój naszych dzieci są zawsze najwyższym priorytetem. Chcę zapewnić, że wszystkie placówki oświatowe w naszym mieście funkcjonują i są odpowiednio przygotowane. Dzieci w szkołach i przedszkolach mają zapewnione pełną, bezpieczną opiekę ze strony nauczycieli i pedagogów.
2: Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie zdecydowali się na wysłanie swojego dziecka do szkoły w piątek?
8: Tą decyzję pozostawiamy rodzicom. Mogę w tym miejscu tylko zapewnić, że absencja w tym dniu dzieci będzie w pełni usprawiedliwiona. W tym miejscu również chciałbym zwrócić się do mieszkańców naszego miasta z apelem o zachowanie rozsądku i niepowielanie niesprawdzonych informacji, fake newsy i sensacyjne doniesienia. Do niczego dobrego nie doprowadzą, sieją tylko panikę, wprowadzają niepotrzebny chaos, a myślę, że w tej sytuacji rozwaga i spokój jest najważniejszy, w związku z tym proszę o czerpanie wiedzy wyłącznie z oficjalnych i zweryfikowanych źródeł oraz o zachowanie spokoju.
2: W pobliżu wszystkich łomżyńskich placówek oświatowych skierowano dziś wzmożone patrole policyjne i tym apelem kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszam punktualnie o 11:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: A dziś w regionie poranek był deszczowy i pochmurny, ale później ma być już więcej rozpogodzeń. Jest też szansa na chwilę ze słońcem. 11 stopni teraz, a 16 to prognozowana na dziś temperatura maksymalna. W weekend z przewagą chmur od 13 do 14 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
11: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
12: Hyundai Oscar, ulica Trabuta 55, Ostrołęka.
13: Po reklamie.

A swoje słowo po tych tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu w diecezji łomżyńskiej skierował do wszystkich wiernych biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który pisze, że w tym trudnym czasie prosi przede wszystkim o modlitwę. Cytuję: módlmy się w intencji ofiar tych tragedii, ich rodzin, bliskich, wszystkich, którzy zostali dotknięci ogromnym cierpieniem. Prośmy Boga o pocieszenie dla tych, którzy przeżywają ból i żałobę, o siłę dla tych, którzy niosą pomoc, o mądrość dla wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i bezpieczeństwo młodego pokolenia. Dalej biskup Janusz pisze: szczególnie otoczmy modlitwą ludzi młodych, prośmy, aby ich serca i sumienia były kształtowane przez dobro, prawdę, szacunek do drugiego człowieka i odpowiedzialność za własne czyny. Niech żaden młody człowiek nie pozostanie sam ze swoim cierpieniem, lękiem, zagubieniem czy pytaniami. Młodzi potrzebują naszej obecności, czasu, rozmowy i uwagi. Potrzebują rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy, ale także całej wspólnoty, która potrafi dostrzec człowieka i jego cierpienie. Cała treść do przeczytania, co bardzo Państwu polecam, na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: A mówi, że nie ma dziś jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co stoi za nagromadzeniem takich incydentów. Wpływ może mieć samotność i przenoszenie życia młodych do internetu.
1: Myślę, że się zmieniła psychika młodego człowieka i daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że się zmieniła w stronę bycia mordercą. To na pewno nie. Natomiast zmieniła się psychika, pewna podatność na tego typu sugestie. Być może jakaś beznadzieja, być może utrata tych, jak to się w psychologii nazywa, czynników chroniących. Czyli, nie wiem, kryzys rodzinny, te rodziny są dzisiaj inne niż kiedyś były.
0: Suicydolog podkreśla, że nawet jeśli inspiracją są treści pojawiające się w sieci, to nie wystarczą one same w sobie. Potrzebny jest jeszcze podatny grunt, na którym takie pomysły mogą znaleźć oddźwięk. Jak dodaje ksiądz Tomasz Trzaska, należy nauczyć dzieci informować dorosłych o nietypowych sytuacjach.
1: Wiadomo, że młodzież ze sobą rozmawia i w pewnych rzeczach komunikuje wzajemnie, więc dobry kontakt i nauczenie dziecka, że jeżeli wiesz, że coś złego ma się wydarzyć i powiesz o tym dorosłym, to nie jesteś, jak to dzisiaj młodzież mówi, 60, że nie jesteś donosicielem, tylko możesz komuś uratować zdrowie czy życie albo ochronić kogoś przed zrobieniem czegoś głupiego.
0: Ksiądz Tomasz Trzaska zaznacza, że w najbliższych dniach szkoły będą zwracały szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów. Rodzicom radzi przede wszystkim rozmawiać ze swoimi dziećmi, budować zaufanie i reagować na sygnały świadczące o przemocy, o wykluczeniu lub niepokojących treściach pojawiających się w internecie.

0: A przed nami kolejny dzień papieski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przekonują, że nauczanie świętego Jana Pawła II pozostaje aktualne także dla młodego pokolenia. Jak podkreślają, bycie uczniem i misjonarzem zaczyna się od codziennych postaw i świadectwa życia, mówi stypendysta Fundacji Mateusz Bobiński.
1: Możemy pokochać po pierwsze Chrystusa i Go naśladować, czyli być uczniami, a jednocześnie, właśnie tak jak mówiłem, w życiu codziennym dawać o Nim świadectwo. Na przykład w takich prostych rzeczach, żeby kochać innych, wyciągać pomocną dłoń, dawać wsparcie, ale też, żeby nie wstydzić się chociażby pomodlić gdzieś w miejscu publicznym, żeby czy w akademiku, czy w domu, czy na uczelni pokazać, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera uzdolnioną młodzież z całej Polski. Jej stypendyści podkreślają jednak, że oprócz pomocy materialnej ważna jest wspólnota, formacja i budowanie relacji. W najbliższą niedzielę odwiedzą około kilkudziesięciu parafii, aby spotkać się z darczyńcami i podziękować za wsparcie. Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Zebrane podczas niedzielnej zbiórki środki zostaną przeznaczone na pomoc stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywanej żywym pomnikiem papieża Polaka.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Papież Leon XIV, Trybunał Sprawiedliwości, czy może Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Dziś dowiemy się, kto został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Komitet Nagrody ma w sumie 287 zgłoszeń opisujących osoby albo instytucje wyróżniające się swoją działalnością. Profesor Paweł Łuków, dziekan na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przypomina, że decyzje potrafią wywołać spore zaskoczenie.
1: Ja bym szukał tropów w zależności od tego, jakie rzeczy w tej chwili są społecznie ważne, a z drugiej strony może niekoniecznie tak łatwo dostrzegane. Więc patrzyłbym z jednej strony w kierunku kryzysów humanitarnych, które są gdzieś na obrzeżach wydarzeń światowych, a w każdym razie uwagi prasy i różnych mediów, a z drugiej strony patrzyłbym na takie rzeczy, które wiązane są z przeciwdziałaniem autorytaryzmowi.
0: Ekspert odniósł się też do giełdy nazwisk i potencjalnych laureatów. Jego zdaniem dobrym kandydatem jest papież Leon XIV, chociaż wyróżnienie Ojca Świętego mogłoby się wydawać przedwczesne. Z drugiej strony mówi się o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która łączy ludzi z całego świata.
1: Stacja kosmiczna wydaje mi się trochę egzotycznym pomysłem, choć chyba wszystko jest możliwe. Jeśli chodzi o trybunały, myślę, że to jest ryzykowne z punktu widzenia w ogóle umiejscowienie tego rodzaju organizacji, instytucji w porządku światowym. No oczywiście to jest zgadywanie.
0: A wczoraj przyznano nagrodę w dziedzinie literatury kanadyjskiej autorce, poetce Anne Carson. Wcześniej doceniono pracę naukowców z chemii, fizyki i biologii.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży planuje organizację szkoleń dla swoich kierowców. Ich celem będzie przede wszystkim doskonalenie umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, łagodzenia konfliktów oraz budowanie wzajemnego szacunku między kierowcami a pasażerami. Jak podkreśla prezes MPK Andrzej Modzelewski, szkolenia mają nie tylko podnieść jakość obsługi.
1: Niejednokrotnie jedne słowo może zadecydować o tym, że ta rozmowa pójdzie w nieodpowiednim kierunku. Bo wiemy, że ludzie często jadą do pracy, spieszą się, no i te nerwy się pojawiają. No a z drugiej strony nie taka odpowiedź może
2: eskalować.
1: Eskalować ten konflikt i no i wtedy dochodzi do tego, że to wszystko się jakby opiera już u mnie, są skargi. Planujemy więc przeprowadzenie takiego szkolenia obsługi pasażera, no bo to jest kluczowe.
0: Jak zaznaczał na antenie naszego radia Andrzej Modzelewski, MPK to nie tylko nowoczesne tabory i autobusy, ale przede wszystkim pasażerowie i jakość świadczonych usług.
1: Bo to głównie chodzi o pewnego rodzaju techniki, gdzie ten konflikt będzie załagodzony. Takie rzeczy są przydatne. Przyda im się tylko może odrobinę tej wiedzy i też może, wiadomo, takiego nowego powiewu. MPK to nie tylko tabor. Nie chodzi o to, żeby były tylko nowe autobusy, tylko żeby pasażerowie byli zadowoleni.
0: Spółka zapowiada również kolejne spotkania z różnymi grupami mieszkańców, podczas których będą mogli oni zgłaszać swoje uwagi, propozycje i pomysły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej. A my jeszcze w temacie MPK, bezpieczeństwa pozostaniemy, ponieważ audycja Przystanek Łomża na naszej antenie już dziś o godzinie 11:15.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Kilkuset policjantów czuwa dzisiaj nad bezpieczeństwem uczniów w całym województwie podlaskim. Na Mazowszu odwołano zajęcia w około 30 placówkach. Na ulicę Łomży wyjedzie nowoczesny sprzęt do utrzymania porządku. Kilkuset policjantów czuwa dzisiaj nad bezpieczeństwem uczniów w całym województwie podlaskim. Funkcjonariusze patrolują okolice szkół i zwracają uwagę na wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. O wzmożonych kontrolach mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
2: Kilkuset policjantów dba dzisiaj o bezpieczeństwo w rejonie podlaskich szkół. Funkcjonariusze obecni są przy placówkach podstawowych i ponadpodstawowych. To funkcjonariusze pionu patrolowo-interwencyjnego dzielnicowi, ale również funkcjonariusze służb kryminalnych.
1: Celem policjantów jest zapewnienie uczniom poczucia pełnego bezpieczeństwa.
2: Uwaga policjantów skupiona jest na osobach przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, szczególnie na te osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, a także pracowników szkoły.
1: Policjantów wspiera między innymi Straż Miejska.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Co najmniej 28 szkół na Mazowszu odwołało dzisiaj lekcje. Ma to związek z niepotwierdzonymi doniesieniami w mediach społecznościowych o rzekomym wyzwaniu dotyczącym przeprowadzania ataków w kolejnych placówkach. W gminie Wyszków odwołano lekcje w 15 szkołach.
4: Szkoła w Leszczy-Dolenowinach pozostaje dzisiaj zamknięta. Przed jej ogrodzeniem ku pamięci zmarłej pracowniczki zapalono kilka zniczy. W reakcji na doniesienia o rzekomych planach dalszych ataków na szkoły, niektóre placówki na Mazowszu również zdecydowały się odwołać lekcje. Policja weryfikuje każdy sygnał w tej sprawie, o czym mówi podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji.
5: Policjanci zarówno z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, policjanci kryminalni wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
4: W odpowiedzi na ostatnie ataki dzisiaj wokół szkół zwiększono liczbę policyjnych patroli. Funkcjonariusze mają też odwiedzać same placówki.
5: Nie wszystkie patrole będą widoczne.
4: 15-latek, który dokonał ataku w Leszczy-Dolenowinach, noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Dzisiaj jego sprawą zajmie się sąd rodzinny w Wyszkowie. I to on zdecyduje, czy nastolatek będzie odpowiadał jak dorosły.
1: Informacje zebrała Dagmara Kędzior. Okoliczni mieszkańcy mówili o poranku, że atak zasiał w nich ziarno strachu.
6: No jest trochę, nie powiem, że nie, bo jest. Bym skłamała, jakby powiedziała, że nie. Nie, tak rano przyszłam, tak ciemno jeszcze jest, tak otwierasz, taka szarówka, także nie wiadomo, kto będzie pierwszym klientem.
7: Wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły. No, każdy jest przerażony taką sprawę. No.
8: Wnuki same się boją, wie pan. No, wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka, to płakała ze strachu. No, co te dzieci przeżywały, co były wczoraj? No powiedz pan, to jest tragedia.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Czystsze ulice, zadbane chodniki i sprawniejsze odśnieżanie zimą. W Łomży pojawi się nowoczesny sprzęt, który pomoże zadbać o miejską infrastrukturę przez cały rok. Jak podkreśla Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, inwestycja pozwoli podnieść jakość wykonywanych prac i jeszcze sprawniej realizować zadania niezależnie od pory roku.
9: MPDKM od lat utrzymuje miasto w dobrym stanie użytkowania. I czy to będzie teren zielony, czy to będą drogi, chodniki, place, to staramy się tutaj i upiększać zielenią, ale też i wykonywać remonty, inwestycje, które, czy budżety obywatelskie. No i myślę, że to jest takim wymiarem, że umiemy to robić, a ludzie są już od lat, pracują, mają doświadczenie, wiedzę, no i energię mają do pracy.
1: Jak zaznacza prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, systematyczne unowocześnianie wyposażenia jest ważnym elementem dbałości o miejską infrastrukturę.
10: Staramy się w miarę sukcesywnie też zakupywać nowy sprzęt po to, żeby ich praca była lżejsza, bo wiemy, jak ciężka jest to praca. Z rana widzimy naszych pracowników, którzy już dbają o zieleń, w zimę też posypują chodniki, żebyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do pracy, do domu, do szkoły. W związku z tym ich praca jest bardzo ciężka i mam nadzieję, że ten sprzęt sprawi, że będzie chociaż odrobinę lżejsza.
1: Nowe maszyny już wkrótce wyjadą na ulice miasta. Już 16 października pierwsza grupa maturzystów z diecezji łomżyńskiej wyruszy na pielgrzymkę do Częstochowy. Najpierw Jasna Góra to hasło, które będzie towarzyszyć młodym ludziom podczas wspólnej modlitwy, mówi diecezjalny duszpasterz akademicki ksiądz Tomasz Grala.
11: Najpierw Jasna Góra, potem matura to hasło tegorocznej pielgrzymki maturzystów diecezji łomżyńskiej na Jasną Górę. Jak co roku pielgrzymujemy z maturzystami z naszej diecezji do Pani Jasnogórskiej, nie tylko by modlić się o pomyślny przebieg matur, o jak najwyższe i najlepsze oceny, ale ten czas wspólnej modlitwy, katechezy, spowiedzi poświęcamy też takiej pomocy w rozeznaniu drogi życiowej dla naszych maturzystów, dla naszej kochanej młodzieży.
1: Druga grupa młodzieży uda się na Jasną Górę 23 października.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Poranek był pochmurny, poranek był deszczowy, ale ja już widzę błękit nieba, który przebija się przez te chmury i w drugiej części dnia mamy szansę na słońce w regionie. 11 stopni teraz, a 16 stopni to temperatura maksymalna w weekend. Przewaga chmur i trochę chłodniej, maksymalnie do 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A od 11.15, czyli już za 7 minut, zapraszamy Państwa na kolejną odsłonę audycji z cyklu Przystanek Łomża.
12: Zapraszamy na reklamy.
13: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
15: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
14: Co?
15: A mleko i śmietanę kupiłeś?
14: Tak, mazurski smak.
15: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
14: Tak, mazurski smak.
15: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
14: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
16: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
17: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. W każdy piątek o godzinie 11.15. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
1: Witamy w trzeciej audycji Przystanek Łomża, a moim i Państwa gościem jest brygadier Arkadiusz Obrycki, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
1: Komunikacja miejska to nie tylko rozkłady jazdy, trasy i przystanki, ale przede wszystkim ludzie i ich bezpieczeństwo. Jak dużą część Państwa pracy w Łomży, ale też i powiecie łomżyńskim, stanowią interwencje na drogach?
2: Interwencje na drogach stanowią odpowiednią część naszych działań. Poprzedni rok mieliśmy 886 łącznie zdarzeń, z czego miejscowych zagrożeń było 70%. Z tego około 114 zdarzeń mieliśmy typowo wypadki, kolizje, zdarzenia na drogach. I podobnie ma się ten rok.
1: A jak to wygląda też na przestrzeni ostatnich lat? Ta liczba wypadków i waszych wyjazdów jest większa?
2: Powiem tak, zawsze Straż Pożarna była kojarzona z pożarami. Natomiast od pewnego czasu, od paru lat już ta struktura się zmieniła i tak jak wcześniej powiedziałem, 70% to są miejscowe zagrożenia. To są różnego rodzaju anomalie pogodowe, ale również właśnie wypadki drogowe, czy to w mieście, czy to w powiecie, czy na drodze, tym bardziej, że Łomża i okolice, wiadomo, że przebiega szlak Via Baltica, duże natężenie ruchu, także tych zdarzeń jest coraz więcej, a mniej pożarów.
1: Teraz też dochodzi często do zdarzeń między innymi na przejazdach kolejowych i tutaj też kierowcy powinni zwrócić szczególną ostrożność.
2: Zdecydowanie, tak. Jak wiemy, kolej wróciła do Łomży. Niestety społeczeństwo, ludzie muszą się nauczyć przewidywania, bo to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim, żeby te 2-3 sekundy naprawdę nie zbawi nas, natomiast potrafi uratować życie.
1: I do jakich zdarzeń wyjeżdżacie najczęściej? Czy są to zdarzenia samochodów, potrącenia pieszych, czy może inne przypadki?
2: Tak jak mówiłem, około 114 zdarzeń w poprzednim roku i aktualnie do tego czasu podobna liczba zdarzeń. Przede wszystkim są to wypadki z udziałem samochodów, ale zdarzają się jak najbardziej potrącenia pieszych. Inne zdarzenia, takie jak, nie wiem, rowerzyści, no i w ostatnim czasie gdzieś tam hulajnogi.
1: A z perspektywy strażaków, co jest takim najczęstszym błędem, który najczęściej prowadzi właśnie do wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na drogach?
2: Powiem tak, z perspektywy strażaków, no najczęściej do wypadków na drogach dochodzi przez nieostrożność osób kierujących pojazdem. Gdzieś myśl, że mi się uda, albo że szybka jazda jest lepsza. Tak jak wcześniej powiedziałem, sekundy potrafią naprawdę uratować życie. Musimy być skoncentrowani. Wiadomo, dzisiejsze czasy są takie, że to jest smartfon czy inne jakieś tam gadżety. Zajęci jesteśmy wszystkim i się nie koncentrujemy właśnie na tym, na czym powinniśmy. A przy jeździe samochodem, niestety, przy nowych technologiach, przy nowych pojazdach, a przy autach, które mają dużo większą moc, no to są ułamki sekund,

0: miejskiej. Jak z waszej perspektywy wygląda bezpieczeństwo podróżowania autobusem? Wyjeżdżacie też często do takich sytuacji, do takich wypadków, zdarzeń drogowych?
1: Ogólnie rzecz ujmując, autobus jest bezpiecznym środkiem lokomocji. Analizując poprzedni rok i aktualny rok, nie mieliśmy zdarzeń z autobusami, co jest bardzo pozytywną opinią odnośnie kierowców danego pojazdu, czy tutaj z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, czy też gdzieś tam na powiecie. Natomiast no, to, co powiedziałem, autobus jest bezpiecznym środkiem lokomocji, no i uważam, że jest dobrym tym środkiem.
0: Więc wybierając nasz środek transportu, warto chyba postawić właśnie na komunikację miejską.
1: Tak, jak najbardziej uważam, że to jest bardzo dobra opcja, ze względu na to, że parunastu lat wiemy doskonale, że kiedyś było parę samochodów. Niestety teraz na drogach jest bardzo dużo tych aut i środek lokomocji, komunikacja miejska jest jak najbardziej na plus, ze względu na to, że kierowcy uważają, jak jadą. To jest po pierwsze. Po drugie, bezpiecznie. Bezpieczeństwo, no i to, co mówię, no w mieście, jakby nie patrzeć, te korki coraz większe są, a to tak pomaga dostać się czy do pracy, czy do szkoły.
0: Pomimo tego, że komunikacja miejska jest bezpieczna, to jednak i tak ciągle warto przypominać o tych bezpiecznych zasadach w ruchu drogowym. Też stawiacie na takie akcje edukacyjne i profilaktyczne?
1: Tak, jak najbardziej stawiamy na takie akcje edukacyjne. Po pierwsze, mamy w swoich strukturach, w swoim budynku, w naszej jednostce salę ognik. Wychodzimy z założenia takiego, że trzeba edukować, bo to jest jakby podstawa, pierwszy punkt, gdzie powinniśmy zapobiegać tym wypadkom. No i właśnie na tej sali ognik do nas dzieci przychodzą, edukujemy ich z bezpiecznych zasad. Być może część przekaże do domu tą informację. Wiadomo, sala ognik jest dla małych dzieciaczków, natomiast odwiedzają naszą strażnicę szkoły średnie, szkoły podstawowe, również gdzie jest tam chłopacy strażacy przedstawiają na temat wypadków drogowych, jak to wygląda i co trzeba zrobić, jak się zachować, jeśli już jest taki wypadek, a jednocześnie co trzeba zrobić, żeby no, być bezpiecznym, tak, żeby do tego wypadku nie doprowadzić.
0: I współpracujecie również z MPK właśnie, żeby takie akcje profilaktyczne przeprowadzać.
1: Tak, współpracujemy, szkolimy się. Chciałbym podkreślić, że w poprzednim roku mieliśmy przyjemność szkolić się właśnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji odnośnie samochodów elektrycznych, autobusów elektrycznych, ze względu na to, że jak wiemy, no, w Łomży albo już prawie albo większość aut już jest elektrycznych, autobusów. Także dla nas to jest bardzo cenna nauka była, bo był przedstawiciel danej firmy, przedstawiał odnośnie zabezpieczeń. Natomiast no, my musimy jakby być na bieżąco, szkolić się w tych strukturach, żebyśmy potem mogli odpowiednio zadziałać.
0: No właśnie, wspomnieliśmy o tych elektrycznych pojazdach. Teraz również poruszamy się elektrycznym autobusem miejskim. Jest to komfort, jest to bezpieczeństwo, ale oczywiście doniesienia o pożarach pojazdów elektrycznych budzą emocje. Co rzeczywiście wiemy o ryzyku pożarów elektrycznych pojazdów?
1: Powiem tak, pojazdy elektryczne to nie jest jakieś fatum, to jest technologia, to jest inna technologia niż dotychczas podróżowaliśmy, czyli spalinowymi autami czy autobusami, tak? To jest nowoczesna technologia, strażacy z naszego punktu widzenia jakby jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju działania odnośnie samochodów elektrycznych. Uważamy, że samochód elektryczny niczym się nie różni. Mogę tylko dodać odnośnie statystyk, że w ciągu 2 lat nie mieliśmy zdarzenia z samochodem elektrycznym odnośnie pożaru czy jakiegokolwiek drastyczniejszego zdarzenia, żeby strażacy musieli naprawdę bardzo mocno zadziałać. Także uważam, że to jest jak najbardziej na plus. Raz, że dla środowiska, dwa, no, czujemy się komfortowo.
0: Takich sytuacji i zagrożeń nie było, pożarów nie było, ale jednak tutaj powinniśmy być przygotowani na odpowiednią reakcję w razie, gdyby takie zagrożenie miało się pojawić.
1: Tak, jak najbardziej. Oczywiście procedury są odpowiednie do tego, jak powinniśmy się zachować. Jeśli mogę, to mogę przytoczyć tak, że powinniśmy przede wszystkim, jeśli jesteśmy pasażerami, czy pan kierowca, tak, no to wiadomo, że powinniśmy się zatrzymać, opuścić ten pojazd. No i zadzwonić.

0: Dzwonić na odpowiedni numer 112, żeby poinformować, co się wydarzyło. No, strażacy przyjadą, no i oczywiście zaczną działać, żeby ten pojazd, jakkolwiek to nazwać, nie wiem, uratować.
1: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, pamiętajmy, że jest jesień i te warunki na drogach również są coraz gorsze.
0: To, co pani powiedziała, jesień. Sam jestem użytkownikiem, tak, pojazdu i wiemy doskonale, że warunki jesienią są trudniejsze ze względu na to, że czy to jest poranek, czy to jest wieczór, potrafi pojawić się mgła. Jest naprawdę troszeczkę bardziej niebezpiecznie. Szczególnie niebezpiecznie jest, gdy na przykład deszcz pada. To też powoduje kolejne jakby obniżenie i trzeba zachować jeszcze większą czujność. No i to się wiąże też również z pieszymi, którzy gdzieś tam w tej przestrzeni potrafią niestety, ale zniknąć. No i to co jest jakby najważniejsze, kontrola, pewność, zwracanie uwagi na wszystko, co się poruszy, no i koncentracja podczas jazdy, bo to jest najistotniejsze.
1: I o tym wszystkim oczywiście pamiętajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży.

Nowa netem Navi Pillay została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Została nagrodzona za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Navi Pillay to prawniczka z Republiki Południowej Afryki. Była pierwszą czarnoskórą kobietą orzekającą w sądzie wyższej instancji w swoim kraju. Prowadziła zarówno sprawy karne, jak i cywilne. Broniła wielu przeciwników apartheidu. Współtworzyła klauzulę równości w Konstytucji Republiki Południowej Afryki. Potem była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego. Pełniła funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Była szefową Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ do spraw terytorium palestyńskiego. Za 19 minut południe, za 4 minuty w Radiu Nadzieja Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof z Londynu pisze o konflikcie z koleżanką, która mieszka z kolei w Końskiem, niedaleko Kielc. Pan Krzysztof mówił, używał określenia końskie dziewczyny, końska młodzież, a koleżanka pana Krzysztofa była wstrząśnięta, czy jest wstrząśnięta, kiedy to słyszy, i można to zrozumieć, ponieważ końska młodzież być może przez hodowców koni jest określenie raczej źrebiąt, a końskie dziewczyny brzmi trochę wobec tych dziewczyn mniej grzecznie. Przynajmniej w moim pokoleniu to słowo koński było traktowane czasem jako rubaszny, nadmiernie prostacki. Mówiło się o końskich zalotach, czyli o takich zalotach wiejskich, które daleko były od dobrych manier. I dlatego też pewnie to ten przymiotnik, naturalny przymiotnik koński, jest zastępowany przez podobny trochę, ale wskazujący na odległość od tych końskich skojarzeń, konecki. I tak tradycyjnie nazywany jest powiat konecki, burmistrz konecki, nawet nazwisko jest, znam pewnego pana, który się nazywa konecki, i to konecki jest przyjęte już tradycyjnie. Końskie, rzecz jasna, nazwa tego miasta, z którym zresztą wiążą mnie pewne wspomnienia, to jest nazwa pochodząca od słowa koń i koński. Takich nazw zresztą jest więcej w Polsce, ale ze względów takich właśnie, jak tu przytoczone powyżej czy wcześniej, forma konecki została przyjęta i takiej powinniśmy używać.
0: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: a Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, kościoła zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić, a nie za wiele. Znaczy uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu. Oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
0: Po reklamie.

0: W Ostrołęce w szkołach jest bezpiecznie, ale na lekcje przyszedł rano co czwarty uczeń. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski mówi, że patrole wokół szkół są prowadzone przez policję, straż miejską i stowarzyszenie proobronne.
1: Jest bardzo spokojnie, bo co też ważne, warto podkreślić, ostrołęckie szkoły dzisiaj normalnie pracują. No wiadomo, w związku z tą sytuacją i tymi obawami, które ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie Krwawego Piątku, ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa. Stan na godzinę 10 w ostrołęckich placówkach oświatowych frekwencja wynosi około 25%.
0: Prezydent Ostrołęki poinformował o dwóch incydentach, które zgłoszono policji.
1: Uczniowi podobało się to, co się działo. Ta informacja została natychmiast przez szkołę przekazana funkcjonariuszom policji i tutaj działania są podejmowane. Również są podejmowane działania przez funkcjonariuszy policji odnośnie drugiej osoby. Też związane są z tą sytuacją tego Krwawego Piątku, który miał mieć miejsce dzisiaj.
0: W całym kraju zatrzymano 10 osób, które mogły stać za fałszywymi wpisami w internecie mówiącymi o zagrożeniu atakiem. Policja apeluje o zachowanie spokoju, a także niepowielanie fałszywych doniesień. Podczas narady prezydenta Ostrołęki z dyrektorami placówek edukacyjnych przedyskutowano możliwości poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ustalono, że do końca kolejnego tygodnia będą obowiązywały specjalne procedury w szkołach. Chodzi m.in. o większą liczbę nauczycieli na dyżurach, ograniczanie dostępu osób z zewnątrz, czy sprawdzanie łazienek, czy nie zostały tam pozostawione jakieś niebezpieczne ładunki.

12.27 już minęła, słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek. Dziś pochmurno, chociaż przejaśnienia mogą się pojawiać. A przed nami kilka chłodniejszych dni, bo temperatura już 20 stopni nie będzie się zbliżała do tych 20 stopni, będzie bliżej 15. W sobotę 13, w niedzielę 14. W poniedziałek i wtorek tylko 11 stopni w ciągu dnia i 5 stopni nocą. W środę trochę lepiej, bo już około 15 stopni na termometrach. O godzinie 12.40 Ministerstwo Książek.

0: Ministerstwo Książek.
1: Piękną powieść napisała Małgorzata Manelska, dotykając takich tematów jak tożsamość, samotność, odnalezienie się w nieprzyjaznym świecie, chęć przetrwania w świecie odwróconym do góry nogami, miłość i troska, tworzenie rodziny nawet bez więzów krwi. Wszystko osadzone w klimacie powojennych i współczesnych Warmii i Mazur. A to jest region cały czas mało znany w naszej świadomości, obcy, trudny do zaklasyfikowania. Przed wojną niemiecki w sensie państwowym, ale przecież żyli tam i Polacy, i autochtoni, ci byli odtrącani przez jednych i drugich, traktowani instrumentalnie. Mazurzy byli tam od zawsze, ich tożsamość nie była jednoznacznie niemiecka czy polska, jak to na pograniczu. Wywodzili się z polskich chłopów, ich gwara miała naleciałości pruskie, z czasem była wypierana przez język niemiecki. W 1945 roku władza ludowa potrzebowała prostych, zero-jedynkowych rozwiązań. Jesteś Niemcem, uciekłeś przed Armią Czerwoną albo wyjedź. Jesteś Mazurem? To było nie do ogarnięcia przez komunistów. Mazurem, czyli kim? Nazywani Niemcami nie mieli po wojnie łatwego życia. Tereny dawnych Prus, dzisiejszej Warmii i Mazur, zasiedlali Polacy z Zabuga, z centralnej Polski i ci wysiedleni w ramach akcji Wisła, tak jak rodzina Dąbrowskich spod Lubelszczyzny. Mieli kilka godzin na spakowanie dobytku i podróż w niegodnych warunkach do ziemi obiecanej, tak im mówiono. To bohaterowie książki zatytułowanej Jak w korcu maku, którą wydało wydawnictwo Filia. Wysiedlono ich latem, przed żniwami. Pierwsza zima w okolicach Szczytna miała być bardzo trudna, bo w nowym miejscu niczego nie zdążą zasiać i zebrać. Owszem, dostają po niemiecki murowany dom, ale bez sprzętów, bez okien, bez niczego. Do tego są we wsi niemile widziani, nazywani kacapami, Ukraińcami. Nieważne, że on to Polak, ona wprawdzie Ukrainka, ale nigdy nie miała nic wspólnego z UPA. Dzieci chowane na Polaków i katolików. Mazury zasiedlali też Wołyniacy, którzy opowiedzieli we wsi, co się u nich w czasie wojny działo. Dąbrowscy będą próbowali zbudować normalność w tym biednym, trudnym i nowym świecie, a ich córka Helena, wolna od uprzedzeń, stanie w obronie pani Hildy i jej wnuczki, które miały jeszcze trudniej niż Dąbrowscy. Książka ma też warstwę współczesną, którą tworzy historia Karoliny, matki dwóch dziewczynek, pielęgniarki, partnerki przemocowego mężczyzny. Ich związek zaczął się sypać, kiedy w domu coraz częściej pojawiały się butelki piwa. Potem doszły do tego wyzwiska i bicie. Karolina wstydzi się komuś o tym powiedzieć. Andrzej jest szanowanym mechanikiem, ma znajomości, wie komu wyświadczać przysługi, żeby mieć dobrą opinię. Pewnego dnia Karolina nie wytrzymuje, zabiera dzieci i rusza w nocy w drogę. Trafia do domu w lesie nad jeziorem, gdzie mieszka starsza pani, Marta. Jej dom nazywany jest Pomroczysko. Ma dziwną, niespokojną aurę. Starsza pani zaskarbia sobie sympatię Karoliny i jej córek. Do tego w okolicy jest pałac, który dawniej należał do rodziny pruskiego hrabiego. Jego historia porusza Karolinę, a my w książce odkrywamy ją krok po kroku. Małgorzata Manelska napisała powieść, która mnie poruszyła nawet bardzo. Cierpienie jej bohaterów, ich walka o przetrwanie, to jak próbowali poradzić sobie z wirem historii, który przecież nie pyta, czy chcesz się z nim zmierzyć. Doskonale napisane tło społeczno-historyczne Mazur stworzyło naprawdę wyjątkową historię, którą serdecznie Państwu polecam. Małgorzata Manelska, Jak w korcu maku, od wydawnictwa Filia.
0: Ministerstwo Książek.
1: Dla Poliny. To piękna, czuła, delikatna opowieść o miłości, przyjaźni, stracie, poszukiwaniu, nadziei i niedopasowaniu. Jej autorem jest Taki Zwirger, a wydało ją wydawnictwo literackie. Autor uznawany jest za jednego z najlepszych współczesnych pisarzy niemieckich. Studiował na Cambridge, a zanim został pisarzem, był reporterem relacjonującym konflikty na Bliskim Wschodzie. Dawno nie czytałam książki, w której autor z taką wrażliwością i tkliwością potraktował swojego bohatera i jego życie. Hannes to chłopak wychowany w starej willi na torfowisku. Ktoś powie dziwny chłopak, bo małomówny, bo wycofany, bo zanurzony w świecie niedostępnym dla postronnych. Czuły na dźwięki deszczu, skrzypienia, w końcu fortepianu, bo mieszkając na torfowisku poznaje świat Chopina i Bacha. Jego dzieciństwo i młodość są proste, pachną śliwkami i śliwkowymi powidłami matki. Smakują ostrymi papryczkami uprawianymi przez Heinricha, u którego matka wynajęła pokój, zamieniając ciasne mieszkanko przy lotnisku na jeden wielki pokój na torfowisku. Smakują rabarbarem maczanym w brązowym cukrze. To są proste rzeczy, o których Hannes wiele lat potem powie, że tak pachnie szczęście. Pachnie też szamponem do włosów Poliny, jego przyjaciółki od zawsze, bo ich matki poznały się na porodówce. Polina jest inna niż Hannes. Żywiołowa, błyskotliwa, głośna, wygadana, sprytna. Heinrich nazwie ją lisiczką. Nie przeszkadza to młodym przyjaźnić się ze sobą, to ich przeciwieństwo sprawia, że się uzupełniają. Hannes nie potrafi mówić o ludziach, wspomnieniach, uczuciach. Potrafi je usłyszeć jako melodie wybrzmiewające mu w głowie. Potem także wygrywane na fortepianie. A dzieckiem przestaje być w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę, że kocha Polinę, bo kogo innego. Kocha tą pierwszą, niespełnioną, silną miłością, która potrafi zdefiniować całe życie. A potem przychodzi dorosłość. Ona wyjeżdża na studia do Anglii i chce, żeby on jechał z nią. Ale on nie nadaje się do studiowania. Nie chce być taki, jakim chce go zrobić Polina. Chce być sobą, nawet jeśli oznacza to stracenie życiowej szansy. Potem jego dotyka tragedia i nie chce już grać. Nie potrafi słyszeć melodii, woli ciszę. Zatrudnia się jako tragarz fortepianu. Nikt nie wie, że ten chudy, młody człowiek w bluzie z kapturem potrafi tworzyć i grać tak, że w ludziach budzą się emocje, tęsknoty, radości, że jego muzyka przypomina o tym, co dobrego w życiu przeżyli albo co stracili, ale zepchnęli na obrzeża świadomości. Że pomaga pogodzić się ze stratą, lękiem, przypomina o marzeniach i zachwytach. I tak właśnie Hannes trwa, mijają lata puste, jeśli chodzi o muzykę i Polinę. A potem dzieje się coś, co daje mu ostatnią szansę na granie i na miłość. To jest naprawdę chwytająca za serce książka, piękna, przepełniona wrażliwością, powtórzę to, czułością wobec ludzkich pomyłek, tęsknot, błędów, marzeń, niedoskonałości i strachu, które nas bolą, ale sprawiają, że naprawdę żyjemy. Zwróćcie Państwo uwagę na tę książkę dla Poliny Takisa Wirgera od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Co nam dają kąpiele leśne? Mogłabym odpowiedzieć jednym słowem – wszystko. Relaksują, obniżają poziom stresu, poprawiają czas i jakość snu, wzmacniają odporność, wyciszają, dodają energii, obniżają poziom cukru we krwi, poprawiają krążenie, obniżają ciśnienie, poprawiają koncentrację i pamięć, pomagają stracić na wadze, a nawet pomagają zwiększyć produkcję białek przeciwnowotworowych. Jeśli ktoś nie dowierza, że to wszystko tylko dzięki kontaktowi z lasem, to są na to badania naukowe. Opisuje je jeden z ich twórców, profesor Ching Li, profesor kliniczny w Katedrze Medycyny Rehabilitacyjnej Nippon Medical School w Tokio, wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Przyrody i Medycyny Leśnej, dyrektor Towarzystwa Terapii Leśnej w Japonii i autor książki Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku, wydanej w Polsce przez wydawnictwo Insignis. Jak Państwo słyszą, Japończycy bardzo poważnie podchodzą do tematu. U nas też coraz częściej słyszy się o kąpielach leśnych. Zainteresowanie leśnymi spacerami wzrasta, tymi spacerami leczniczymi. Warto jednak uczyć się od mistrzów, a są nimi Japończycy. Przepracowani, przebodźcowani, nieśpiący, zestresowani, skupieni w miastach takich jak Tokio, z mnóstwem ekranów, neonów, głosów, hałasu, miastach, które nigdy nie śpią. Tymczasem nasze układy nerwowe i odpornościowe sobie z tym nie radzą. Jak możemy pomóc? Idźmy do lasu, radzi profesor, albo do dużego parku. Ale nie idźmy, włączając telefon, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Tylko idźmy naprawdę, wyłączając ekrany, gonitwę myśli i włączając naszą uważność na las, czyli wszystkie zmysły. W pracy i domu wykorzystujemy wzrok i słuch, w lesie czujmy, wąchajmy, jedzmy, patrzmy i słuchajmy. Zdejmijmy buty, jeśli to lato, dotykajmy kory drzew czy mchu. Zamknijmy oczy i słuchajmy ptaków, szumu drzew czy żyjątek wprawiających w ruch zbutwiałe liście. Profesor Ching Li pisze w tej książce, że to nasze umiłowanie przyrody, o którym w pędzie życia zapominamy, wynika z tego, jak żyli nasi przodkowie. Natura nas żywiła, chroniła, ubierała. To las jest dla nas naturalny, nie miasta i ekrany. Dlatego, żebyśmy mogli wrócić do stanu równowagi, potrzebujemy lasu i naprawdę są na to badania naukowe. Jeśli instynktownie szukali Państwo spokoju, wyjeżdżając poza miasto, to bardzo dobrze robiliście. Poza opisem badań naukowych, relacji ludzi, którzy praktykują Shinrin-yoku, znajdziemy tu praktyczne wskazówki, jak korzystać z kąpieli leśnych. Jeśli wyprawa do lasu wydaje nam się z jakichś względów niemożliwa, to chociaż do parku miejskiego, gdzie są drzewa, możemy zaprosić też las do naszych miejsc pracy i domów, wykorzystując rośliny doniczkowe i olejki eteryczne. I powtarzam, nie chodzi o szybki spacer w biegu przez las z telefonem w ręku. To nie będzie miało większego sensu. Profesor we wstępie napisał tak. Dlaczego kontakt z przyrodą tak na nas wpływa? Od wielu lat analizuję przyczyny tego zjawiska. Chcę się dowiedzieć, z jakiego powodu czujemy się dobrze na łonie natury. Jaka tajemnicza moc drzew sprawia, że jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi? Dlaczego wystarczy spacer po lesie, żeby obniżyć poziom stresu i mieć więcej energii? Niektórzy badają lasy, inni zajmują się medycyną. Ja zajmuję się medycyną lasu, żeby lepiej poznać wszystkie korzyści leśnych spacerów dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zapraszam do lektury i do lasu oczywiście. Japońska sztuka kąpieli leśnych Shinrin-yoku to propozycja od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
7: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
8: Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.
2: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Za godzinę odbędzie się w sądzie posiedzenie dotyczące 15-latka, który zaatakował w Leszczydole Nowinach. W Ostrołęce spokojnie, choć w szkołach niewielu uczniów. Łomżyńskie parki przejdą metamorfozę. Jest światło na dofinansowanie. Na początku nie wierzyłem, że on ma prawdziwy nóż. Tak o ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny mówi jej dyrektor Krzysztof Ochmański. To on doprowadził do zatrzymania chłopaka i oddania go w ręce policji. Dyrektor nagle usłyszał przeraźliwy krzyk kobiety. Wtedy zareagował.
2: Wybiegłem na korytarz, a tu cisza, pusto. Spojrzałem w prawą stronę tutaj na tę klatkę schodową, a już... Okazało się, że z korytarza, z końca korytarza biegnie do mnie jakaś postać. Tak to nazwałem. Moje skojarzenia były takie, że nie wiem, uczeń klasy 8 zrobił sobie taki numer, biega po szkole i straszy nauczycieli.
1: Dopiero gdy chłopak zaatakował nauczycielkę, dyrektor zrozumiał, że nóż nie jest plastikową zabawką. Krzysztof Ochmański wspomina też pierwsze słowa, które wypowiedział chłopak.
2: Do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku, ale że nie chcę tego robić i chyba przeprasza, co ja zrobiłem. I jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże. I on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył.
1: O godzinie 14 w sądzie rodzinnym w Wyszkowie odbędzie się posiedzenie w sprawie 15-latka. Zostanie na nim podjęta decyzja w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych wobec nieletniego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Ostrołęce w szkołach jest bezpiecznie, ale na lekcje przyszedł rano co czwarty uczeń. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski mówi, że patrole wokół szkół są prowadzone przez policję, Straż Miejską i Stowarzyszenia Proobronne.
4: Jest bardzo spokojnie, bo co też ważne, warto podkreślić, ostrołęckie szkoły dzisiaj normalnie pracują. No wiadomo, w związku z tą sytuacją i tymi obawami, które ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie krwawego piątku, ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa. Stan na godzinę 10 w ostrołęckich placówkach oświatowych frekwencja wynosi około 25%.
1: Prezydent Ostrołęki poinformował o dwóch incydentach, które zgłoszono policji.
4: Uczniowi podobało się to, co się działo. Ta informacja została natychmiast przez szkołę przekazana funkcjonariuszom policji i tutaj działania są podejmowane. Również są podejmowane działania przez funkcjonariuszy policji odnośnie drugiej osoby. Też związane są z tą sytuacją tego krwawego piątku, który miał mieć miejsce dzisiaj.
1: W całym kraju zatrzymano 10 osób, które mogły stać za fałszywymi wpisami w internecie, mówiącymi o zagrożeniu atakiem nożowników. Policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych doniesień.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Miejski projekt pod tytułem Adaptacja do zmian klimatu terenów z Łomży został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i rekomendowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Dzięki planowanej inwestycji łomżyńskie parki przejdą metamorfozę. Wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński mówi, że otrzymanie dotacji umożliwi długo oczekiwane zmiany w parkach.
5: W ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną.
1: Jak mówił Piotr Serdeński, celem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także odpowiedź na oczekiwania mieszkańców Łomży.
5: Wiąże się z tym nasadzenie dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona Parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej.
1: Całościowy koszt projektu to ponad 17 milionów złotych, z czego pozyskane dofinansowanie przekroczy 11,5 miliona.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Czas na prognozę pogody i tak jak mówiliśmy, coraz więcej błękitnego nieba w regionie. W drugiej części dnia prognozowana jest właśnie spora ilość przejaśnień, 12 stopni teraz, a 16 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 9, weekend ma być pochmurny, a jeśli chodzi o temperaturę od 13 do 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
6: Zapraszamy na reklamy.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trogutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: W razie pojawienia się uzbrojonego napastnika najlepiej uciekać. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Przemysław Nadolski przestrzega przed próbami samodzielnego obezwładniania agresora, zwłaszcza jeśli jest on uzbrojony, czy to w broń palną, czy nawet nóż.
1: Przede wszystkim, jeżeli możemy, to uciekamy. Jak najdalej uciekamy od miejsca, gdzie doszło do napaści. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to staramy się zamknąć, zabarykadować w jakimś pomieszczeniu, ale też pamiętając o kilku podstawowych zasadach, a mianowicie o odsunięciu się od drzwi i okien, ponieważ no, może to być również miejsce szturmu kontrterrorystów, więc trzeba uważać na te miejsca.
0: Jeśli się ukrywamy, nie dawajmy napastnikowi wskazówek, które pozwolą mu nas znaleźć, dodaje ekspert.
1: Staramy się zachowywać bardzo cicho. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy przy sobie telefon, staramy się przez ten telefon przekazać informacje osobom najbliższym, ale też musimy zadbać o to, żeby ten telefon był wyciszony. Jeżeli ukrywamy się, musimy zwrócić również uwagę na naszych kolegów, na tych, którzy obok nas się znajdują, w jakim oni są stanie. Jeżeli możemy im udzielić pomocy, to takiej pomocy udzielamy.
0: Jak podkreśla ekspert, sytuacje takie jak z ostatnich dni mogą się niestety zdarzać częściej. Dzieje się tak w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Ta tendencja niestety może dotrzeć także do Polski. To już 11 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek 9 października.

0: O tych zdarzeniach, do jakich doszło w szkołach na Mazowszu, biskup Janusz Stepnowski, pasterz diecezji łomżyńskiej, skierował słowa do wiernych, zapewnia o modlitwie za wszystkich dotkniętych trudną sytuacją. Jednocześnie podkreśla, że potrzeba dziś większej uważności na problemy młodych ludzi.
1: Jesteśmy wszyscy modlitewnie połączeni z rodzinami tych osób, tej osoby, która straciła życie, czy tymi, którzy zostali poranieni. Na pewno dla tej rodziny, która straciła matkę, to przeżycie trudno do opisania. Nie wiem, jak długo będzie trwał ten proces wracania do jakby normalnego życia, mimo że już ono normalne nie będzie, bo matki nie ma. W tym dniu też uwrażliwiamy na te sprawy młodzieży. Szkoła, a szczególnie rodzina. Nieraz młodzież jest pogubiona i szuka gdzieś punktu zaczepienia, szczególnie w przestrzeni internetu, która do niczego nie prowadzi. I te dzisiejsze czasy też nas wzywają do tego, żeby zwrócić uwagę, że młodzież potrzebuje pewnych zasad moralnych, etyki, potrzebuje jakiejś etyki. Dyskutujemy religię, ale potrzebuje zasad moralnych w dzisiejszym świecie i też zwrócić się do młodzieży, aby nie ulegali pokusom tych osób, które nieraz w przestrzeni internetu sieją takie niepokojące myśli. Nieraz uciekamy od naszych codziennych problemów życia szkoły, tak jak narkomania, udajemy, że tego nie ma, tego nie widzimy. Żyjemy nieraz wszyscy w takiej bańce, udając, że świat jest inny, a świat jest taki, jaki widzimy w dzisiejszych czasach. Także musimy poświęcić te najbliższe lata naszej młodzieży, szczególnie wyciągnąć się z przestrzeni internetu, bo jak spędza 5 godzin dziennie przed ekranem telefonu, no to trudno się odnaleźć później w normalnym życiu.
2: I to jest chyba zadanie dla nas wszystkich, żeby im pomóc. Nie tylko zadanie rodziców, ale też i czy kościoła, ktoś mógłby powiedzieć. To jest zadanie dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, patrząc na to, jak wygląda chociażby debata publiczna, ile tam jest złości, krytyki, hejtu.
1: Oczywiście, to jesteśmy świadkami tego wszystkiego i młodzież też jest świadkiem tego i później ten hejt jest w pewnym sensie też ich udziałem. Nieraz są świadkami rozchodzenia się rodziców, walka o dziecko, przekupywanie tego dziecka później. To wszystko zostawia jakieś takie ślady. Szkoła, główny fundament, który mogą zdobyć tę pewną taką kotwicę, to jest oczywiście rodzina, ale w dzisiejszych czasach, jeśli rodzice pracują i z tym dzieckiem nie ma kontaktu, wracają, a ono siedzi cały dzień na tym telefonie, to trudno. A szkoła też ma dać jakieś takie pryncypia, zasady etycznego życia w dzisiejszym świecie i realizacji siebie przez swoją pracę, zaangażowanie, a nie przez takie postawy, które powodują się ją śmierć. Życie jest czymś najcenniejszym dla człowieka. Żydzi mówią, że jeśli kogoś jednego się pozbawi życia, to tak jakby cały wszechświat był pozbawiony życia. Także życie jest jedyne, niepowtarzalne i na to trzeba zwrócić uwagę. Też nasza młodzież, wzywam takiej do pewnej abstynencji od tej sieci, która sieje nienawiść.
2: Gdziekolwiek by się to wydarzyło, to zawsze jest tragedia, ale dla nas, dla diecezji łomżyńskiej, to jest taki podwójny cios, bo dwie te sytuacje i dwa zdarzenia na terenie właśnie diecezji łomżyńskiej.
1: I tym bardziej, że nie jesteśmy jakąś wielką metropolią, nie jesteśmy wielkim miastem, to są niewielkie miasteczka. Należałoby przypuszczać, że raczej tu życie toczy się takim swoim własnym rytmem, zwolnionym rytmem. To nie jest Warszawa, gdzie wszyscy są zabiegani i biegną do pracy, ale raczej spokojniejszym rytmem. Mimo wszystko widzimy, że w tej przestrzeni internetowej wiele złego się dzieje.
2: I to też pokazuje, że młodzież niezależnie od miejsca zamieszkania ma podobne problemy.
1: Ja myślę, że ma i w Warszawie, i w naszych miastach mają podobne problemy, ale nasza generacja była trochę inna. Trzeba było pewne rzeczy jakoś rozwiązywać i samemu się zaangażować. I w dzisiejszych czasach młodzież otrzymuje nieraz może za dużo tego dobra, a za mało czasu najbliższych katechetów, nauczycieli, a szczególnie rodziców rodziny.
0: A z biskupem Januszem Stepnowskim rozmawiała dziś Katarzyna Polewko.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Samorząd województwa o ważnej inwestycji kolejowej. Coraz bliżej do gali konkursu Biały Kruk. W programie usłyszymy przedstawicieli jury. A na koniec zachęcimy do głosowania w wyjątkowym plebiscycie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam. Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Inwestycja ułatwi transport tysiącom mieszkańców na Mazowszu. Planiści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego od tygodni analizują zagadnienia związane z linią kolejową nr 84 Radom i Żakunów. Proponowany przez samorząd przebieg trasy zaspokaja potrzeby mieszkańców, zaznacza marszałek Adam Struzik.
2: Najlepszy przebieg i bardzo korzystny dla rozwoju też województwa mazowieckiego to powinien właśnie mieć taki przebieg Radomia do Rzeszowa. On powinien prowadzić tym korytarzem centralnym przez Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, aż do samego Rzeszowa.
1: Nowa linia przyczyni się do rozwoju całego regionu, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Myślę tu o rozwoju, bo to zawsze daje rozwój, kiedy powstaje nowa linia. Radom akurat w tym przypadku też zyskałby świetne połączenie, szybkie połączenie z Rzeszowem, a to bezpośrednio by też wpływało, pewnie jestem o tym przekonany, na rozwój gospodarczy, nie tylko samego przemieszczania się, ale to też jest oczywiście bardzo ważne.
1: Stanowisko w sprawie linii kolejowej przyjęli przedstawiciele zarządu i sejmiku województwa mazowieckiego. Pismo trafiło m.in. do premiera oraz ministra infrastruktury.
0: Co w szpitalach?
1: W Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim uruchomiono nową pracownię elektrofizjologii wyposażoną w angiograf najnowszej generacji. Dzięki tej inwestycji lekarze będą mogli wykonywać więcej specjalistycznych zabiegów, szybciej diagnozować pacjentów i skrócić czas oczekiwania na leczenie. W pracowni będzie przyjmowanych kilkuset pacjentów rocznie, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Tu będzie przyjmowanych około 500, 600, a może nawet 700 pacjentów rocznie. No i myślę, że to jest miejsce, w którym uratowanych zostanie wiele ludzi, a na pewno też wielu poprawi się stan zdrowia.
1: Wartość inwestycji to blisko 9,5 miliona złotych. Ponad 8,5 miliona złotych szpital pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a blisko milion stanowiło wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.
0: Warto wiedzieć.
1: Kolejne zabytki będą odnowione dzięki funduszom z budżetu Mazowsza. Wśród prac znalazły się konserwacja elewacji cerkwi, odtworzenie historycznej nawierzchni w ciągach pieszych na Starych Powązkach czy prace renowacyjne w synagodze Nożyków w Warszawie. Na ten cel w ramach programu Mazowsze dla zabytków samorząd województwa przekazał ponad 1,5 miliona złotych, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Jest ich bardzo dużo w województwie mazowieckim i one są niestety mocno niedofinansowane, dlatego że po prostu są w stanie takim, w jakim ich historia pozostawiła, a nie była łaskawa dla Mazowsza, dla Warszawy.
1: Pomoc z programu Mazowsze dla zabytków można otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
0: Czy wiesz, że...
1: Znamy nominowanych w konkursie Biały Kruk. Jury wyróżniło autorów materiałów, które w szczególny sposób poruszają tematy społeczne ważne dla mieszkańców regionu. Uroczysta gala wręczenia nagród dla dziennikarzy odbędzie się 28 października i będzie zwieńczeniem 3. Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych, mówi sekretarz kapituły konkursu Biały Kruk Marta Milewska.
5: W tym roku nadesłano ponad 150 zgłoszeń na konkurs. Zgłoszenia pochodzą od dziennikarzy mediów lokalnych z Mazowsza. Także ta trzecia edycja pokazuje najlepiej, że konkurs jest potrzebny. Dziennikarze chcą być docenieni.
1: Konkurs pokazuje, że media lokalne utrzymują wysoki poziom zaangażowania i warsztatu dziennikarskiego, podkreśla przewodniczący jury profesor Janusz Adamowski.
6: Ja oceniam wysoko media lokalne funkcjonujące na Mazowszu, ponieważ one mają już sporą tradycję. Mają też dostęp do niezłej kadry. Jest spore grono społeczników, którzy w tych mediach samorealizują się zapewne też w jakiś sposób.
1: Kongres odbędzie się 28 października w Małej Warszawie przy ulicy Otwockiej 14. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 15 października. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na mazowia.pl.
0: Uwaga, konkurs!
1: Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026, organizowany przez National Geographic Traveler, w którym można głosować na miejsca wyjątkowo atrakcyjne turystycznie i zachęcające do odkrywania mniej oczywistych zakątków naszego kraju. Wśród nominowanych jest Nadburzański Park Krajobrazowy, jeden z najcenniejszych i największych obszarów chronionych na Mazowszu. Zachęcam do odwiedzenia parku, ale również głosowania w konkursie, mówi Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
7: Ja zachęcam bardzo do odwiedzenia Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego, bo jest piękny, przede wszystkim naturalna rzeka Bug, ale zachęcam do głosowania, żeby faktycznie wygrał w tym plebiscycie National Geographic i był wybrany jako tą atrakcję Zielonego Mazowsza.
1: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października. Natomiast laureatów plebiscytu poznamy 14 października.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

Za 8 minut, godzina 14, to jest piątkowe popołudnie z Radiem Nadzieja o 14. Na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości, a także prognoza pogody.

0: Jest 14, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Rodzina 37-letniej kobiety ze szkoły w Leszczy-Dolenowinach będzie miała zapewnioną pomoc. Uczniowie z Ostrołęki nie wierzą już w kolejne ataki w szkołach. Polskie cyberwojsko sprawdza, czy w szerzenie dezinformacji nie są zaangażowane rosyjskie służby. Rodzina woźnej ze szkoły w Leszczy-Dolenowinach będzie miała zapewnioną pomoc, zadeklarował to dyrektor placówki. Przypomnijmy, że wczoraj w tym miejscu 15-latek zaatakował pracownicę szkoły, a także ranił nauczycielkę i dyrektora. Został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję sądu rodzinnego.
2: Ofiara napastnika to 37-letnia pani Daria, która pracowała w tej placówce na stanowisku woźnej. Osierociła dwoje dzieci. Dyrektor szkoły Krzysztof Ochmański mówi, że była dobrą pracowniczką.
3: Pracownik, który nie sprawiał żadnych problemów, miła kobieta. Często bywa tak, słyszy się przecież w innych szkołach, że woźna gania, że jest tam jakaś... Ja o niej tego nie słyszałem.
2: Dyrektor przekazał, że dla szkoły priorytetem jest m.in. zapewnienie pomocy psychologicznej dla pokrzywdzonej rodziny. Zwłaszcza, że dzieci pani Darii uczą się w tutejszej podstawówce. 15-latek, który dokonał ataku, to absolwent tej szkoły. Wyjaśnianiem motywów jego działania zajmują się służby.
1: Informacje zebrała Dagmara Kędzior.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Policja skontrolowała już 10 tysięcy placówek edukacyjnych i zatrzymała 10 osób. Większość odpowie za kierowanie gróźb karalnych. Działania policji to odpowiedź na ostatnie zdarzenia w polskich szkołach. Mieszkańcy Legionowa chwalą działania służb.
5: Uważam, że bezpieczeństwo dzieci naszych jest kluczowe.
6: Uważam, że dobrze. Tak. Służby są od tego, żeby reagować, więc w takiej sytuacji oczywiście.
7: No nie pomuszą reagować, tak? Bo przecież to, co się wyprawia teraz, to młodzież jest jaka jest. No tak jest. I dobrze, że robią tak.
1: W Legionowie zamknięto dwie szkoły podstawowe, natomiast w całym województwie mazowieckim lekcje odwołano w 45 placówkach. Służby uspokajają i podkreślają, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, że dojdzie do jakiegokolwiek ataku.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Patrole policji i straże miejskiej są przed szkołami, ale uczniowie nie wierzą w internetowe plotki o kolejnych atakach w szkołach. W ratuszu w Ostrołęce odbyła się narada dyrektorów szkół na temat bezpieczeństwa.
8: Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, w którym we środę zaatakował nożownik, uczniowie nadal czują niepokój. Podkreślają jednak, że na miejscu są służby i nie wierzą w internetowe plotki o kolejnych atakach.
9: Jednak szok jest, ale nie trzeba aż tak się bardzo obawiać. No jest tam policja. Uważam, że jest bezpiecznie.
10: Nie no, ogólnie ja tam się czuję w miarę dobrze. No krążą takie plotki, ale miejmy nadzieję, że to nieprawda.
9: To jest jakaś głupota.
8: W miejscowym ratuszu zakończyła się narada prezydenta z dyrektorami placówek edukacyjnych. Dyrektor jednego z przedszkoli, Magdalena Szewczyk, mówiła mi, że w wielu przedszkolach odpowiednie zasady bezpieczeństwa działają od dawna.
11: Moje przedszkole numer 15, ono jest zamykane, tam z zewnątrz nikt nie wejdzie. My to monitorujemy, kto wchodzi.
8: W mieście widać już służby patrolujące okolice placówek edukacyjnych.
1: W Ostrołęce był Mariusz Pieśniewski. Cyberwojska zostały zaangażowane w monitorowanie sieci pod kątem dezinformacji po atakach w szkołach, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówi, że trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach były zaangażowane rosyjskie służby.
12: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
1: I tą informacją kończymy serwis Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Na termometrach 13 stopni, a zachmurzenie w regionie jest umiarkowane. Temperatura w nocy spadnie do 9 stopni. Jutro maksymalnie do 13 z przewagą chmur, w niedzielę do 14 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Gramy twoją muzykę.

0: Samorząd Łomży ma powody do radości. Miejski projekt pod nazwą Adaptacja do zmian klimatu terenów w Łomży, który został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i rekomendowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Dzięki planowanej inwestycji łomżyńskie parki przejdą metamorfozę. Wiceprezydent miasta Piotr Serdyński podkreśla, że otrzymanie dotacji umożliwi długo oczekiwane zmiany.
1: W ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną.
0: Jak mówi Piotr Serdyński, celem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz odpowiedź na oczekiwania mieszkańców Łomży.
1: Wiąże się z tym dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona Parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej.
0: Całościowy koszt projektu to prawie 17,5 miliona złotych, z czego pozyskane dofinansowanie przekroczy 11,5 miliona.

0: prawdy użyć.
1: Kilkuset policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem uczniów w całym województwie podlaskim. Funkcjonariusze patrolują okolice szkół, zwracają uwagę na wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. O wzmożonych kontrolach w okolicach placówek oświatowych mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: Kilkuset policjantów dba dzisiaj o bezpieczeństwo w rejonie podlaskich szkół. Funkcjonariusze obecni są przy placówkach podstawowych i ponadpodstawowych. To funkcjonariusze pionu patrolowo-interwencyjnego dzielnicowi, ale również funkcjonariusze służb kryminalnych.
1: Celem policjantów jest zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
2: Uwaga policjantów skupiona jest na osobach przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, szczególnie na te osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, a także pracowników szkoły.
1: A to jest Radio Nadzieja w piątek 9 października, 18 minut po godzinie 14, o 14.30. Zapraszamy do wysłuchania felietonu biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu.

przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Roku Trzeźwości Narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, Konferencji Episkopatu Polski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, zdajemy sobie sprawę, jak istotna dla pomyślnego rozwoju naszej ojczyzny jest kondycja młodego pokolenia. Dlatego z taką uwagą śledzimy wyniki badań mówiące o sytuacji rodzinnej i społecznej młodych, o ich aspiracjach i dążeniach, jak również wskazujące na problemy, które przeżywają. Ostatni raport z badań Młodzież 2025 porusza szereg ważnych spraw dotyczących uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Zbadano m.in., jakie cele są dla nich najważniejsze. Otóż młodzi Polacy w hierarchii wartości najwyżej stawiają miłość i przyjaźń, 51%, a następnie zdobycie majątku, osiągnięcie wysokiej pozycji materialnej, 43%. Dopiero na trzecim miejscu znalazło się udane życie rodzinne i dzieci, 36%. Na długiej liście celów znalazły się też takie wartości, jak bycie użytecznym dla innych, życie dla innych, czy życie zgodne z zasadami religijnymi, ale otrzymały one tylko po kilka procent wskazań. Wspomniany raport przybliża także problem używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Jeśli chodzi o palenie papierosów, to zmniejszył się odsetek uczniów regularnie palących tradycyjne papierosy. W 2025 roku wyniósł on 6%. Jednocześnie pojawiło się nowe zjawisko. Wysoka popularność e-papierosów, których regularne używanie zadeklarowało aż 32% badanych uczniów. Badanie potwierdziło, że napoje alkoholowe to nadal najbardziej rozpowszechniona substancja psychoaktywna wśród młodzieży szkolnej. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 49% uczniów przynajmniej raz piło piwo, 53% wódkę i inne mocne alkohole, a 25% wino. 40% badanych uczniów co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się. Natomiast używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 9% uczniów. Co istotne, badacze zanotowali wzrost poziomu używania substancji psychoaktywnych na terenie szkoły. O zażywaniu narkotyków w tym miejscu mówi obecnie blisko 2/5 uczniów. Wzrósł również odsetek badanych potwierdzających spożywanie alkoholu i palenie papierosów na terenie szkoły. Do rekordowo niskiego poziomu spadł odsetek szkół wolnych od substancji psychoaktywnych. Jeśli chodzi o czas spędzania przez badanych uczniów w internecie, to przeciętnie wynosi on 5 godzin na dobę. W 2025 roku odnotowano wyraźny wzrost uczestnictwa młodzieży w grach hazardowych. Ten problem dotyczy ponad połowy badanych. Największą popularnością cieszą się obecnie gry hazardowe w internecie. Niepokoją również wyniki badań odnośnie stanu psychicznego młodzieży. Ponad 2/5 uczniów, czyli ponad 4-krotnie częściej niż w generalnej populacji dorosłych Polaków, doświadcza umiarkowanych lub bardziej nasilonych symptomów depresji. Kochani, to tylko niektóre wyniki z ostatniego badania młodzieży. Potwierdzają one, że konieczne jest wzmożenie troski dorosłych o młodych, aby wiedzieli, czym jest prawdziwa wolność i jak ją zdobyć. Jakże piękny przykład dał nam wszystkim Ojciec Święty Leon XIV, który młodym Francuzom wskazał drogę do prawdziwej wolności. Postawił pytanie, gdzie znajduje się źródło prawdziwej wolności? I jasno odpowiedział: w żywej więzi z Jezusem, który jest prawdą. Papież przestrzegł, że można mieć wszystko, a zarazem nie być osobą. Utrzymywać mnóstwo lajków, a mimo to pozostawać samotnym. I na podstawie Słowa Bożego papież uczył, co robić. Najpierw uciekaj od pychy, próżności, przemocy i chciwości. Za nimi bowiem kryje się często głęboka samotność i styl życia, który każe człowiekowi posiadać coraz więcej, nie dając mu prawdziwego spełnienia. Dalej, w życiu chrześcijańskim nie wystarczy unikać zła. Trzeba świadomie wybierać dobro. A na końcu papież wezwał młodych do walki, która jest walką wiary, wysiłkiem, by żyć Ewangelią, opierać się pokusie i konsekwentnie wybierać dobro. Niech te słowa, kochani, pobudzą nas wszystkich nie tylko do refleksji, ale też do konkretnych działań, aby młodzi Polacy odnowili żywą więź z Jezusem i by żyli w prawdziwej wolności. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś otrzymałam pomarańcze. Kiedy odeszła siostra, pomyślałam sobie, zamiast umartwiać się i pokutować w świętym poście, to mam jeść pomarańczki. Przecież już mi trochę lepiej. Wtem usłyszałam głos w duszy. Córko moja, więcej mi się podobasz, jeżeli z posłuszeństwa i z miłości ku mnie jesz pomarańcze, aniżeli byś z własnej woli pościła i umartwiała się. Dusza, która mnie bardzo kocha, musi, powinna żyć wolą moją. Ja znam serce Twoje, że ono się niczym nie zadowoli, jedynie miłością moją.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Panie Boże, daj radość życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim, zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Dla siostry Barbary najlepsze życzenia urodzinowe przesyła brat Krzysztof. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny i cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamy Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom i rodzeństwu. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia, dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Roberta. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję, miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome oraz za duszę zmarłej Doroty. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i zmarłych z rodziny Piaścik, Hołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich, Basię Długołęcką. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę dla Marcela, Teresy, Reni, Klaudii. Proszę o łaskę powrotu do zdrowia dla Pani Marii, jej męża Mariana, doktora Tomasza i wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. Za zmarłych Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Judźwików, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z tej strony ksiądz Łukasz i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Oprócz tych intencji, które zostały przed chwilą wyczytane, dołączmy też intencje dotyczące naszej diecezji, w sposób szczególny tych, których dotknęła tragedia w Ostrołęce czy w Leszczydołach Doliny. Módlmy się za tych, którzy dokonali tych zbrodni, o miłosierdzie Boże dla nich, a także za tych, których dotknęła ta tragedia, aby Bóg ich wspierał i wypełniał swoją łaską pustkę w sercu, którą mają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy pierwszą osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać i prosimy kolejną osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać.
3: Bóg zapłać i prosimy kolejną osobę.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać i zachęcamy do modlitwy następną osobę.
7: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dobrego popołudnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Po ostatnich zdarzeniach, do jakich doszło w szkołach na Mazowszu, biskup diecezji łomżeńskiej Janusz Stepnowski skierował słowa do wiernych. Zapewnia o modlitwie za wszystkich dotkniętych trudną sytuacją. Jednocześnie podkreśla, że potrzeba dziś większej uważności na problemy młodych.
2: Jesteśmy wszyscy modlitewnie połączeni z rodzinami tych osób, tej osoby, która straciła życie, czy tymi, którzy zostali poranieni. Na pewno dla tej rodziny, która straciła matkę, to przeżycie trudno do opisania. Nie wiem, jak długo będzie trwał ten proces wracania do jakby normalnego życia, mimo że już ono normalne nie będzie, bo matki nie ma. W tym dniu też uwrażliwiamy na te sprawy młodzieży. Szkoła, a szczególnie rodzina, nieraz młodzież jest pogubiona i szuka gdzieś zaczepienia, punktu zaczepienia, szczególnie w przestrzeni internetu, która do niczego nie prowadzi. I te dzisiejsze czasy też nas wzywają do tego, żeby zwrócić uwagę, że młodzież potrzebuje pewnych zasad moralnych, potrzebuje jakiejś etyki. Musimy poświęcić te najbliższe lata naszej młodzieży, szczególnie wyciągnąć się z przestrzeni internetu.
1: Przypomnijmy, że do dwóch zdarzeń w szkołach doszło na terenie diecezji łomżeńskiej.
2: To są niewielkie miasteczka. Należałoby przypuszczać, że raczej tu życie toczy się takim swoim własnym rytmem. To nie jest Warszawa, gdzie wszyscy są zabiegani i biegną do pracy, ale raczej spokojniejszym rytmem. Mimo wszystko widzimy, że w tej przestrzeni internetowej wiele złego się dzieje. To, że ma i w Warszawie, i w naszych miastach mają podobne problemy, ale nasza generacja była trochę inna. Trzeba było pewne rzeczy jakoś rozwiązywać i samemu się zaangażować. I w dzisiejszych czasach młodzież otrzymuje nieraz może za dużo tego dobra, a za mało czasu najbliższych katechetów, nauczycieli, a szczególnie rodziców rodziny.
1: W tych dniach powierzam wszystkich dotkniętych cierpieniem Matce Bożej Pięknej Miłości, czczonej w naszej łomżeńskiej katedrze. Niech Maryja otacza swoją opieką dzieci i młodzież, ich rodziny oraz wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia i nadziei, dodaje biskup Janusz Stepnowski.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro w diecezji łomżeńskiej odbędą się pogrzeby dzieci utraconych, których ciała nie zostały odebrane ze szpitali, bądź rodzice pozostawili je świadomie, aby zostały pochowane w specjalnie do tego przygotowanych grobach. W ten sposób zabezpieczamy godność tych dzieci, mówi ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżeńskiej.
3: A więc organizujemy pogrzeby, żeby wesprzeć rodziców. Stajemy przy nich po prostu, a taki grób, czy taka ceremonia jest dla nich miejscem, gdzie leczą swój ból po utracie dziecka, gdzie przechodzą do następnego etapu żałoby, ale też mogą przyjść, zapalić znicz, zostawić kwiaty, zadać Panu Bogu trudne pytanie, dlaczego. Czas, mówimy, robi swoje, natomiast pamięć i miłość nie ustaje, więc jest to też okazja, żeby o swoim dziecku porozmawiać, przypomnieć sobie, żeby też mieć świadomość, że nie mam tylko tej dwójeczki biegających przy mnie dzieci, ale że jesteśmy rodzicami na przykład trojga, że to dziecko żyje, że jest u Pana Boga i na pewno jest zbawione. To mówi teologia. Te dzieci żyją w Bogu, powiedział ojciec święty Jan Paweł II.
1: Uroczystości odbędą się w Grajewie, Kolnie, Łomży, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Zambrowie.
3: Gromadzimy się zawsze w kościele i zapraszamy do kościołów. Na stronie internetowej radia bądź duszpasterstwa rodzin takie informacje się znajdą, czy stronie diecezji. Więc gromadzimy się na mszy świętej. Na początku jest już urna z prochami dzieci, które umarły czy odeszły na przestrzeni roku. Następnie jest msza święta w szatach koloru białego. Słowo, które ma podnieść na duchu rodziców opłakujących takie dzieci, a później udajemy się na cmentarze i tam w specjalnie przygotowanych, pięknych grobach wymownych, często symbolicznych, jeśli chodzi o ich wymowę, bo są to groby realne, więc tam odbywa się ostatnia, trzecia stacja pogrzebu.
1: Przypomnijmy, że 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższą niedzielę obchodzony będzie 26 Dzień Papieski, przypadający jak co roku w niedzielę, poprzedzającą rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Tego dnia w sposób szczególny będziemy wspominać pontyfikat i nauczanie Ojca Świętego. W kościołach odbędą się zbiórki do puszek na stypendia Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera uzdolnioną młodzież z mniej zamożnych rodzin.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

zmęczeni uporem, jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

będziemy w świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwał? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże.
2: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. To bardzo mocne słowa Zbawiciela w dzisiejszym tekście, które czytamy podczas liturgii. Słowa mocne i wymagające od nas jednoznacznego zachowania, które byłoby konsekwentnym świadectwem naszej wiary. Jezus nas wzywa do jednoznacznego, całkowitego, mocnego przylgnięcia do Niego, do kroczenia Jego drogą, do wsłuchiwania się w Jego naukę i tą nauką kształtować własne postępowanie, codzienność życia. By o Chrystusie dawać też świadectwo postawą i postępowaniem. Te słowa Jezusa z dzisiejszej liturgii przypominają nam inne słowa zapisane w księdze Apokalipsy świętego Jana. W jednym z listów do kościołów jest to wezwanie, byśmy byli albo gorący, albo zimni. Dlatego trzeba nam przyjąć to chrystusowe wezwanie. Być zawsze jak najmocniej, jak najpełniej z Chrystusem. Przez życie iść tymi drogami, które On nam wskazuje. W modlitwie naszej prośmy o łaskę wierności naszemu Panu i Królowi, nawet w tych, może nieraz, bardzo trudnych sytuacjach życia. Ciągle na nowo też czyńmy rachunek sumienia, aby pytać się samych siebie, na ile naprawdę staramy się być Chrystusowi. Obyśmy zawsze byli gorący, obyśmy zawsze byli z Chrystusem, obyśmy zawsze zbierali z Chrystusem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.
6: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Na początku nie wierzyłam, że on ma prawdziwy nóż. Tak o ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł-Nowiny mówi jej dyrektor Krzysztof Ochmański. To on doprowadził do zatrzymania chłopaka i oddania go w ręce policji. Dyrektor nagle usłyszał przeraźliwy krzyk kobiety. Wtedy zareagował.
2: Wybiegłem na korytarz, a tu cisza, pusto. Spojrzałem w prawą stronę tutaj na tę klatkę schodową, a już... Okazało się, że z korytarza, z końca korytarza biegnie do mnie jakaś postać. Tak to nazwałem. Moje skojarzenia były takie, że nie wiem, uczeń klasy ósmej zrobił sobie taki numer, biega po szkole i straszy nauczycieli.
1: Dopiero gdy chłopak zaatakował nauczycielkę, dyrektor zrozumiał, że nóż nie jest plastikową zabawką. Krzysztof Ochmański wspomina też pierwsze słowa, które wypowiedział chłopak.
2: Do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku, ale że nie chcę tego robić, chyba przeprasza, co ja zrobiłem. I jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże. I on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył.
1: Dyrektor placówki zadeklarował, że rodzina 37-letniej pracownicy szkoły będzie miała zapewnioną pomoc. W Ostrołęce po ataku emocje już powoli opadają. W szkołach jest bezpiecznie, ale na lekcje przyszedł rano co czwarty uczeń. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski mówi, że patrole wokół szkół są prowadzone przez policję, straż miejską, a także Stowarzyszenie Proobronne.
3: Jest bardzo spokojnie, bo co też ważne, warto podkreślić, ostrołęckie szkoły dzisiaj normalnie pracują. No wiadomo, w związku z tą sytuacją i tymi obawami, które ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie Krwawego Piątku, ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa. Stan na godzinę 10 w ostrołęckich placówkach oświatowych frekwencja wynosi około 25%.
1: Prezydent Ostrołęki poinformował o dwóch incydentach, które zgłoszono policji.
3: Uczniowi podobało się to, co się działo. Ta informacja została natychmiast przez szkołę przekazana funkcjonariuszom policji i tutaj działania są podejmowane. Również są podejmowane działania przez funkcjonariuszy policji odnośnie drugiej osoby, też związane są z tą sytuacją tego Krwawego Piątku, który miał mieć miejsce dzisiaj.
1: W całym kraju zatrzymano 10 osób, które mogły stać za fałszywymi wpisami w internecie, mówiącymi o zagrożeniu atakiem. Policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych doniesień. Sprawdźmy jeszcze, jak frekwencja wyglądała dziś w Łomży. Oficjalne dane łomżyńskiego ratusza wskazują, że wielu rodziców zdecydowało się nie posyłać dzisiaj swoich pociech do szkół i przedszkoli. Niską frekwencję zanotowano zwłaszcza w szkołach średnich. Odpowiedzialny w ratuszu za edukację wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podał, że najmniej absencji zanotowano w przedszkolach.
4: Widzimy, że rodzice z troską podeszli do bezpieczeństwa swoich dzieci. W szczególności widać to w dzisiejszej frekwencji. Jeśli chodzi o przedszkola, tutaj frekwencja myślę, że jest najlepsza, wynosi około 50%. Przy czym trzeba pamiętać, że w ostatnim okresie frekwencja przedszkola i tak była trochę niższa z uwagi na sezon chorobowy, który jakby co roku dotyczy przedszkolaków.
1: Inaczej prezentują się dane dotyczące szkół.
4: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, tutaj frekwencja jest na poziomie około 1/3, więc widzimy, że dużo mniej dzieci dzisiaj dotarło do szkoły, niż to miało miejsce normalnie. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj frekwencja jest zdecydowanie najniższa, wynosi 15%.
1: Ewentualna poniedziałkowa nieobecność ucznia nie będzie już automatycznie usprawiedliwiona. W związku ze zdarzeniami kilkuset policjantów czuwa dzisiaj nad bezpieczeństwem uczniów w całym województwie podlaskim. Funkcjonariusze patrolują okolice szkół i zwracają uwagę na wszelkie potencjalne zagrożenia, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
5: Kilkuset policjantów dba dzisiaj o bezpieczeństwo w rejonie podlaskich szkół. Funkcjonariusze obecni są przy placówkach podstawowych i ponadpodstawowych. To funkcjonariusze pionu patrolowo-interwencyjnego dzielnicowi, ale również funkcjonariusze służb kryminalnych. Uwaga policjantów skupiona jest na osobach przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, szczególnie na te osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, a także pracowników szkoły.
1: Celem policjantów jest zapewnienie uczniom poczucia pełnego bezpieczeństwa.
0: Flesz regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, a także psycholog i psychoterapeuta, jest naszym dzisiejszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Nie ma chyba osoby w Polsce, która nie słyszałaby o ostatnich zdarzeniach w szkołach na Mazowszu. Pani dyrektor, czy ci młodzi ludzie, bo to już nie są dzieci, zdają sobie sprawę z tego, że przez to, co robią, mogą doprowadzić do tragedii i po prostu kogoś zabić?
2: To dotyczy nastolatków, więc to już jest taki okres, kiedy ta świadomość konsekwencji powinna być. Czy była, nie wiemy. Na pewno w przypadku 19-latka, to już oczekiwalibyśmy, żeby miał taką świadomość i przewidywanie skutków swoich działań, swoich decyzji.
1: A jeśli chodzi...
2: tak było, nie wiemy. To
1: a jeśli chodzi o 15-latka, no bo tutaj pojawia się taki kolejny kontekst. Skoro potrafił zachować się jak dorosły, wziąć nóż i zabić, no to czy powinien odpowiadać też jak dorosły, skoro dopuścił się takiego czynu?
2: Na 15 lat to jest jeszcze taki nastolatek, który kształtuje się ta osobowość, gdzie ten układ nerwowy kształtuje się, gdzie ten człowiek wchodzi w dorosłe życie. Ja tutaj myślę, że trudno mówić o nim jako o osobie dorosłej.
1: Ale z drugiej strony, czy nie mógł przewidzieć, no bo jednak 15 lat, za chwilę 16, już gdzieś tam szkoła średnia, no to jest nastolatek, to chyba powinni już umieć przewidywać, co może się wydarzyć. Tym bardziej w takiej sytuacji, po takim zachowaniu.
2: Ja bym tak na to nie patrzyła, panie redaktor, bo to jednak to 15 lat to jest... Czasami podejmują ci młodzi różne decyzje i nie przewidują swoich skutków. To jest też taki czas, jak na przykład wybierają młodzi ludzie szkołę i potem jednak stwierdzają, że to chyba nie to, jak podejmują jakieś inne decyzje i też uważają, że to nie to. To jest czas uczenia się. Czas uczenia się często na błędach. Czas wyciągania wniosków ze swoich zachowań. I to jest ten okres, tak? To jest ten okres nastoletni, od tego 13 do 18 roku życia, kiedy mamy tych nastolatków, czy nawet do 19 roku życia. Pamiętajmy, że to cały jest ten okres, kiedy kształtuje się układ nerwowy, kiedy z tej osoby, z dziecka, mamy adolescenta, który jakby wchodzi w dorosłe życie, ale nie jest jeszcze dorosły.
1: A czy za taką skrajną agresją w głowie takiego młodego człowieka stoi coś więcej?
2: Ja myślę, że spójrzmy na to tak trochę całościowo. Trudno jest jednoznacznie tutaj, czy jakieś wydawać, nie wiem, wyroki, czy jakąś stawiać etykietę, diagnozę. Trzeba byłoby spojrzeć na to dziecko całościowo. Na to, jaka była historia jego życia dotychczasowego, jaka była
1: właśnie,
2: rodzina, jaki był kontekst społeczny, kim byli jego znajomi, jak było mu w szkole, jak on sobie dawał radę, kto go wspierał, czy też nie wspierał. Jak on się zachowywał w takim codziennym życiu, jakie miał wsparcie, czy też jakie miał deficyty i braki w tym wsparciu. To ja myślę, że tutaj nie ma takich zero-jedynkowych odpowiedzi. Trzeba byłoby spojrzeć na tego młodego człowieka całościowo.
1: Bo w przypadku tego 19-latka wiemy, że jego rodzina była pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W przypadku 15-latka tutaj takich potwierdzonych informacji nie ma, ale sami mieszkańcy tej miejscowości mówią po prostu, ten chłopak nie miał łatwego życia. On miał po prostu w życiu ciężko, mimo tego, że ma dopiero 15 lat.
2: No właśnie, bardzo często jest tak, że to, co dzieje się z młodym człowiekiem, jest skutkiem tego, czego to dziecko doświadczyło we wcześniejszych latach, tego, jak funkcjonuje rodzina, jak to dziecko radzi sobie w życiu środowiskowym, w tym rówieśniczym. I często to, jak się zachowa, to już jest jakby taki wynik tego, co się działo w tym jego świecie. Ja myślę, że tak na to trzeba spojrzeć. To, że jeśli dziecko na przykład doświadcza samo przemocy, to będzie zachowywać się przemocowo. Jeśli doświadczy agresji, to będzie się tak zachowywać. Jeśli doświadczy czegoś, z czym jest mu bardzo trudno, to jego odpowiedzią będzie obronny atak. Tak? To się zachowa agresywnie, bo być może samo doświadczyło czegoś, o czym nie wiemy. Więc trudno jest po jednym zachowaniu wydawać jakiś wyrok. Trzeba byłoby spojrzeć na tego młodego człowieka właśnie tak całościowo.
1: Często słyszymy o sygnałach, jakie powinny wzbudzić niepokój rodziców, zainteresowanie zainteresowanie rodziców, ale często tych sygnałów może po prostu nie być, bo często słyszymy, a ten chłopak był taki spokojny, dobrze się uczył, mówił dzień dobry, do widzenia, to bardzo często się pojawia, uśmiechał się, jak wchodził do autobusu. Często tych sygnałów po prostu może nie być.
2: A ja myślę, że one zawsze są. Tylko to, co się dzieje, to jest ta nieuważność na te sygnały, to być może brakuje osób, które by te sygnały mogły zobaczyć.
1: Właśnie, my
2: zrozumieć.
1: Nie potrafimy
2: my nie umiemy
1: ich dostrzec.
2: Dokładnie, my, czyli my, świat dorosłych, często nie dostrzegamy z różnych powodów, bo brakuje czasu, bo jesteśmy zajęci, bo pracujemy, bo jesteśmy nieuważni, bo jest nam wygodnie, jak dziecko jest w swoim pokoju i nie zajmuje naszego czasu, bo jest w wirtualnym świecie, bo często ja się spotykam z tym, że rodzice uważają, że jak zapewnią dziecku takie te potrzeby, typu jedzenie, ubranie i jakby kupią to, z czego dziecko oczekuje, to ich obowiązek wychowawczy został spełniony.
1: A dzisiaj jakby te potrzeby
2: emocji jakby w ogóle jest taka niezauważona. Właśnie te potrzeby ekonomiczne, jak są spełnione, to niektórzy uważają, że to już właściwie wszystko, co najlepszego mogli dać dziecku.
1: A one są dzisiaj spełnione, te potrzeby ekonomiczne, na bardzo wysokim poziomie.
2: Też tak myślę, że nasze dzieci mają naprawdę dużo, jeśli chodzi o takie materialne rzeczy, tak? Że mogą, nie wiem, nosić ubranie, jakie chcą, że mogą jeść, co chcą, że mogą wyjeżdżać, że mogą mieć tak zwane gadżety. Tylko to tak naprawdę, pamiętajmy, nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych. I ten deficyt tych potrzeb emocjonalnych jest absolutnie tutaj najważniejszy w rozwoju dziecka. Jeśli to nie będzie zapewnione, jeśli nie damy dziecku dużo miłości, uwagi, zainteresowania, takiego bycia przy nim w tych różnych jego trudnościach, smutkach i radościach też, tak? W jego tym okresie dzieciństwa, w tym okresie nastoletnim, to tak naprawdę dziecko nie może się zdrowo rozwijać. A to jest trudne, panie redaktor. To jest tak, że często, no tak jak mówiłam, świat dorosłych pędzi. My wszyscy pędzimy, tak? Bo to życie jest szybkie, bo mówimy dużo stresu, bo musimy nadążyć, tak? Za wyzwaniami tych czasów. Musimy mieć, chociażby jak mówimy o tej ekonomii, tak? Pracują dorośli dużo, bo trzeba zapewnić swoje rodzinie, tak? Różne właśnie te ekonomiczne potrzeby. I często nie zauważamy, że coś zyskujemy, ale bardzo dużo tracimy.
1: Ale to pokazuje, że to, co my mamy materialnie, już nikomu tak naprawdę nie imponuje. Proszę zobaczyć, że zapewne ci, którzy dopuścili się tych czynów, patrząc nawet gdzieś tam pojawiały się zdjęcia, to jest normalny, fajny chłopak. Pewnie miał to czy tamto, a tak naprawdę dzisiaj to już nie imponuje. Oni dzisiaj, ci młodzi ludzie, muszą posunąć się do takich kroków, do takich tragicznych zdarzeń, żeby zaimponować komuś.
2: Żeby być zauważeni też, panie redaktor. Żeby zobaczyli ich rówieśnicy, żeby ich w ogóle zobaczył świat, bo często tym sygnałem, na które nie zwracamy uwagi, to jest to, że my mówimy, dziecko jest grzeczne, bo ono nie rozrabia, bo ono powie dzień dobry, bo ono się uśmiechnie, bo ono jest miłe i sympatyczne. Tak naprawdę za tą maską może kryć się dramat tego dziecka, to niezauważenie, być może hejt, którego to dziecko doświadcza. I to jest tylko maska. Ja byłam bardzo poruszona taką pracą plastyczną, która wpłynęła do nas na konkurs Jak radzę sobie z trudnymi emocjami. To był powiatowy konkurs, który my jako ośrodek realizowaliśmy wiosną tego roku. Jedna z prac niezmiernie mnie poruszyła. To była praca, w której dziewczynka przedstawiła właśnie to, o czym mówimy. Sposób radzenia sobie to była maska społeczna i nieważne, co przeżywała. Czy radość, czy smutek, czy złość, czy strach, to do świata to było pokazanie maski, takiej maski społecznej. Uśmiecham się do ludzi, ale w środku przeżywam smutek, tak, dużo bólu, albo też radość i też nie chcę się z nią dzielić. Nie chcę, bo może nie mam komu, albo uważam, że świat nie zrozumie, że często nie ma rówieśników. Pamiętajmy, że dzisiejsze dzieci, nastolatkowie, są samotni. Wiele nastolatków nie ma przyjaciół. Są samotni. Oni poruszają się dobrze w wirtualnym świecie.
1: To tam szukają tego lekarstwa.
2: To tam szukają zrozumienia. To tam tworzą sobie grupy wsparcia. Ale to jest tak naprawdę iluzja wsparcia. To jest iluzja bycia w grupie. Bo w tym realnym życiu często nie mają do kogo pójść, żeby porozmawiać o czymś, co się wydarzyło. O czymś, co jest smutne. O tym, że nie wiem, są niezrozumiani w swojej klasie. Albo że jest im trudno w nauce, albo że było coś w szkole, z czym sobie nie poradzili, albo w domu, z czym sobie nie poradzili. Często tak, jak mówimy o nastolatkach, to więź, relacja z najbliższymi

0: właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś, kto mówi, ale to dziecko nie zna smaku potraw, bo ono tak naprawdę nie skupiało się na smaku potraw, bo jak jadło, to jadło przy bajce i było całe sobą w bajce, którą oglądało i jadło mechanicznie. I potem na pytanie, no a jak smakuje, nie wiem, kotlet czy ziemniak, to ono po prostu mówi, ale ja nie wiem. No to takie przerażające, jak tego słuchamy. Ale to tam, tak? Myślę, że taka jest duża niekonsekwencja nas dorosłych. Z jednej strony my bardzo dużo wiemy o tym, że dziecko do pewnego roku życia nie powinno oglądać bajek w telewizji, tak? To ten telewizor ma być wyłączony. To nie powinno dostać telefonu komórkowego. Dobrze by było, żeby nie było kontaktu właśnie z tymi, z tą technologią. Ale potem dajemy dziecku telefon, bo chcemy wiedzieć, gdzie jest, bo się boimy, że pójdzie, a my nie będziemy mieli z nim kontaktu, bo inne dzieci mają i boimy się, że to nasze dziecko będzie wykluczone. Więc ja myślę, że tutaj chyba dużo pracy do wykonania to ma świat dorosłych.
1: Właśnie, gdzie my popełniliśmy błąd, że dzisiaj taki 15-latek, niedawno słyszeliśmy u nas niedaleko w gminie Tuurośle, w powiecie kolneńskim, 11-latek zaatakował dziewczynkę. Gdzie my jako dorośli popełniliśmy błąd? Bo to myślę, że to jest praca domowa do odrobienia nie tylko dla rodziców, ale też tak bardzo, bardzo społecznie, patrząc nawet jak wygląda dzisiejsza polityka, ile tam jest hejtu, ile tam jest nienawiści.
0: Och, to jest takie dla mnie zaskakujące i zadziwiające. Wczoraj trochę próbowałam poczytać, co się dzieje w ogóle na forach społecznościowych, jakby w kontekście tych sytuacji, które się wydarzyły. I te wpisy dorosłych były tak pełne jadu i takiej nienawiści, mówiąc o sytuacji, która się wydarzyła.
1: Która i tak jest
0: dramatyczna. Która i tak już jest dramatyczna. Więc ja myślę, że to jest ta lekcja dla nas dorosłych, żebyśmy my zaczęli od siebie, każdy z nas, żeby być może było to w jakiś sposób, jeśli nie umiemy zadbać o to, jakoś może zacznijmy od takiego słownictwa, które pojawia się w ogóle w naszej przestrzeni, żebyśmy zaczęli odnosić się wszyscy do siebie z szacunkiem, z taką też kulturą języka. I tutaj to chyba szeroko należy rozumieć, tak? To słownictwo idoli młodzieżowych, czy też idoli osób dorosłych, świata, polityki, nauki, kultury, żeby tutaj, w ogóle w naszym świecie, w tej przestrzeni społecznej, żeby wrócić do takiej kultury słowa, do szacunku do siebie. Ja wiem, że to są czasami, niektórzy mówią, no takie słowa górnolotne. Co to znaczy? To, że każdy z nas może zacząć od takiej kultury słowa, którego używamy w przestrzeni, chociażby w relacjach wzajemnych.
1: A może potrzeba nam konsekwencji, żebyśmy ponosili konsekwencje, bo my jesteśmy w tym internecie bezkarni i ci młodzi ludzie chyba też trochę to wiedzą i po prostu pozwalają sobie na to. No słyszymy o tych challenge'ach, które rzekomo miały być w sieci i one są powiązane z tymi atakami w szkołach na Mazowszu.
0: No brakuje konsekwencji i rzeczywiście jest tak, że
1: jeden przykład, jeśli, drugi, tak, trzeci, jeśli, i wtedy może ktoś piąty, dziesiąty, setny zastanowiłby się, czy warto to pisać, skoro później będę miał, czy będę miała problemy.
0: Na pewno by to w jakiś sposób wiele osób zatrzymało w tej agresji słownej, w tym krytycyzmie, w takim hejtowaniu innych osób, w takim dewaluowaniu też innych osób. Z pewnością, tak? No jesteśmy tak, myślę, że w ogóle ludzie są, boimy się konsekwencji, o tak, tak, że konsekwencje to jest coś, co może wiele osób zatrzymać przed takim krytycznym zachowaniem.
1: To tak samo to jak wyższe kwoty mandatów, wyższe kary. One spowodowały, że jeździmy po prostu wolniej.
0: Dokładnie, mimo tego, że nawet się czasami złościmy na to, ale jednak zachowanie się zmienia, więc na pewno jest to jakiś sposób. Chciałabym wrócić na chwilę do challenge'ów. Jest to coś, co naprawdę może być bardzo niepokojące i bardzo takie trudne myślę, że w ogóle może być skutkiem różnego rodzaju konsekwencji. Pamiętajmy, że były różnego rodzaju challenge w sieci i młodzi ludzie to podejmowali. Kiedyś chociażby, może z 10 lat temu, ten błękitny wieloryb, który kończył się naprawdę śmiercią wielu młodych osób. W ostatnim czasie słyszałam o takim challenge'u jak gra duch,

0: która polega na tym, że przez tydzień czasu dziecko jakieś wybrane z grupy, z klasy jest po prostu duchem, jest niewidzialne. Cała klasa udaje, że go nie ma.
1: Czyli wykluczenie.
0: Wyklucza. Po prostu jest to dziecko niewidzialne, jest takie wyautowane poza tą klasę, więc spróbujmy sobie wyobrazić, co takie dziecko może przeżywać, którego nikt nie widzi, nie słyszy, którego jakby po prostu nie było. Ile w tym dziecku musi być niepokoju, lęku, złości, strachu, ile emocji, a im młodsze dziecko, tym trudniej radzi sobie z emocjami. A w kolejnym tygodniu jest kolejne dziecko, tak? I to jest po prostu, ja tego nie rozumiem, tak? Skąd w ogóle biorą się takie gry? Co się musi dziać z naszymi dziećmi, że one grają w coś takiego?
1: Czy to pokazuje, że rodzice powinni przejąć większą kontrolę nad tym, jak wygląda i co znajduje się w tym telefonie dziecka?
0: Zdecydowanie. Ja myślę, że rodzice, raz, że rozmowa tutaj może być takim kluczem do kontaktu z dzieckiem, a kolejna to kontrola. Kochajmy nasze dzieci mądrze, nie ufajmy bezgranicznie, ufanie takie ograniczone. Słuchajmy, co mówi dziecko, ale pamiętajmy, że młody człowiek ma chęć do eksperymentowania, do sprawdzania granic. Granic nas dorosłych, że próbuje nas czasami te granice rozszerzać. To jest tak, jak umawiamy się z dzieckiem, że ma przyjść o 18, a ono przychodzi 18:30 i sprawdza nasze zachowanie. Czy my zauważymy, że go nie było pół godziny? Czy my to wniesiemy do rozmowy? Czy będzie konsekwencja? I nawet jak się będzie złościć, to będzie następnym razem wiedziało, że rodzic czuwa, że rodzic wie, że go nie ma, że rodzic będzie jakby kontrolować i sprawdzać, nie dlatego, że rodzic chce dokuczyć, bo rodzic kocha i dlatego to robi. Więc kontrolujmy te dzieci, sprawdzajmy, patrzmy, co ono robi w telefonie komórkowym, w jakie gry gra. Ja rozumiem, że niektórzy rodzice po prostu nie znają się na grach, ale przynajmniej niech posiedzą przy tym dziecku i sprawdzą. Niech kontrolują czas spędzany w sieci. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby mieć świadomość, co z tym dzieckiem się dzieje, żeby sprawdzać, co dziecko ma w swoim pokoju. Co trzyma gdzieś tam właśnie w plecaku, na półkach, co stoi, co leży.
1: Co no, tyle możemy bardzo
0: zrobić.
1: Często.
0: Na przykład, tak?
1: Ja na przykład w sieci spotkałam wiele komentarzy mówiących o tym, że te sytuacje, które ostatnio miały miejsce, to jest efekt bezstresowego wychowania. Tego, że rodzice trochę tracą autorytet. To, że nauczyciele tracą autorytet również. To może być z tym związane? Że dzisiaj rodzice nie są konsekwentni, że nie wyciągają właśnie konsekwencji chociażby z tych zachowań dzieci, które nie powinny mieć miejsca.
0: To też taki bardzo obszerny temat, to bezstresowe wychowanie i co to w ogóle znaczy bezstresowe. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem kar cielesnych, więc jak słyszę, czytam, że ktoś mówi, no tak, teraz wychowujemy, tak nie wiadomo jak,
1: a kiedyś
0: nie ma
1: to był
0: kar,
1: pasek,
0: kiedyś
1: był ta, ta,
0: tak. I tak każdy był wiedział, pas, w szkole były te tak zwane łapy, dostawało się cyrklem czy jakoś linijką. Ja jestem bardzo temu przeciwna.
1: Nie, już dzisiaj chyba tego nie będzie,
0: myślę,
1: i do tego nie wrócimy.
0: Nie wróćmy
1: absolutnie.
0: Do tego, nie wróćmy do na pewno zasady, normy.
1: Ale takie egzekwowanie nawet.
0: Dokładnie tak, to egzekwowanie, ale nie kary cielesne. Normy, zasady, jak się na coś umawiamy, to bądźmy konsekwentni, bo nie krzywdzimy naszego dziecka, jeśli umawiamy się na coś, albo jeśli mamy jakieś zasady i tych zasad się trzymamy. Ja wiem, że to też nie jest łatwe, bo czasami trudno jest dorosłym utrzymać kary. Czasami uważają, że krzywdzą dziecko, jak dziecko ma jakieś ograniczenia, jak ma jakieś dociążenia. Nie bójmy się tego robić. Na pewno jest też tak, że tych autorytetów, takich dobrych w naszym życiu jest coraz mniej. Na pewno jest dużo takich złych przykładów, jak na przykład źle o nauczycielach rozmawiają dorośli przy dziecku. To nie oczekujmy, że nasze dziecko będzie szanować nauczyciela w szkole, jeśli w domu słyszy o tym, że ten nauczyciel jest głupi, że nie umie uczyć, że on nic nie wie i w ogóle co to za ocena taka, tak? Bo rodzic uważa, że dziecko umie, a dostało złą ocenę. Pamiętajmy, że nawet jeśli uważamy jakby różnie o tym nauczycielu, który uczy nasze dziecko, to pójdźmy do tego nauczyciela, porozmawiajmy z nim, powiedzmy o jakichś swoich obawach czy o swoich sugestiach, ale nie mówmy źle o dorosłych przy naszych dzieciach, nie mówmy źle o nauczycielach, nie mówmy źle o sąsiadach, o innych rodzicach, tak jakby nie róbmy takich rzeczy, bo modelami najlepszymi dla dzieci są ich rodzice i to my kreujemy jako pierwsi ich rzeczywistość i ich stosunek do świata dorosłych, więc nie róbmy takich rzeczy, a potem jesteśmy sami zdziwieni, ojej, nasze dziecko tak się zachowuje.
1: I to powtarza jeszcze.
0: No właśnie, poza tym brak autorytetów. Ja myślę, że tutaj ogromna lekcja do odrobienia dla rodziców. Jak ja słucham czasami piosenek wykonawców nastoletnich, które tych piosenek idoli, które są kierowane i te słowa do naszych dzieci, tych nastoletnich, to ja tego słucham z przerażeniem. Jest tak, język jest tak kiepski, jest tak wulgarny, jest tak agresywny. Nasze dzieci tego słuchają, nasze dzieci to śpiewają, nasze dzieci powtarzają te słowa. Pozwalamy na to, żeby to słownictwo wybrzmiewało w przestrzeni publicznej. Myślę, że naprawdę jest dużo do zrobienia.
1: Pani dyrektor, spoglądam na zegarek, powoli musimy kończyć, ale mam jeszcze takie dwie kwestie, które chciałabym, żebyśmy poruszyły. Pojawiło się bardzo dużo paniki, stresu, niepokoju, nie tylko wśród młodzieży, dzieci, ale także wśród rodziców. Co robić w takiej sytuacji? Jak okiełznać i te emocje wśród rodziców, ale także wśród najmłodszych dzieci? Jak z nimi rozmawiać? Rodzice powinni wyłączyć internet, wyłączyć telewizor i po prostu, że tak powiem, już się tym nie karmić, tylko zachować spokój. No i co powinni zrobić, jak rozmawiać z tym swoim dzieckiem, nawet tym, które nie sprawia kłopotów w szkole?
0: Na pewno warto rozmawiać. Musimy wszyscy porozmawiać z naszymi dziećmi o tej sytuacji, jaka jest. To, co się podziało w internecie w tych ostatnich dniach, to, co słyszymy w mediach. No z jednej strony słyszymy i dobrze, że słyszymy, ale z drugiej strony mechanizm domina działa tak, że po prostu coś się wydarza w jednym miejscu, natychmiast może się wydarzyć w innym miejscu. Daje to takie przyzwolenie do różnych dziwnych zachowań. Więc warto na pewno po wysłuchaniu wyłączyć. Wyłączyć dostęp do mediów, żeby nie nakręcać emocji, nie budować paniki, strachu, nie budować takiego niepokoju, który ogarnie nas wszystkich.
1: A to się udziela nawet w domu.
0: A to się udziela wszystkim w domu. To jest tak, jak słyszymy, nie wiem, chociażby czy o pandemii, jak zaczęliśmy oglądać bardzo dużo, to po prostu w nas wszystkich pojawił się ogromny strach, panika. No dzisiaj większość dzieci, podejrzewam, że została w domu, mimo że zapewnienia były, że szkoły będą bezpieczne, ale ten lęk i dzieci, i rodziców, ta panika była zbyt duża. Pozwólmy emocjom opaść. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Wyłączmy już dostęp do mediów. Zobaczmy, co robią nasze dzieci. Jeśli te dzieci zostały w domach, no to warto na pewno w jakiś sposób coś im zapewnić, żeby one w domu też nie korzystały cały czas z internetu i nie nakręcały tych emocji, a bardziej, żeby tutaj zapewnić im jakąś taką bezpieczną rozrywkę, porozmawiać, pograć w coś.
1: A trzeba to wytłumaczyć,
0: Co się wydarzyło? Ja myślę, że wytłumaczyć, na pewno zacząć rozmawiać o emocjach, na pewno o tym spytać, jak te dzieci radzą sobie ze złością. Złość jest uczuciem w porządku, to jest uczucie, które jest ważne, potrzebne. My musimy się w życiu złościć, ważne, co z nią zrobimy. Na pewno agresja jest w jakiejś części nieodłącznym elementem naszego życia, ale ważne, jak my to wyrazimy, tak? Czy to będzie taka agresja, że ja posprzątam pokój, powiedzieć to trzeba dziecku, czy to będzie taka agresja, że może wziąć nóż czy cokolwiek i zachować się tak, że konsekwencje będą na całe życie. Musimy dziecku wytłumaczyć, rozmawiać z dziećmi o tym, adekwatnie do wieku, z nastolatkiem inaczej, z dzieckiem młodszym inaczej, ale trzeba rozmawiać o emocjach, o tym, co się wydarzyło.
1: Żeby przytulić, powiedzieć, że jestem,
0: dokładnie, że kocham, nie wstydź się, że jak się coś będzie działo, to jestem i rozmawiajmy o tym. Żeby dziecko czuło, że ma zawsze wsparcie w tym rodzicu, takie mądre wsparcie, żeby usłyszało różne rzeczy od rodzica. Nawet jeśli słyszało to 100 razy od nastolatków, od rówieśników i gdzieś w szkole, to żeby ten rodzic pokazał, że on jest, że jest obecny, że kocha, że wesprze i że że z nim można rozmawiać.
1: Dużo spokoju nam wszystkim.
0: Dużo spokoju
1: na ten najbliższy,
0: tego życzę Państwu.
1: Tak, na ten najbliższy czas.
0: Tak, żeby nie powodować takiego napięcia i gdzieś tam paniki i taka już się robi trochę taka schiza społeczna. Nie, jakby żeby nie wchodzić w to. Żeby tej paniki nie budować, a bardziej tak wyciszyć emocje, rozmawiać, zobaczyć, gdzie są te przyczyny tego, no i działać.
1: Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, była naszym gościem. Pani dyrektor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i życzę nam wszystkim spokoju w tej sytuacji.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Na początku nie wierzyłem, że on ma prawdziwy nóż. Tak o ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł-Nowiny mówi jej dyrektor Krzysztof Ochmański. To on doprowadził do zatrzymania chłopaka i oddania go w ręce policji. Dyrektor nagle usłyszał przeraźliwy krzyk kobiety. Wtedy zareagował.
2: Wybiegłem na korytarz, a tu cisza, pusto. Spojrzałem w prawą stronę tutaj na tę klatkę schodową, a już... Okazało się, że z korytarza, z końca korytarza biegnie do mnie jakaś postać. Tak to nazwałem. Moje skojarzenia były takie, że nie wiem, uczeń klasy 8 zrobił sobie taki numer, biega po szkole i straszy nauczycieli.
1: Dopiero gdy chłopak zaatakował nauczycielkę, dyrektor zrozumiał, że nóż nie jest plastikową zabawką. Krzysztof Ochmański wspomina też pierwsze słowa, które wypowiedział chłopak.
2: Do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku, ale że nie chcę tego robić, chyba przeprasza, co ja zrobiłem. I jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże. I on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył.
1: Dyrektor placówki zadeklarował, że rodzina 37-letniej pracownicy szkoły będzie miała zapewnioną pomoc. W Ostrołęce po ataku emocje już powoli opadają. W szkołach jest bezpiecznie, ale na lekcje przyszedł rano co czwarty uczeń. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski mówi, że patrole wokół szkół są prowadzone przez policję, straż miejską, a także Stowarzyszenie Proobronne.
3: Jest bardzo spokojnie, bo co też ważne, warto podkreślić, ostrołęckie szkoły dzisiaj normalnie pracują. No wiadomo, w związku z tą sytuacją i tymi obawami, które ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie Krwawego Piątku, ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa. Stan na godzinę 10 w ostrołęckich placówkach oświatowych frekwencja wynosi około 25%.
1: Prezydent Ostrołęki poinformował o dwóch incydentach, które zgłoszono policji.
3: Uczniowi podobało się to, co się działo. Ta informacja została natychmiast przez szkołę przekazana funkcjonariuszom policji i tutaj działania są podejmowane. Również są podejmowane działania przez funkcjonariuszy policji odnośnie drugiej osoby. Też związane są z tą sytuacją tego Krwawego Piątku, który miał mieć miejsce dzisiaj.
1: W całym kraju zatrzymano 10 osób, które mogły stać za fałszywymi wpisami w internecie, mówiącymi o zagrożeniu atakiem. Policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych doniesień. Sprawdźmy jeszcze, jak frekwencja wyglądała dziś w Łomży. Oficjalne dane łomżyńskiego ratusza wskazują, że wielu rodziców zdecydowało się nie posyłać dzisiaj swoich pociech do szkół i przedszkoli. Niską frekwencję zanotowano zwłaszcza w szkołach średnich. Odpowiedzialny w ratuszu za edukację wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podał, że najmniej absencji zanotowano w przedszkolach.
4: Widzimy, że rodzice z troską podeszli do bezpieczeństwa swoich dzieci. W szczególności widać to w dzisiejszej frekwencji. Jeśli chodzi o przedszkola, tutaj frekwencja myślę, że jest najlepsza, wynosi około 50%, przy czym trzeba pamiętać, że w ostatnim okresie frekwencja przedszkola i tak była trochę niższa z uwagi na sezon chorobowy, który jakby co roku dotyczy przedszkolaków.
1: Inaczej prezentują się dane dotyczące szkół.
4: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, tutaj frekwencja jest na poziomie około 1/3, więc widzimy, że dużo mniej dzieci dzisiaj dotarło do szkoły, niż to miało miejsce normalnie. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj frekwencja jest zdecydowanie najniższa, wynosi 15%.
1: Ewentualna poniedziałkowa nieobecność ucznia nie będzie już automatycznie usprawiedliwiona. W związku ze zdarzeniami kilkuset policjantów czuwa dzisiaj nad bezpieczeństwem uczniów w całym województwie podlaskim. Funkcjonariusze patrolują okolice szkół i zwracają uwagę na wszelkie potencjalne zagrożenia, mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
5: Kilkuset policjantów dba dzisiaj o bezpieczeństwo w rejonie podlaskich szkół. Funkcjonariusze obecni są przy placówkach podstawowych i ponadpodstawowych. To funkcjonariusze pionu patrolowo-interwencyjnego dzielnicowi, ale również funkcjonariusze służb kryminalnych. Uwaga policjantów skupiona jest na osobach przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, szczególnie na te osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, a także pracowników szkoły.
1: Celem policjantów jest zapewnienie uczniom poczucia pełnego bezpieczeństwa.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Jesień to bardzo intensywny czas w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o czym już za chwilę więcej powie nasz dzisiejszy gość. Skupimy się na dwóch bardzo ważnych kwestiach, a są to zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych oraz dopłaty do paliwa i nawozów. Jak Państwo doskonale wiedzą, temat paliw i nawozów ogniskował uwagę rolników. Wyjaśnimy więc, kto i w jakiej wysokości będzie mógł otrzymać wsparcie. O tym wszystkim rozmawiam z panem Januszem Szulcem, dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych. Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
2: Trzeba zaznaczyć, że ten obecny rok był nadzwyczajny, ponieważ zaliczki rozpoczęliśmy zarówno naliczanie, jak i wypłatę dużo wcześniej niż w poprzednich latach i miało to miejsce od 8 września. Na dzisiejszy moment można powiedzieć, że samo naliczanie zaliczek praktycznie kończymy. Trwa jeszcze wypłata tych zaliczek. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to kwota zaliczek wypłaconych to jest już ponad 8 miliardów złotych. A jeżeli chodzi o płatności ONW, to jest prawie 1 miliard złotych wypłaconych zaliczek na dzień dzisiejszy.
1: Agencja od jakiegoś czasu apeluje do rolników o sprawdzanie kont.
2: Tu jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Jak robiliśmy podsumowanie kampanii 2025, to powiedzieliśmy, że mieliśmy 4,5 tysiąca rolników, którzy podali błędne konta, a więc nie zaktualizowali tych kont. I w momencie rozpoczynania zaliczek przypominaliśmy o tym, i na dzień dzisiejszy, jak sprawdziliśmy tą całą sytuację, to się okazało, że ponad 2300 rolników nadal nie zaktualizowało swoich kont. Oznacza to, że prawie 9 milionów złotych wróciło na konto bankowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to duży kłopot, myślę, zarówno dla rolnika, jak i dla agencji płatniczej, ponieważ cały ten cykl realizacji płatności na konto rolnika musi zostać powtórzony. Muszą być nowe zlecenia.
1: Płatności bezpośrednie to chyba główne źródło wsparcia rolników. Jak to wygląda w skali, gdy przyjrzeć się przelewom realizowanym przez agencję od 2004 roku?
2: Najlepsze porównanie wychodzi w okresie takim 10-letnim. Jakbyśmy spojrzeli na kampanię 2004 roku, to kwota wypłaconych płatności bezpośrednich to było troszeczkę więcej jak 6 miliardów złotych. Potem jakbyśmy spojrzeli na rok 2014, a więc 10 lat później, to kwota ta już była ponad 14 miliardów, czyli ta różnica jest dosyć istotna. Teraz patrząc na rok 2024-2025, to kwota tych płatności z tytułu płatności bezpośrednich to jest ponad 15,7 miliarda złotych, więc już tak dynamicznie to nie przybywa jak w pierwszym dziesięcioleciu. Niemniej kwota ta jest bardzo znacząca, bo gdybyśmy chcieli podsumować cały okres wypłat bezpośrednich, to za te wszystkie lata wypłaciliśmy 287 miliardów złotych.
1: Teraz mamy zaliczki, a kiedy będą płatności końcowe? Też wcześniej? Przybliżmy kalendarz tej kampanii.
2: Płatności końcowe tutaj tradycyjnie zaczynamy od 1 września, prowadzimy jeszcze końcówkę kontroli administracyjnych, przygotowujemy się do wyznaczenia tych stawek końcowych do płatności bezpośrednich i jak tylko będziemy znali ostateczne stawki, tak przystąpimy do naliczania. Być może sam proces naliczania odbędzie się troszeczkę wcześniej, natomiast realizacja płatności na dużą skalę zacznie się od 1 grudnia.
1: Zmieńmy temat, przejdźmy do dopłat do paliwa i nawozów. To wsparcie, na które rolnicy bardzo liczyli.
2: Tak, nabór zaczęliśmy od 1 października i 23 października ten nabór się zakończy, więc termin jest krótki. Krótki ze względu też na to, że mamy bardzo mało czasu na kolejne etapy, na kontrolę kompletności, na kontrolę administracyjną, ponieważ wiemy, że mamy miesiąc na wydanie decyzji od zakończenia naboru, a więc do 23 listopada praktycznie wszyscy rolnicy powinni otrzymać decyzję w tym zakresie. W zakresie płatności pomocy do nawozów i do oleju napędowego. I po tym okresie przystąpimy też do realizacji płatności.
1: Kto może skorzystać z pomocy, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
2: Przede wszystkim głównym warunkiem to jest posiadanie faktur z okresu od 1 marca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku i te faktury upoważniają nas do tego, żeby ta pomoc mogła zostać przyznana. Dalszymi takimi kryteriami poza tym okresem referencyjnym to jest to, że rolnik musiał wyrazić zgodę na korespondencję elektroniczną, ponieważ przypomnę, że wnioski składamy wyłącznie elektronicznie poprzez portal rolnika. Drugim takim warunkiem w kontekście zarówno nawozów, jak i oleju napędowego to jest złożenie oświadczenia, że rolnik poniósł straty gospodarcze w wyniku tego kryzysu na Bliskim Wschodzie w roku 2026. I teraz są takie dwa specyficzne wymogi. W zakresie nawozów to jest to, że musi spełniać warunki mikroprzedsiębiorstwa bądź małego i średniego przedsiębiorstwa. Natomiast w oleju napędowym warunkiem jest dołączenie do wniosku kopii decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.
1: Stwórzmy na potrzeby tej rozmowy taki radiowy kalkulator. Ile rolnik może otrzymać i od czego to zależy?
2: Tutaj możemy na tym etapie tak naprawdę powtórzyć to, co mamy w rozporządzeniu, ponieważ jak wiemy, trwają jeszcze te prace nad wykazem i średnimi cenami nawozów mineralnych. Więc jedyne, co należy podkreślić, to, że ta stawka nie przekroczy 500 zł na hektar w kontekście nawozów mineralnych i nie będzie naliczana do większej powierzchni niż do 300 hektarów. Natomiast w oleju napędowym stawkę mamy określoną na poziomie 52 groszy. Oczywiście zarówno w kontekście nawozów, jak i oleju napędowego czekamy, ile tych wniosków zostanie złożonych, na ile ton, na ile litrów. I jeżeli tylko nie zostanie przekroczona koperta finansowa, no to nie będziemy musieli zastosować współczynnika korygującego, ale to wszystko dopiero będziemy wiedzieć też po pierwszych kontrolach administracyjnych.
1: Jak przebiega nabór?
2: Nabór przebiega troszeczkę za wolno. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co sobie kalkulowaliśmy na początku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a więc, że tych wniosków chociażby z samego oleju napędowego może być około 1 000 000, a dzisiaj mamy 54 tysiące złożonych wniosków z nawozów, a 44 tysiące z oleju napędowego, to widzimy, że te nabory przebiegają w takim stopniu niezadowalającym, bo gdyby to miało być szybkie tempo, to codziennie powinniśmy mieć około 40 tysięcy złożonych wniosków, a widzimy, że dużo nam po tych 7 czy 8 dniach naboru brakuje.
1: Powiedzmy jeszcze raz, do kiedy trwa przyjmowanie wniosków i jak są przyjmowane?
2: Wnioski przyjmujemy do 23 października wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz elektroniczny znajduje się na portalu rolnika. Logujemy się na portal rolnika za pomocą tradycyjnie wniosku EP i swojego loginu. Jeżeli ktoś się posługuje loginem login.gov.pl, to również może się zalogować poprzez to indywidualne konto. Natomiast wybieramy zakładkę załatw sprawę i tam już jest wniosek w kontekście nawozów i oleju napędowego. Natomiast podkreślam, że ten 23 październik jest ostatecznym terminem. W tym czasie można składać również dodatkowe dokumenty, zmiany do wniosku. Natomiast po 23 już nic tutaj nie dołączymy sami do sprawy.
1: Może warto powiedzieć jeszcze o czymś, co na tym etapie może ułatwić ubiegającym się o wsparcie składanie dokumentów.
2: Przede wszystkim musimy posiadać te faktury, które dołączamy elektronicznie. Drugą taką ważną rzeczą w kontekście nawozów mineralnych to są te warunki o mikroprzedsiębiorstwach i małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie będziemy na pewno sprawdzać, czy rolnik spełnia te podstawowe warunki, a więc nie zatrudnia więcej niż 250 osób, czy ten roczny obrót nie jest większy niż 50 milionów. W tym zakresie beneficjenci muszą się przygotować, żeby mieć również odpowiednie dokumenty, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pewno tych dużych rolników, te duże przedsiębiorstwa będzie wzywała, żeby udowodnili, że mieszczą się w tych kryteriach. I tutaj więcej warunków tak naprawdę nie ma. Przy oleju napędowym pamiętajmy, żeby do wniosku dołączyć kopię decyzji o zwrotu podatku akcyzowego i tutaj też nie ma więcej wymogów. Formularz tak naprawdę jest prosty.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem poranka 7-9 był pan Janusz Szulc, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Bardzo dziękuję państwu.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: A to była ostatnia rozmowa w dzisiejszym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7-9, Anna Czytowska. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę dobrego, słonecznego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
0: 7-9. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: 9:00. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś Robert Winnicki, były poseł, analityk i komentator polityczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Chciałabym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o tak zwanej ustawie przedwojennej, o jej założeniach, o tym, w jaki sposób powinniśmy jako państwo przygotowywać się na sytuacje nadzwyczajne, ale muszę zacząć od tego, co dzieje się w naszym kraju po ataku nożowników w szkole. Odwoływane zajęcia w szkołach, i to nie w miejscowościach, w których doszło do ataku, bo to byłoby zrozumiałe i jest zrozumiałe. Psychoza strachu u wielu rodziców. Pomijam rozmowę o kondycji psychicznej młodych ludzi, chociaż też możemy o niej chwilę porozmawiać, ale chyba widzimy, jak szybko panika i dezinformacja mogą objąć znaczną część kraju. To też w kontekście przygotowań do jakichś sytuacji nadzwyczajnych.
2: To oczywiste, bo te całe przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych, znaczy to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest przepaść, w jaką wszystkie społeczeństwa zmierzają, w tym polskie. Mianowicie przepaść, która związana jest z tą rewolucją technologiczną, cyfrową. Ona się będzie tylko pogłębiać wraz ze sztuczną inteligencją. I to ona nam rozrywa w pierwszym rzędzie wszystkie więzi społeczne. Po prostu my wzajemnie dla siebie stajemy się dużo mniej atrakcyjni niż to, co możemy, jakby, niż w formie interakcji nawet nie z ludźmi, z którymi możemy znaleźć w sieci. I tak na dłuższą sprawę to jest ślepa uliczka ludzkości.
1: Ale też potrzebujemy coraz więcej bodźców, żeby poczuć się, nie wiem, dobrze, zadowoleni, szczęśliwi,
2: no
1: jakoś spełnieni.
2: Jesteśmy nieustannie przebodźcowani. I młodzież też jest nieustannie przebodźcowana. Ona ma już wszystkie możliwe wrażenia, jakie tylko może mieć dostępne w sieci, więc szuka coraz mocniejszych bodźców. I trzeba powiedzieć jasno, że wobec bodźców, które może znaleźć w tej sieci, wszelkie relacje międzyludzkie są właściwie blade, tak, w tym relacje rodzinne. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak bezpieczne, nieustanne używanie smartfonów, telefonów, komputerów i tak dalej. Jeśli jakby nie nastąpi powszechne zrozumienie tego terminu, który ja, organizując seminaria dla darczyńców, takie problematyczne, określiłem mianem technoascezy. I to nie polega tylko na technoascezie, że tam dzieciom zabronimy do 15 roku życia, chociaż oczywiście to jest moim zdaniem fundament, tak, że jakby zero korzystania z mediów społecznościowych. W ogóle jakby pomysł dawania dziecku poniżej 15 roku życia komórki uważam za szkodliwy. Tak po prostu, tak? Chyba, że to jest taka komórka, gdzie można co najwyżej węża zagrać i zadzwonić, napisać SMS-a, tak? Dzieciom do 15 roku życia internet potrzebny jest w bardzo ograniczonym stopniu, bardzo, bardzo ograniczonym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie, wracając do tej kwestii odporności społecznej. No nie ma żadnej odporności społecznej i też w kontekście tej ustawy. No pewnie są potrzebne jakieś zmiany prawne, bo zawsze jakby trzeba doganiać rzeczywistość z rzeczywistością prawną, tylko jak ja słyszę kolejne debaty, kolejne akty prawne, kolejne broszurki, które są wysyłane i tak dalej, to tyle nie wierzę w to, że na koniec dnia najsłabszym elementem jest właśnie ludzka reakcja. A jak możemy sprawdzić ludzką reakcję na wydarzenia? No testując ją. Po prostu testując ją. Dopóki nie zostaną przeprowadzone, nie wiem, ćwiczenia, próbne ewakuacje do schronów, których nie ma, różne tego typu rzeczy, próbne mobilizacje, brygad Wojska Polskiego, oddziału Wojska Polskiego. Te rzeczy są w ogóle, znaczy jakby my mamy przeregulowaną i zagadaną rzeczywistość bezpieczeństwa w Polsce, a rzeczywistość bezpieczeństwa w Polsce jest taka, że nikt, znaczy no, skłamie, nie, to nie jest tak, że nikt tego nie ćwiczy. Ale no, czym jest na przykład obrona cywilna dzisiaj współcześnie? Obrona cywilna, proszę Państwa, to jest w 10% składa się z urzędników samorządowych różnego szczebla, trochę państwowych, ale głównie samorządowych, a w 90% składa się z fikcji. Dlatego, że jakby nie ćwiczy się to z tego, że wójt wie, że ma zrobić to, to i tamto, na przykład w swojej gminie, jako szef obrony cywilnej w gminie. No fajnie, tylko ludzie już o tym nie wiedzą, że on ma to zrobić na wypadek niebezpieczeństwa. Co więcej, nie mają tego przećwiczonego. kto nie ćwiczy, ten nie wie, ten nie będzie potrafił zareagować, ten będzie robił głupie rzeczy w trakcie pojawienia się realnego zagrożenia. Więc dla mnie to jest najbardziej przerażające, że mamy tutaj premier straszy, minister obrony rozdziera szaty, teraz będzie ogólnonarodowa dyskusja, tylko to jest gadanie. No po prostu... Tak, to albo nie straszcie, albo weźcie się poważnie do roboty. A weźcie się poważnie do roboty, co polega na tym, że na przykład w razie W, to nie wiem, dozorca w bloku, albo szef wspólnoty, albo ktoś jeszcze, są przećwiczeni, wiedzą co robić, ludzie wiedzą gdzie się kierować.
1: Ale wiedzą też na przykład, które z sąsiadów ma kłopoty z poruszaniem się, tak? Gdzie są małe dzieci, gdzie może trzeba pomóc.
2: Tego typu rzeczy, tak? Znaczy nie zrobi się tego bez organizowania ludzi wokół tych tematów i bez przećwiczenia z nimi. A dlaczego się nie ćwiczy?
1: Bo się ludzie będą bali. No dlatego się nie ćwiczy.
2: Będą bali. A jak się będą bali, to może jeszcze zagłosują nie tak, jak trzeba,
1: no
2: nie?
1: No właśnie. A w roku wyborczym to już w ogóle. Można trochę postraszyć, ja coś wiem, ale mało robimy. SMS-y są, broszurka jest. SMS-y też różnie, bo lubuskie z lubelskim czasem się może zdarzyć taka pomyłka. Chce pan powiedzieć, że my jesteśmy, cytując klasyka, przygotowani do wojny, mówiąc wprost, czy do jakichś poważniejszych sytuacji kryzysowych teoretycznie? Polska jest państwem teoretycznym w tym temacie?
2: Czyli, cytując Bartłomieja Sienkiewicza, dokładnie tak to wygląda. Jest tak 10 razy za dużo słów i 10 razy za mało po prostu czynów w tym zakresie. I tyle. To właściwie na tym poziomie, że tak powiem, dyskusja się kończy.
1: Ale jest ustawa przecież o obronie cywilnej. Są wręczane czeki gminom, które kupują za
2: wspaniale.
1: Chociaż też narzekali, że musieli na hura wydawać te pieniądze trochę na oślep, na początku,
2: To teraz każdy słuchacz naszej audycji powinien się zastanowić, okej, to co w moim bloku, na moim osiedlu, w mojej wsi się będzie działo w momencie, kiedy coś... Znaczy, skąd ja mam wiedzieć? No nie wiem. Są te syreny, tak? Alarmowe. Nad Polską Wschodnią. Co i rusz, no bo wylatują te drony, czy jest zagrożenie, że rakieta wleci dron. Przychodzą alerty RCB. No i dostaję taki alert RCB na telefon. Co ja mam z nim zrobić? Co ja właściwie mam zrobić, jak wyje syrena? Co mam zrobić, jak jest alert RCB?
1: No i teraz pytanie, czy każdy z nas powinien sam się dowiedzieć, co ma robić, szukać tych informacji, czy czekać, aż państwo mu to objawi jakoś patologicznie?
2: Naprawdę, są samorządy, to nie jest tak, że my nie mamy infrastruktury, żeby to zrobić, tak? Jak trzeba zrobić, nie wiem, na wsi ogłoszenia o szczepieniu czy o czymś innym dla psów, to jakoś państwo, jakoś samorząd potrafi to zorganizować, nie wiem. Znaczy, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć z informacją do ludzi tam, gdzie mieszkają, żeby tam, gdzie mieszkają na koniec dnia. Bo to, że Kosiniak prześle jakąś broszurkę, nie jestem przeciwnikiem tych broszurek, tak? Ale na koniec dnia, no właśnie, jakby przećwiczenie w ramach obrony cywilnej. No, niechże ludzie się dowiedzą, kto jest tą... No przecież 90% ludzi nie ma pojęcia, że na czele obrony cywilnej w ich gminie stoi tam burmistrz, prezydent, nie wiem, wójt i tak dalej, nie? Nie ma żadnego pojęcia. Co to jest obrona cywilna, jak ona działa, to jest proste, no mamy totalne narzędzia do tego dzisiaj, żeby do każdego jednego człowieka dotrzeć, tam gdzie on mieszka sobie, totalne narzędzia informacyjne mamy i nie robimy tego z powodów politycznych, bo się ludzie będą bali, tak? Nie ćwiczymy, nie mobilizujemy.
1: No właśnie, to jest jeszcze jeden temat, ale to jest jeszcze jeden temat, czyli te szkolenia, bo ta ustawa przedwojenna, w cudzysłowie, ma wprowadzić obowiązek szkoleń obronnych dla części administracji. Sławomir Mentzen jest za przywróceniem poboru, mówiąc wprost, bo mówi, że zawodowa armia w razie wojny po prostu nie zda egzaminu całkowicie, tak? Co widzieliśmy w czasie wojny na Ukrainie. I to jest taki polityczny granat, który wrzucił tutaj nam do dyskusji i oberwał z niemalże każdej strony, chociaż myślę, że część tych, którzy rzucali w Sławomira Mentzena, mają podobne zdanie co on, tylko głośno tego nie powiedzą.
2: No to, Przede wszystkim w Polsce jest tak, że całe pokolenie, powiedzmy plus minus nasze pokolenie, wychowało się, powiedzmy sobie szczerze, w ciepełku, tak? W sytuacji spokojnej, nieustannego wzrostu gospodarczego.
1: I wyśmiewania zajęć przysposobienia obronnego.
2: Oczywiście, że tak. I po prostu jaj, które wszyscy sobie robili z tam dmuchania fantoma na lekcji PO czy coś takiego, nie? Ale to nie jest stan dany raz na zawsze. To jest stan, w którym wyrośliśmy i który się dynamicznie zmienia. No i prawda jest taka, że jak będzie sytuacja wojenna, to granice zostaną zamknięte, nikt nie będzie miał możliwości uciec i będzie brany kto żyw, czyli no, głównie młodzi mężczyźni, tak? Czy tam młodsi mężczyźni, chociaż przeszkoleni są głównie, powiedziałbym, już starsi mężczyźni, czyli 50 i 50 plus, tak? Będzie brany do tego wojska. No i teraz to wojsko, to przeszkolenie. Ja tutaj uważam trochę polemicznie z Sławomirem Mentzenem, że akurat nie należy kobiet wyłączać z przeszkolenia, chociaż należy zastosować innego rodzaju przeszkolenie niż typowo dla mężczyzny. Po prostu takie przeszkolenie zaplecza frontowego trzeba kobietom prowadzić, tak? Zaplecza logistycznego, sanitariat i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest konieczne, no bo jeśli masz przed sobą perspektywę, że w razie dużej wojny, takiej jaka jest na Ukrainie, i tak cię wezmą do tego wojska, no tak cię wezmą nieprzeszkolonego, to po prostu zginiesz w pierwszych 5 minutach. A tak masz szansę przeżyć, po prostu. No, na koniec dnia taka jest alternatywa w tym wszystkim, nie? No i teraz mamy, zresztą tak jest. Tak jest oparta, tak jest zbudowana armia polska. Ona jest tak skonstruowana do rozwinięcia mobilizacyjnego. No i teraz, nie wiem, patrzę na siebie. WKU dało mi kategorię A, tam z paragrafem na oczy, ale jednak, te ponad 20 lat temu i tyle mnie widzieli. Mhm. I tyle mnie widzieli. I oni teraz nie wiedzą, gdzie ja mieszkam. WKU, czyli Wojskowa Komenda Uzupełnień, tak? Tam, gdzie byłem zameldowany. Oni teraz nie mają pojęcia, gdzie ja mieszkam, bo już zmieniłem tam z 5 razy adres przez ten czas. Oni nie mają pojęcia, że nie mogę biec, bo w lutym zepsułem kolano i uczę się normalnie chodzić jeszcze, tak? Oni nie wiedzą, że w grudniu przeszedłem operację. Nie mają takich... No i nie, jakby nawet gdybym przechodził to przeszkolenie 20 lat temu, no to co ja dzisiaj wiem o tym, jakie jest współczesne pole walki i co się dzieje.
1: Czyli chce pan powiedzieć dziś młodym ludziom, że oni nie uciekną za granicę, kiedy wybuchnie wojna?
2: Nie. Oczywiście, że nie.
1: Bo wie pan, że może nie wszyscy, ale znaczna część rodziców myśli, że po prostu wsiądzie w samochód i ucieknie z dziećmi. I młodzi ludzie też mówią, ja ucieknę gdzieś, mamy jakieś pieniądze, może coś tam i nie wiem.
2: Tylko ja się pytam tych ludzi, którzy tak mają myślenie, to dlaczego oni, jak ukradnie im ktoś rower, to idą na policję to zgłosić? Czego oni chcą od państwa polskiego? Znaczy, bo to na koniec dnia, czym się różni poddany chłop pańszczyźniany od szlachcica? Różni się tym, że szlachcic idzie walczyć i warstwa wojująca to była warstwa panująca zawsze. I prawa, na przykład polityczne, prawa wyborcze, to, że ty nie jesteś poddany, ty, że nie jesteś niewolnikiem, to wynikają z tego, że jesteś w warstwie, która walczy. Obywatelstwo jest ściśle związane z masowym poborem i z armią obywatelską. No więc jeśli ty chcesz mieć od państwa system sprawiedliwości, edukację, policję i tak dalej, to potem no, trzeba się na coś zdecydować, prawda? Trzeba się na coś zdecydować. A Polska... Wiemy, że jest to przeciwne temu, co robimy sobie o sobie myśleć w swoim zakompleksieniu sięgającym wielu stuleci wstecz. Polska jest jednym z lepszych miejsc do życia dzisiaj na świecie, pomimo wszystkich naszych problemów.
1: Ale ci młodzi ludzie na przykład widzą też tych Ukraińców, którzy nie walczą, tylko są na przykład w naszym kraju.
2: No i to temat Ukraińców, którzy są poza granicami kraju teraz, kiedy trzeba walczyć, jest bardzo żywym tematem na samej Ukrainie. Włącznie z postulatami, żeby odbierać im obywatelstwo. To jest dyskusja, która dzisiaj na Ukrainie też się toczy.
1: Ale musi być też jakaś część młodych ludzi, którzy nie będą walczyć, tylko będą pracować na rzecz gospodarki, na rzecz demografii państwa polskiego. W razie sytuacji.
2: Tylko panie redaktor, to znowu jest tak, że my jesteśmy w sytuacji, gdzie za chwilę 50% ludzi w najmłodszych roczników będzie bezdzietne. W tej chwili mamy 25%, 30% kobiet w wieku około 40 lat bezdzietnych, no za chwilę to będzie 50%, nie? Więc też nie opowiadajmy tutaj bajek, że zaraz, a my też nie potrzebujemy 3 czy 4 milionów ludzi w armii, bo to jednak, to nawet Ukraina walcząca obecnie ma około 1 miliona ludzi, tak? To nie jest tak, że wszyscy pójdą w kamasze, tak? Ale wszyscy też dla własnego bezpieczeństwa, i to nie mówię tego frontowego, ale też dla bezpieczeństwa tego, żeby właśnie wiedzieć, co robić, potrafić być zorganizowanym w razie zagrożenia, powinni tego typu szkolenia w mniejszej czy większej formie przechodzić.
1: Albo też na przykład tak nie bać się po prostu broni w razie zagrożenia?
2: Ale oczywiście, że tak.
1: No właśnie, bo co my telefonem komórkowym, TikTokiem i YouTube'em
2: zrobimy
1: w razie
2: rzucać,
1: zagrożenia?
2: Na ostatni jeszcze element zwrócę uwagę. Kiedyś sobie byłem na konferencji gospodarczej i był taki duży biznesmen z Izraela. I on wskazywał na źródła sukcesu gospodarczego, tak? Izraela. No i tam o niektórych mówił, o niektórych moim zdaniem nie powiedział, ale jedną rzecz ważną powiedział. Powiedział tak, że armia i fakt, że oni wszyscy przechodzą, to nie taka służba wojskowa parę miesięcy, jak to Bentsen proponuje, tylko tam jest chyba bodaj 2-letnia nawet służba wojskowa. Wszyscy, kobiety i mężczyźni przechodzą przez 2-letnią służbę wojskową w Izraelu. I tylko ortodoksi są z tego zwolnieni. Ale oni z kolei mają po 6 dzieci, więc to się tam bilansuje, że tak powiem, ich brak udziału w niektórzy ortodoksi w wojsku. No i on mówi tak, dlaczego wojsko jest jednym z źródeł sukcesu gospodarczego? Nie tylko dlatego, że dostarcza technologii, które są używane w gospodarce cywilnej, ale wojsko nas uczy działać w grupie, słuchać poleceń, wydawać polecenia, osobistej dyscypliny takiej życiowej w ciągu dnia, w interakcji, w zarządzania ludźmi. Uniwersalne umiejętności potrzebne i w zarządzaniu państwem, i w gospodarce, i w każdej innej dziedzinie życia, w planowaniu życia osobistego itd., itd. Wojsko jest po prostu bardzo dużą wartością kulturową.
1: No to Marek Jakubiak zawsze mówi na naszej antenie, zawsze mówi, że młodzi ludzie powinni się nauczyć mieszkać razem, jeść razem, brać odpowiedzialność za siebie. Czasami trzeba kolegę gdzieś tam pociągnąć za uszy do przodu, jak zostaje z tyłu, tak? Że właśnie tego uczy wojsko. Tylko to musiałoby być inne wojsko niż my, je pamiętamy, może...
2: Nie, to nie może być taka postsowiecka trepownia.
1: No właśnie, lata 90., początek 2000, ta służba wojskowa kojarzyła się koszmarnie.
2: No, kocenie i picie na umór. No generalnie mniej więcej tyle z wojska tam wynikało, tak? To była jednak armia post-PRL-owska z takim postsowieckim sznytem. I to oczywiście musi być radykalnie co innego, nie? To musi być radykalnie co innego, żeby to miało sens.
1: No właśnie, ale jak długo powinno mniej więcej trwać takie szkolenie? Bo niektórzy 16 dni, niektórzy 9 miesięcy, niektórzy 3 miesiące. No to jest jednak wyciągnięcie młodych ludzi z jakiejś ich tam przestrzeni. Ale 16 dni, czy to wystarczy? Na co to wystarczy? To jak kolonie trochę.
2: To na nic nie wystarczy. To 16 dni to jest takie... Nawet podstawowej unitarki się dobrze nie zrobi. Moim zdaniem tutaj takim okresem minimalnym, kiedy jest mowa o tym okresie takim pomaturalnym, no to są te 3-4 miesiące, tak? Moim zdaniem to jest rzecz, która jakby pozwala wejść w jakieś życie, w jakiś rytm, złapać pewne... jak staramy się wyrobić nawyk, tak? Nowy, nie wiem, postanowienie noworoczne, no to kiedy się orientujemy, że postanowienie noworoczne nie wyszło? No tak
1: do miesiąca. Nie, kwietnia. Po miesiącu niektórzy już wiedzą, że zapalili pierwszego papierosa albo zjedli czekoladę.
2: Okej, okay. No dobrze, no w każdym razie...
1: To pan jest optymistą.
2: Zakładam, że ktoś walczy, nie? No w każdym razie przyzwyczajenia i dobre nawyki, bo to też dotyczy pewnych naszych nawyków, to jest tryb co najmniej paromiesięczny, moim zdaniem, który trzeba sobie założyć, nie? No i właśnie no, kiedy to zrobić? No wtedy, kiedy się jeszcze nie ma rodziny, dzieci, zobowiązań, stałej pracy zawodowej, no to jest najlepszy okres, żeby to zrobić. To oczywiste, nie?
1: Czyli te obowiązkowe szkolenia dla młodzieży po szkole, no właśnie, obowiązkowe, tak? Dla kobiet i mężczyzn, tylko dla kobiet w trochę innym programie niż mężczyzn.
2: Tak, znaczy ja o tym pisałem już 10 lat temu, jak tworzyłem program Ruchu Narodowego, dałem taki punkt, który wtedy niektórych szokował, militaryzacja narodu, tak? No jak to, co 10 lat temu już szokowało, dzisiaj już szokuje dużo mniej, bo nagle się okazuje, że rzeczywiście są zagrożenia i trzeba szkolić i tak dalej. Ja wręcz to wiązałem, przy czym ja uważam, że przygotowanie do tego powinno być znaczące. Jakieś elementy unitarki, szkolenia unitarnego powinny wejść do szkół średnich. To znaczy, ja też nie jestem zadowolony z tego, jaki kształt przybrała obrona terytorialna. Ja uważam, że obrona terytorialna, no właśnie, nie powinna być jakimś tam kolejnym rodzajem wojsk i uzupełnieniem w razie W, tylko powinna być rzeczywiście takim wojskiem powiatowym, jak ja to nazywam. Wojskiem, które odpowiada za strzelnicę w powiecie, wojskiem, które w tym powiecie właśnie zajmuje się szkoleniem młodzieży z unitarki, czyli prawo, lewo, baczność, strzelanie, tego typu rzeczy, podstawy. I potem, jakbyśmy mieli ludzi, którzy w szkole średniej na zajęciach już są przygotowani wstępnie do takiego wojska, tak? W ten sposób, że już tam wiedzą, jak podejść do strzelnicy, jak sobie nie zrobić krzywdę z bronią, czy właśnie stanąć równo w szeregu, w prawo i w lewo spojrzeć, no to wtedy powiedzmy, że ten okres służby też mógłby być trochę krótszy, nie? To by miało wtedy sens i byłoby komplementarne moim zdaniem.
1: I tu niestety dziś musimy zakończyć naszą rozmowę, ale myślę, że będziemy wracać do tego tematu, bo mamy rok wyborczy, postulatów jest też coraz więcej, zagrożeń wcale nie maleje, więc będziemy o tym oczywiście rozmawiać w poranku 7:09. Robert Winnicki był gościem poranka.
2: Kłaniam
1: bardzo
2: się.
1: Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.
3: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo piątkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za dwie minuty będzie godzina 18:00. Piątkowy wieczór, prawie wieczór, a więc już za krótką chwilę planujemy przenieść się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Zło zawsze próbuje zniszczyć jedność, wprowadzając podziały, niezgodę, chaos. Jego celem jest osłabienie więzi między ludźmi oraz oddalenie ich od Boga i Jego miłości. Tylko życie oparte na Ewangelii daje prawdziwe bezpieczeństwo i pokój serca. Chrystus jest silniejszy od każdego zła i uzdalnia nas do życia w jedności z Bogiem i bliźnimi. Rozpoczynając tę Eucharystię, otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które odnawia i umacnia nas w walce z pokusami i zwątpieniem. W tej Najświętszej Ofierze, łącząc się z radiosłuchaczami Radio Nadzieja, na ołtarzu składamy wasze intencje, intencje radiosłuchaczy, a te intencje szczegółowe my, kapłani, składamy następujące. Ksiądz Michał modli się za świętej pamięci Mariana, Bronisława Czartoryjskich w rocznicę śmierci. Ksiądz Szymon modli się za świętej pamięci Zofię Jakacką. Jest to intencja pracowników byłego gimnazjum w Śniadowie. Ja również modlę się za świętej pamięci Zofię Jakacką w kolejnej już mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy naszą słabość i z ufnością prośmy Boga o przebaczenie, otwierając się na Jego łaskę. Panie Jezu, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, zrozumiejcie, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posług wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy? Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuścił człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste.

się stało z naszą ojczyzną? Co się stało z naszymi młodymi pokoleniami? Co się stało, że dziś lęk ogarnia uczniów, ogarnia rodziców? Co się stało? Można by zapytać: Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie ma Cię w szkołach? Moi drodzy, jeśli dziś, jeśli w ostatnich latach wszelkie wartości są niszczone i wyrzucane, a chce się jedynie przepisami prawa cywilnego zastraszyć człowieka, to to zastraszanie tak naprawdę prowadzi do masakry, do zniszczenia. Bo nie prawo, ale wartości są istotą dobrego postępowania. Bo nie na przestrzeganiu prawa zbliżamy się do tego, co najważniejsze i najpiękniejsze, ale na wierze. Na wierze, która zbudowana jest na miłości i która tą miłość uznania, by kochać. Kochać każdego człowieka, kochać całe stworzenie. Ale współczesny świat zamyka przed Bogiem szkoły. Szczególnie te w naszej ojczyźnie. Zamyka przed Bogiem to, co jest przyszłością nas wszystkich. I tak naprawdę dziś w polskiej szkole brak jakichkolwiek wartości. Usunięto etykę, usunięto filozofię i tak okrojono religię, by nie tworzyła alternatywy dla współczesnego świata. Kiedy przyglądam się temu, co dziś pokazuje nam nasze Ministerstwo Oświaty, to znając historię, widzę, że powtarzają się lata 40. i 50. XX wieku. Powtarzają się wręcz z precyzją chirurgiczną. Takie same działania, takie same zaostrzenie przepisów. Tylko wtedy byliśmy mocniejsi, bo rodzina była mocniejsza, bo wartość rodziny była mocniejsza. Wtedy mogliśmy stanąć pod wałami jasnogórskimi i z mocą zawołać: Królowo Polski, przyrzekamy, Królowo Polski, ślubujemy. Wtedy mogliśmy zawołać i wypełniać, bo z wiary szliśmy na Jasną Górę, z wiarą stawaliśmy pod murami, by wsłuchać się w śluby jasnogórskie, by wsłuchać się w nauczanie. A dziś wmawia się nam, że przepisy prawa są najistotniejsze.
Moi drodzy, jesteśmy dziećmi Abrahama nie z ciała, ale z wiary. Jesteśmy dziećmi Abrahama, dziećmi wiary. I na wierze mamy budować. Na wierze mamy budować naszą codzienność. Jeśli wierzę, że Bóg, Stwórca nieba i ziemi, kocha każdego człowieka, to odpowiadając z wiarą zakorzenioną w miłości, nie zniszczę żadnego stworzenia. Jednak walka trwa. Walka przez podziały, walka przez pokazywanie, że ty jesteś zły, ja jestem dobry. A to, co robisz dobrego, to od złego pochodzi. Paradoks naszych czasów. Bo ściga się tych, którzy czynią dobro. Ściga się tych, którzy o Polskę, o godność, o wiarę zabiegają. I znów przypomina mi się historia. Historia, która miała miejsce w Katowicach w 56 roku, 70 lat temu. Kiedy ksiądz Franciszek Blachnicki zakłada krucjatę abstynencji, krucjatę trzeźwości i krucjatę czystości. A potem z tego tworzy krucjatę wstrzemięźliwości. W 56 roku centrala krucjaty wstrzemięźliwości zostaje otoczona kordonem milicji. I wszystko. Wszystko jest wywożone, niszczone, bo poszukuje się list nielegalnej organizacji. List tych, którzy dzięki wierze powiedzieli, że z miłości do człowieka rezygnuje z alkoholu. Kiedy wywieźli, zniszczyli wszystko. Nad wejściem do tego baraku pozostał tylko napis. Niepokalana zwycięży. A potem był proces księdza Franciszka Blachnickiego i kuriozalne uzasadnienie wyroku. Ze względu na działalność dobrą społecznie został skazany na grzywnę. Kuriozalny wyrok. Za dobro skazano człowieka. Ta walka dziś jakby nabiera na sile, ale dziś musimy wznieść wzrok na niepokalaną i uwierzyć, że ona zwycięża.

0: do Boga, który daje nam siłę do pokonywania podziałów, z ufnością wznieśmy teraz wspólne prośby. Za Kościół Święty, aby był znakiem jedności w świecie pełnym podziałów oraz wskazywał drogę pojednania i pokoju, Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Za rządzących państwami, aby ich decyzje służyły dobru wspólnemu, jedności społecznej, poszanowaniu godności każdego człowieka, Ciebie prosimy. Za osoby zmagające się z depresją i samotnością, aby znalazły pocieszenie w bliskości z Bogiem i bliźnimi, Ciebie prosimy. Za rodziny przeżywające kryzys, aby przez przebaczenie i dialog odzyskały jedność i wzajemne zaufanie, Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, Zofię Jakacką, Mariana i Bronisława Czartoryjskich, za osoby, które zostały zabite w ostatnich dniach w naszej ojczyźnie, aby przez miłosierdzie Boga osiągnęli wieczną radość w Jego Królestwie, Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy codziennie otwierali się na działanie łaski Bożej i budowali jedność w naszych wspólnotach. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże,

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Musimy śmierć Twojego Pana Jezu. Zdaję z nami Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twojego przyjścia do fala.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi.

0: wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
1: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać:

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój na wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Jesteśmy dziećmi wiary. Jako dzieci wiary wołamy: my chcemy Boga w książce, w szkole. My chcemy Boga, by w naszym życiu też zwyciężała niepokalana. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: before you go. Ten październikowy, jesienny, piątkowy wieczór już spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Za nieco ponad kwadrans będzie godzina 19. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy dziś tradycyjnie w kościele parafialnym w Śniadowie, a teraz wracamy, o tym dziś się mówi, o tym dziś na antenie też sporo mówimy, po ostatnich zdarzeniach, w jakich doszło w szkołach na Mazowszu. Ksiądz biskup Janusz Stepnowski, pasterz diecezji łomżyńskiej, skierował słowa do wiernych, zapewniał modlitwie za wszystkich dotkniętych trudną sytuacją, jednocześnie podkreśla, że potrzeba dziś większej uważności na problemy młodych.
1: Jesteśmy wszyscy modlitewnie połączeni z rodzinami tych osób, tej osoby, która straciła życie, czy tymi, którzy zostali poranieni. Na pewno dla tej rodziny, która straciła matkę, to przeżycie trudno do opisania. Nie wiem, jak długo będzie trwał ten proces wracania do jakby normalnego życia, mimo że już ono normalne nie będzie, bo matki nie ma. W tym dniu też uwrażliwiamy na te sprawy młodzieży. Szkoła, a szczególnie rodzina. Nieraz młodzież jest pogubiona i szuka gdzieś punktu zaczepienia, szczególnie w przestrzeni internetowej, która do niczego nie prowadzi. I te dzisiejsze czasy też nas wzywają do tego, żeby zwrócić uwagę, że młodzież potrzebuje pewnych zasad moralnych, etyki, potrzebuje jakiejś etyki. Dyskutujemy religię, ale potrzebuje zasad moralnych w dzisiejszym świecie i też zwrócić się do młodzieży, aby nie ulegali pokusom tych osób, które nieraz w przestrzeni internetu sieją takie niepokojące myśli. Nieraz uciekamy od naszych codziennych problemów życia szkoły, tak jak narkomania, udajemy, że tego nie ma, tego nie widzimy. Żyjemy nieraz wszyscy w takiej bańce, udając, że świat jest inny, a świat jest taki, jaki widzimy w dzisiejszych czasach. Także musimy poświęcić te najbliższe lata naszej młodzieży, szczególnie wyciągnąć się z przestrzeni internetu, bo jak spędza 5 godzin dziennie przed ekranem telefonu, no to trudno się odnaleźć później w normalnym życiu.
2: I to jest chyba zadanie dla nas wszystkich, żeby im pomóc. Nie tylko zadanie rodziców, ale też i czy kościoła, ktoś mógłby powiedzieć. To jest zadanie dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, patrząc na to, jak wygląda chociażby debata publiczna, ile tam jest złości, krytyki, hejtu.
1: Oczywiście, to jesteśmy świadkami tego wszystkiego i młodzież też jest świadkiem tego i później ten hejt jest w pewnym sensie też ich udziałem. Nieraz są świadkami rozchodzenia się rodziców, no, walka o dziecko, przekupywanie tego dziecka później. To wszystko zostawia jakieś takie ślady. Szkoła, główny fundament, który mogą zdobyć tę pewną taką kotwicę, to jest oczywiście rodzina, ale w dzisiejszych czasach, jeśli rodzice pracują i z tym dzieckiem nie ma kontaktu, wracają, a ono siedzi cały dzień na tym telefonie, to trudna szkoła też ma dać jakieś takie pryncypia, zasady etycznego życia w dzisiejszym świecie i realizacji siebie przez swoją pracę, zaangażowanie, a nie przez takie postawy, które powodują sieją śmierć. Życie jest czymś najcenniejszym dla człowieka. Żydzi mówią, że jeśli kogoś jednego się pozbawi życia, to tak jakby cały wszechświat był pozbawiony życia. Także życie jest jedyne, niepowtarzalne i na to trzeba zwrócić uwagę. Też nasza młodzież, wzywam takiej do pewnej abstynencji od tej sieci, która sieje nienawiść.
2: Gdziekolwiek by się to wydarzyło, to zawsze jest tragedia, ale dla nas, dla diecezji łomżyńskiej, to jest taki podwójny cios, bo dwie te sytuacje i dwa zdarzenia na terenie właśnie diecezji łomżyńskiej.
1: I tym bardziej, że nie jesteśmy jakąś wielką metropolią, nie jesteśmy wielkim miastem, to są niewielkie miasteczka, Należałoby przypuszczać, że raczej tu życie toczy się takim swoim własnym rytmem, zwolnionym rytmem. To nie jest Warszawa, gdzie wszyscy są zabiegani i biegną do pracy, ale raczej spokojniejszym rytmem. Mimo wszystko widzimy, że w tej przestrzeni internetowej wiele złego się dzieje.
2: I to też pokazuje, że młodzież niezależnie od miejsca zamieszkania ma podobne problemy.
1: Ja myślę, że ma i w Warszawie, i w naszych miastach mają podobne problemy, ale nasza generacja była trochę inna. Trzeba było pewne rzeczy jakoś rozwiązywać i samemu się zaangażować. I w dzisiejszych czasach młodzież otrzymuje nieraz może za dużo tego dobra, a za mało czasu najbliższych katechetów, nauczycieli, a szczególnie rodziców rodziny.
0: Z księdzem biskupem Januszem Stepnowskim, ordynariuszem łomżyńskim rozmawiała dziś Katarzyna Polewko. 10 minut do 19. Brakuje nieco muzyki Teddy Swims, potem James Blunt na antenie radia Nadzieja o 19:00, audycja WSD FM. Oczekują już na Państwa przedstawiciele społeczności Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze. Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: WSD-FM, czyli codzienne życie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rozmowy z gośćmi, odpowiedzi na łatwe i trudne pytania, służba Bogu i innym. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Halo, halo, szczęść Boże. 9 października 2026 roku. Witamy Was na naszej pierwszej po wakacjach audycji WSD-FM, czyli rozmowie z klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Z tej strony kleryk Jakub, już można powiedzieć z roku piątego. Pierwszy raz prowadzę waszą audycję już na roku piątym, więc witam Was bardzo serdecznie. A razem ze mną są klerycy. Kleryk Bartosz Polak z roku drugiego. Szczęść Boże, Bartku.
2: Szczęść Boże, też jestem pierwszy raz na nowym roku w radiu.
1: I po raz pierwszy w radiu kleryk roku pierwszego, kleryk Piotr Kulesza. Szczęść Boże, Piotrku.
3: Szczęść Boże, Kubo.
1: Jak się czujecie? Co u was słychać?
2: Bardzo dobrze. Już zaczęliśmy seminarium, wróciliśmy po przerwie wakacyjnej. Więc to też jest taki, znowu wracamy do rzeczywistości seminaryjnej. Znowu można zobaczyć się z innymi klerykami, ze znajomymi, z innymi braćmi, których nie zawsze, aż tak często można było spotkać w wakacje. Więc też jest taki czas do tego, żeby wymienić się właśnie tymi wrażeniami, doświadczeniami z wakacji, ale też właśnie dalej właśnie formować się w seminarium.
1: Piotrku, co u ciebie słychać? Bo tak jak Bartek powiedział, wróciliśmy do seminarium. No ty nie wróciłeś, tylko przyszedłeś po raz pierwszy.
3: Z wakacji w ogóle też wróciłem. Też miałem wakacje i z pewnością to był czas, w którym podejmowałem tą decyzję, czy tak na pewno, czy to tak ostatecznie przyjść do tego seminarium. No to były te wakacje, po których właśnie rozpocząłem tą formację.
1: Tak. Chciałbym właśnie dzisiaj z wami tak porozmawiać na temat właśnie powołania. Tak właśnie może naszym słuchaczom przede wszystkim przedstawić osobę kleryka Piotrka. Tak potem też może trochę my z Bartkiem o sobie przypomnimy. Ale to właśnie Piotrku, tak jakbyś mógł nam tak opowiedzieć o swoim powołaniu. Jak to u ciebie wyglądało? Potem my też podzielimy się takim naszym świadectwem.
3: Czyli zaczynamy pełną parą.
1: Tak, my zawsze z pełnej pary idziemy. Tak?
3: Tak. Ojejku, no, prawdę mówiąc, to nie wiem od czego zacząć, bo powołanie to dość gruba sytuacja, gruba sprawa. Można powiedzieć, tak jednym zdaniem, że powołanie zawsze jest do miłości. Może to się w sumie jakoś kojarzyć, że no, jest przecież wiele powołań, są powołania do kapłaństwa, do życia w samotności, ale też do małżeństwa. I to nie jest tak, że tylko te osoby powołane do małżeństwa, to one są przeznaczone do miłości, bo tak jak my, te osoby, które rozeznają swoją drogę w seminarium, też tutaj są dla miłości. U mnie to jakoś było tak, że dzieciństwo właściwie, to znaczy na pewno jak byłem małym brzdącem, to nie myślałem o tym, że kiedykolwiek przyjdę do seminarium. To takich myśli na pewno wtedy nie było. Znam takie osoby, które już będąc małymi dzieciakami odprawiały mszę świętą, głosiły kazania. No, bawiły się po prostu nawet takiego kościelnego, a ja takiego czegoś nie miałem. Dla mnie siedzenie w kościele to po prostu była... żmudna robota, no. To po prostu była nuda.
1: Normalnie chodzi do kościoła, tak?
3: Tak, tak, tak. A kto to w ogóle się wybiera normalnie do seminarium, nie? Potem tak z czasem jakoś Pan Bóg stawał się mi coraz bliższy. Na własnym doświadczeniu, na przebywaniu w samotności, bo byłem typem introwertyka, który lubił sam. No, po prostu lubił sam przebywać. I w tej samotności, w tej ciszy jakoś się odzywał głos Pana Boga. Z czasem on był coraz silniejszy. Później z czasem odkrywałem Pana Boga w ludziach. I to dopiero było coś niesamowitego. Też byłem w związku, który...
1: Radzieckim?
3: Sowieckim. Byłem też w związku i w sumie dzięki temu związku też mogłem tak się upewnić w swoim powołaniu i utwierdzić się w tym, czy to właśnie jest dla mnie. Co więcej mogę powiedzieć?
2: A co było takie najbardziej przełomowe u ciebie? Co spowodowało, że już, że byłeś gotowy, żeby powiedzieć, żeby może właśnie zadzwonić do seminarium, czy w ogóle przywieźć dokumenty? Co było takie najbardziej przełomowe, żeby tak, że zdecydowałeś się, że tak, chcę iść do seminarium?
3: Tak naprawdę to był pewien proces. Nie miałem takiego jednego konkretnego momentu, po którym właśnie byłem przekonany, tak, to jest to, a raczej kompilacja małych, pojedynczych momentów, które mnie tak właśnie utwierdzały co jakiś czas. Więc miałem takie dosyć łagodne zejście do tej głębi. To takie trochę deptanie po piasku, żeby cały czas schodzić niżej. Jednakże... bardzo, bardzo pomogły mi rozmowy. Rozmowy z rodzicami, rozmowy z księżmi, w szczególności z moim księdzem proboszczem.
1: Którego pozdrawiamy.
3: Jak najbardziej. Więc właściwie po rozmowach to były takie kluczowe momenty, które, jak powiedzieć, można powiedzieć, dobiły tego gwoździa do tej deski.
1: Bartko, u ciebie jak było?
3: No
1: już
3: właśnie.
1: Opowiadałeś rok temu, ale trzeba przypomnieć, bo to człowiek całą pamięć ma i trzeba sobie przypominać takie rzeczy.
2: Chętnie przypomnę. U mnie takie, myślę, że jak patrzę na tą swoją drogę do tego, żeby przyjść właśnie do seminarium, to na pewno widzę Pana Boga, który tak o mnie się upomina. Że często widzę to, że ja tak z Nim trochę się sparuję, trochę poddaję różne rzeczy w wątpliwość, zastanawiam się, nie dowierzam, ale On właśnie upomina się o mnie w różnych sytuacjach. Myślę, że takie najbardziej dla mnie wartościowe momenty to adoracja. To pamiętam, że tak też w ogóle zacząłem przygodę z Panem Bogiem. Bardziej zacząłem angażować się w wiarę, w to, żeby wierzyć, że ona powoli właśnie stawała się wtedy relacją. Pamiętam, że to było na wyjeździe w góry. Wtedy pojechałem ze swoimi znajomymi. I to tak pojechaliśmy bardziej po prostu, żeby pochodzić po górach, pobyć ze sobą. Ale jednak Pan Bóg miał inny plan na ten wyjazd. I pamiętam właśnie, że to wtedy było na adoracji. Wtedy tak doświadczyłem właśnie mocno Pana Boga. Pana Boga, Jego obecności, Jego miłości. To pamiętam, że różnie podchodziłem do adoracji. Raz bardziej mi się nudziło, raz mniej. Czasami lubiłem, a częściej może nie lubiłem tego. No ale Pan Bóg właśnie inaczej zadecydował. Że pamiętam, że wtedy w pewnym momencie nagle zaczęły mi łzy lecieć z oczu, zacząłem płakać. Nie wiedziałem, dlaczego tak się stało. No i wtedy właśnie Pan Bóg dał we mnie takie coś, że chciałem z Nim być. Chciałem modlić się, uwielbiać Go, śpiewać Mu. No i właśnie to był taki też pierwszy moment, gdzie jakoś doświadczyłem Pana Boga. I też pamiętam, że wtedy jakaś się taka pierwsza, początkowa myśl zrodziła. Może o tym, żeby być księdzem. I ona, pamiętam, właśnie znowu dojrzewała wtedy, kiedy byłem przed Panem Bogiem, przed Jezusem, ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Właśnie kiedy sobie jeździłem na adorację, czy chodziłem do kościoła w swoim rodzinnym mieście, to właśnie jak tak patrzyłem na Pana Jezusa w tej białej hostii i tak myślałem o swojej przyszłości, to coś ciągnęło właśnie do kapłaństwa, żeby być tak blisko z Jezusem, żeby tak poświęcić się i być z Nim tak jeden na jeden. No i właśnie to przez adorację, przez rekolekcje, w szczególności u mnie rekolekcje ignacjańskie, rekolekcje w milczeniu, właśnie Pan Bóg mi pokazywał, że zaprasza mnie tutaj do seminarium.
1: No też z faktu, że trochę coś tam wiem jeszcze, to też w waszym życiu też był jakiś etap takich rekolekcji powołaniowych w naszym seminarium. i też w innych seminariach. No i czy te rekolekcje powołaniowe jakoś tam wam pomogły w rozeznawaniu tego powołania? Czy to takie w sumie było, bo było? Bartek, jak u ciebie było?
2: U mnie to na pewno był taki czas, żeby trochę poznać niektórych kleryków, poznać też seminarium.
3: A kiedy byłeś po raz pierwszy?
2: Pierwszy raz byłem, to było w ferie, ja byłem wtedy w trzeciej klasie liceum. Wtedy pierwszy raz byłem na rekolekcjach powołaniowych. I co ciekawe, może tam nie było czegoś takiego, że po tych rekolekcjach wiedziałem, że no już raczej pójdę do seminarium i tak dalej. Czegoś takiego nie było. Choć Pan Bóg, uważam, że to właśnie widziałem na rekolekcjach ignacjańskich, przez te rekolekcje powołaniowe pomógł mi trochę rozeznać tą drogę. To było wtedy, kiedy właśnie rozważaliśmy na tych rekolekcjach powołanie Abrahama, gdzie właśnie wychodzi ze swojego rodzinnego miasta i udaje się do ziemi obiecanej. No i nie wie, co go tam spotkać, nie? Idzie w pewne nieznane. No i ja wtedy właśnie zastanawiałem się, co jest moim nieznanym w życiu. Czy to bardziej będą studia, czy to będzie bardziej seminarium. I taka moja pierwsza myśl wtedy była, że seminarium jest bardziej znane, bo znałem niektórych kleryków, bo byłem właśnie na rekolekcjach powołaniowych. I tutaj widzę takie mocne działanie Pana Boga przez te rekolekcje, że samo to, że byłem na tych rekolekcjach, to już Pan Bóg podziałał. No i taka moja była pierwsza myśl, że no chyba bardziej znam to seminarium i bardziej to znane seminarium jest niż nieznane, ale Pan Bóg wtedy też znowu się o mnie upomniał w takiej bardzo wyraźnej i też niespodziewanej myśli, która do mnie przyszła, że seminarium to nieznane. I pamiętam, że to też wtedy dało mi taką dużą radość.
1: A potem byłeś na kolejnych rekolekcjach powołaniowych w lato.
2: Wcześniej byłem. W lato byłem wcześniej, bo te rekolekcje ignacjańskie, o których mówię...
1: A, ignacjańskie.
2: Tak, ignacjańskie.
1: A powołaniowe właśnie też, jak potem byłeś tych letnich, to była, pamiętam, pierwsza edycja. Nigdy wcześniej takiego u nas nie było w seminarium, że były rekolekcje letnie, które nie odbywały się w sumie w seminarium. Odbywały się wtedy w Ptakach koło Nowogrodu. I wtedy też się tak zastanawialiśmy z klerykami, z ojcem Wojciechem nad tym, jak te rekolekcje mają wyglądać, żeby trochę je może jakoś inaczej wyglądały. I czy coś, Bartek, zapamiętałeś z tych rekolekcji?
2: Kajaki. To taka pierwsza myśl, która mi przyszła, bo to właśnie było coś innego niż wcześniejsze, też z racji na to, że to była inna też pora roku, bo byliśmy już w wakacje, lato, więc była właśnie ta możliwość, żeby właśnie przepłynąć się kajakami. Więc to zapamiętałem chyba z takich atrakcji, że tak powiem, najbardziej. Ale też pamiętam, że wtedy też poznałem Piotrka.
3: Tak.
2: Bo też właśnie wtedy byliśmy razem się zastanawialiśmy, czy iść do seminarium, czy nie iść.
1: No to w takim razie, jak już Piotrka wywołałeś do tablicy, no Piotrek, jak u ciebie było z tymi rekolekcjami?
3: O ja cię, tak zaczynając od tych rekolekcji tak pod kątem ogólnym, jaką one mają korzyść dla młodego człowieka, no to gdyby nie one, no to nie wiedziałbym, jak wygląda seminarium wewnątrz. Nie wiedziałbym, jak wyglądają klerycy. No tak, wiadomo, że na zdjęciach się ich widzi, nie? Ale no nie wiedziałbym, jak oni wyglądają, jak się zachowują, jakie mają podejście do siebie nawzajem, do innych. Jak oczywiście kuchnia smakuje, bo to również ważny aspekt. Więc no... i konferencje. No nie mogę tutaj wspomnieć o konferencjach. To w ogóle to jest dopiero...
1: Inny wymiar.
3: Tak, to jest dopiero ciężki ładunek, to jest wytaczany do młodego człowieka. O jać, to jest... To jest coś właśnie, co pozwala zajrzeć w głąb siebie. Bardzo dobrze wspominam rekolekcje powołaniowe. Chyba najbardziej to właśnie te pierwsze w 24 roku. Najbardziej tam stamtąd Bartka, że też tam był. Tak, tam właśnie się spotkałem z Bartkiem. No ale gdybym miał powiedzieć o czymś więcej, no to jak też wcześniej o tym Kuba wspomniałeś, to były pierwsze rekolekcje, które były poza seminarium, tak jakby na świeżym powietrzu, bo w ośrodku Caritas w Ptakach. Ten ośrodek, te krajobrazy, ta atmosfera, jaka tam panuje, to po prostu coś powalającego, jak można się tam spotkać z naturą. I tak jak na przykład po konferencjach ojciec duchowny, ojciec Wojciech, zawsze dawał nam pół godziny w ciszy. Mogliśmy wtedy wyjść poza ośrodek, pospacerować sobie dookoła ośrodka. Tam są bardzo ładne ścieżki, więc jest gdzie pochodzić. I to jest dopiero coś, kiedy po bardzo uduchowionych konferencjach możesz się przejść na łonie natury i poukładać myśli przez te pół godziny. Super. Kajaki też były super.
1: A z tych na przykład zimowych, co ci się tak najbardziej zapamiętało? Już wy w budynku seminaryjnym, za murami seminarium.
3: No, tak jak byłem po raz pierwszy na rekolekcjach powołaniowych, tak na tych zimowych byłem po raz pierwszy raz wewnątrz budynku seminaryjnego. No to w ogóle jak to wygląda, jaki to czasami jest labirynt, jak się można czasami w nim pogubić. Ale bądź co bądź, chyba najbardziej zapadło mi pewna rekreacja, która była na świeżym powietrzu. Jak wybraliśmy się razem wszyscy na pewną górkę. Na pewną górkę z pewnymi workami, z pewnym sianem w środku. I tak po prostu sobie zjeżdżaliśmy na tych workach sianem. No to było dopiero coś. To było niezapomniane przeżycie. Wątpię, że inne seminaria mają takie coś w ofercie na rekolekcjach powołaniowych.
1: Osoby, które znają Łomżę, to no, to tą górką, z której zjeżdżaliśmy, to była tak zwana muszla, jak się jedzie na Piątnicę, więc tam z samej góry zjeżdżaliśmy na sam dół, gdzie tam, no w sumie muszę się przyznać, że planowaliśmy te wyjście na tą górkę, no już od kiedy byłem w seminarium, czyli od 2023, jak zaczęliśmy planować rekolekcje powołaniowe, to wtedy właśnie ojciec Wojciech wpadł na ten pomysł, że może byśmy poszli na górkę pozjeżdżać na workach z sianem. No oczywiście, jeśli będzie śnieg. No ale no, nigdy tego śniegu nie było. No zawsze już się roztopił. Więc to w sumie w tym roku był taki pierwszy raz, kiedy no, okazało się, że jest śnieg. Tam poszliśmy zobaczyć. Okazało się, że jeszcze tam chyba ten śnieg zaczął się trochę rozpuszczać w pewnym momencie. Potem ten wielki mróz przyłapał, więc
3: ta posadzka była pełna lodu.
1: Więc tam był czysty lód do zjeżdżania. Więc no, można sobie wyobrazić właśnie te nasze zjeżdżanie na tych workach, które jeszcze spod człowieka uciekały i w pewnym momencie po prostu jechał na spodniach. Więc no to na pewno jest ciekawe przeżycie. No tak opowiadacie o tym swoim powołaniu, o tych rekolekcjach, no to ja jakoś, no muszę się przyznać, że no nie byłem nigdy wcześniej na rekolekcjach powołaniowych. No w pewnym momencie to tak, jak one się odbywały, no to jeszcze uznawałem, a mam jeszcze czas, jeszcze tam kiedyś pojadę na nie, a na razie to nie ma co. No ale wybuchnęła pandemia. I moment, w którym może bym pojechał na te rekolekcje powołaniowe, był momentem, kiedy no nie było ich. I potem pamiętam właśnie taki moment, że już ja byłem na studiach w Warszawie i były wtedy pierwsze rekolekcje po pandemii i wtedy pamiętam, mama do mnie powiedziała, no, że ksiądz w ogłoszeniach czytał, że będą rekolekcje powołaniowe w seminarium. Ja wtedy pamiętam, powiedziałem do mamy, a teraz to już nie mam czasu. Teraz to jest już są studia, jest praca, no więc na razie tam nie pojadę. No ale wracając do początku, do tej myśli o powołaniu. No to jak byłem dzieckiem, to z tego co wiem, żadnej mszy świętej nie odprawiałem. Więc, ale myśl o tym, że chcę być ministrantem, to była jakoś we mnie już od małego. To tak bardzo chciałem. Potem mój brat został i potem pamiętam, no że chciałem, ale brat mi powiedział, no że no, żeby być ministrantem u nas w parafii, trzeba być po komunii. Więc pamiętam, że no była pierwsza komunia święta i pamiętam, że te zbiórki, na które on chodził, zawsze były w sobotę. Jest kolejna sobota i ja mówię do niego, że ja idę z nim na zbiórkę. On mówi, no, że w tym tygodniu zbiórki nie ma, bo jest druga tura komunii, więc no jeszcze musisz trochę poczekać. No myślę, matko jedyna, no ile można czekać? No i tam już minęły 2 tygodnie, już wtedy zbiórka była, więc poszliśmy, zapisałem się, pamiętam, był to 21 maja 2011 roku. 2 tygodnie po Komunii Świętej, wtedy zostałem kandydatem na ministranta. No i to tak byłem tym ministrantem przez wiele, wiele lat. No i tak człowiek, jakaś ta myśl w człowieku zawsze była. Właśnie jak tam posługiwałem jako ministrant, to tak pamiętam, zawsze rodzice się dziwili. No ile czasu można w kościele spędzać? No bo zawsze jak wychodziłem w sobotę, no to 8.30 msza święta, więc trzeba być co najmniej pół godziny przed mszą świętą, więc wolnym spacerem, to już o 7.30 wychodziłem z domu. Już tam byłem w sumie 7.50-45, no ale to tak trzeba było. No to potem msza, potem zbiórka, potem po zbiórce, potem jak wracaliśmy z chłopakami.
3: I wracałeś w końcu w niedzielę.
1: Tak, wracałem w niedzielę. To potem na skrzyżowaniu z chłopakami staliśmy, rozmawialiśmy. No więc jak to no, osoby z Ostrojęki albo osoby, które znają Ostrojękę, to na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z Hallera stałem pod... Staliśmy z chłopakami pod pomnikiem. No i tak jeszcze z pół godziny, z 40 minut staliśmy, jeszcze rozmawialiśmy. No i tak cały czas, no ta myśl taka jakaś tam przychodziła o tym, jak tam właśnie posługiwałem, że no, że w sumie może chciałbym być księdzem, tak jak ci księża, którzy posługują w tej naszej parafii. No to wtedy, w moją rodzinną parafią wtedy był klasztor. No i że tak, no że chciałbym. Ale to tak, ta myśl przychodziła, myśl odchodziła. I tak w sumie życie toczyło się, można powiedzieć, takim normalnym tempem. Były związki, potem przerwy, potem jakiś kolejny związek. No ale cały czas jakaś ta myśl o tym była, że w sumie, no, chciałbym być księdzem. No i pamiętam, że czasami to nawet się tak śmiał, a ja to będę księdzem. I pamiętam, że w sumie mój dziadek zawsze to tak mówił, a tam nie ma gdzie tam iść w świat, iść do Łomży. No i tak, tam i w sumie była ta myśl, że jak już może pójdę do tego seminarium, no to pójdę do Łomży. No potem był taki najbardziej newralgiczny taki moment w moim powołaniu, no to klasa maturalna. Kiedy Pan Bóg zaczął o sobie przypominać, ale właśnie no, była pandemia, nie było rekolekcji powołaniowych. No i tak jakoś człowiek sam z tym wszystkim walczył. Co zrobić. No ale wtedy jakoś tak uznałem, że najlepszym momentem to będzie, że pójdę na studia. I wtedy przeprowadziłem się do Warszawy, zacząłem studia. No to teraz też się śmieję, że zacząłem wtedy studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, więc może mi się kiedyś przydać, żeby się czuć bezpiecznie wewnątrz. No i w sumie życie toczyło się dalej. Ale tak właśnie pamiętam, że jak przyjechałem do Warszawy oglądać mieszkanie, które chciałem wynająć, to tak, no to towarzyszyła mi myśl, że muszę zobaczyć właśnie okolice, w której będę mieszkał. No i po obejrzeniu mieszkania, które mogę powiedzieć było idealne, no wszystko miało, co było potrzeba. No ale była ta myśl, no zobacz okolice. No dobra, no to idę zobaczyć okolice. Wychodzę z bloku, no i pierwsze, co widzę, co rzuca mi się w oczy, to Biedronka. No myślę, dobry sklep będzie blisko. No ale była myśl, idź dalej. Idę dalej, mijam kolejne sklepy, kolejne restauracje. No myślę, no dzielnica idealna, no nie wiem, czy lepsza dzielnica jest. No ale była myśl, idź dalej. No i tak po około 400-500 metrach zobaczyłem kościół. I myślę, o tak, to by jest miejsce, w którym będę mieszkał, będę miał blisko kościół, będę mógł chodzić do niego w niedzielę, w święta, o! Nie będę musiał go szukać. No i tak życie toczyło się dalej. Tak, no do kościoła chodziłem regularnie. No i miałem też taką tradycję, pamiętam. To od 2000 chyba, wydaje mi się, 13 roku. To miałem wtedy 11 lat. Postanowiłem, że będę chodził na wszystkie roraty, które są podczas Adwentu. No to różnie było, czasami tam na jednych nie byłem, na dwóch nie byłem, no ale starałem się zawsze być. No i tak samo w Warszawie ten na to postanowiłem, że będę chodził. No i tak do kościoła chodziłem regularnie. Pan Bóg sobie tak przypominał od czasu do czasu, no że tam, że seminarium, a to coś tam się wyświetliło, a to ktoś coś podesłał. No ale no już studia zaczęte, wszystko zaczęte, no za późno już. No i pamiętam taki moment, w którym już Pan Bóg o sobie tak przypomniał, to pamiętam, to był drugi semestr, już, no to był kwiecień. No i to tak, ja widzę to tak w takich przypadkach,

0: Nie pójdę na zajęcia. No i pomodliłem się, wychodząc, wylosowałem słowo. I był tam cytat z Pisma Świętego. Przebaczcie się, bracia, powołaniu waszemu. Coś mi ukło w serce. No ale nie było czasu, żeby o tym myśleć. Trzeba było iść dalej, bo za chwilę zajęcia się zaczynają. Życie toczyło się dalej. I za chwilę, za jakiś czas, znowu taki sam moment. Znajomi się rozeszli, każdy w swoją stronę. Poszedłem, pomodliłem się, wylosowałem słowo. I był tam kolejny cytat. W myślach waszych bądźcie dojrzali. No i już wtedy Pan Bóg nie odpuścił. Coraz bardziej kręcił śrubę w sercu. No i wtedy, pamiętam, przyjechałem do Ostrołęki, spotkałem się z zaprzyjaźnionym księdzem i mówię mu o tych wszystkich swoich dolegliwościach, o tym wszystkim, co jest w moim sercu, a on mi mówi, no na pewno musisz skończyć ten rok, może kolejny, może zrobić licencjat, może zrobić magistra. Jesteś młody, masz dopiero 20 lat, całe życie przed tobą. A myślę, no ma ksiądz rację. To chyba tak trzeba zrobić. No już wróciłem do Warszawy i życie toczyło się cały czas dalej. No ale jak myślałem o tym, że miałbym zostać w Warszawie na kolejny rok, a jeśli na kolejny, to jeszcze na kolejny, żeby zrobić przynajmniej ten licencjat, no może tego magistra, jak ten ksiądz mówi, no to jakoś nie mogłem się z tym pogodzić. No jakbym został zrobić magistra, to w sumie do seminarium bym przyszedł dopiero w tym roku. Więc no jakoś to Pan Bóg to tak prowadził. Więc no postanowiłem, no że no coś nie tak, no chyba jakoś inaczej to wszystko ma wyglądać. Wróciłem wtedy do Ostrołęki w czerwcu. Spotkałem się z tym księdzem jeszcze raz i mówię mu o tym wszystkim, co jest w moim sercu od tej ostatniej rozmowy 2 miesiące temu. No i on mi wtedy mówi, no wiesz co, ja na twoim miejscu to jednak złożyłbym dokumenty do seminarium w tym roku. A ja sobie myślę, tak, to jest to, na co czekałem. Ktoś potwierdzi, że mogę mieć powołanie do kapłaństwa. Pojechałem prosto do księdza proboszcza, powiedział mu o swoim zamiarze pójścia do seminarium. Jak wyszedłem już od księdza proboszcza i wsiadłem do samochodu, żeby pojechać do domu, powiedzieć rodzicom o swoim zamiarze, to opanował mnie taki wielki spokój. Spokój, który jest nawet ciężki do opisania. No i wtedy no, wróciłem do Warszawy, jeszcze wszystko zakończyłem, pracę, wynajęcie mieszkania. No i wtedy pamiętam, no, przyszedłem do seminarium. No i to już mija 4 lata. 5. rok się zaczyna. No i tak w sumie, jak tak słucham tego powołania, to też jest takie, no takie, te trochę śmieszne, tak po ludzku oczywiście patrząc. Bo w pewnym sensie można powiedzieć, Pan Bóg do każdego z nas mówi, pójdź za mną, a do każdego jednak te pójdź za mną, no jest jednak w innym momencie. Inaczej te pójdź za mną wygląda. Choć prowadzi nas do jednego miejsca, o którym jest seminarium, w którym właśnie mamy się kształtować na tych kapłanów, żeby stawać się coraz bardziej podobni do najwyższego kapłana. No i to też właśnie jest takie z jednej strony zaskakujące. To samo zdanie, a jednak wszystko inaczej. Tak jest. Piotrek, coś chcesz powiedzieć, bo się uśmiechasz, to ja już widzę, że chcesz coś powiedzieć.
1: Kuba, jak na ciebie patrzę, się zawsze uśmiecham, no, po prostu.
0: Ja wiem.
1: Wiesz, przypomniało mi się, jak sam czasami słuchałem Radia Nadzieja i oczywiście audycji seminaryjnych w szczególności. I wtedy słyszałem ten twój głos zza plastikowego radyjka, a teraz go mam przy sobie.
0: Kurde, Piotrek. No tak. No i też w sumie to tak, na tych rekolekcjach powołaniowych nie byłem. No jakoś tak Pan Bóg, nie wiem, może każe mi trochę nadrabiać te zaległości. Może wtedy nie byłem, ale już 4 razy na nich byłem w seminarium jako kleryk. Jakaś taka, no nie wiem, może misja powierzona od Pana Boga, żeby jakoś tym trochę zarządzać, jakoś trochę też pokazywać te swoje świadectwo bycia klerykiem tym młodym, którzy przychodzą. Więc no... I ostatnio nawet przeliczyłem, że na tych pierwszych rekolekcjach, które były w Ptakach, tych pierwszych poza seminarium, było wtedy no, wielka liczba no, uczestników rekolekcji, cała 6. Całych 6 było. Przy tym było 5 kleryków. Więc można powiedzieć, no, jeden kleryk był na 6 osób. I z tych 6 osób 3 osoby są w seminarium. No a z 3 jeszcze nie wiadomo. No i właśnie tym jednym klerykiem jest kleryk.

Kleryk Piotrek, drugim kleryk Bartek, na trzecim kleryk Franek, który jednak rozeznał, że chce iść do pallotynów. Więc no, trzech z sześciu. Więc te nasze rekolekcje powaniowe jakoś może trochę pomagają, żeby się nie chwalić, żeby w pychy nie popaść. Ale no, jakieś działanie Boże w nich może jest. I myślę, tak szczerze mówiąc, że chyba zrobimy teraz krótką przerwę. Więc, moi drodzy, zapraszamy was na krótką przerwę. I po przerwie trochę już mniej sentymentalnie poopowiadamy trochę o tych naszych wakacjach, które właśnie minęły, po których wróciliśmy i dzięki którym możecie nas teraz słuchać. Więc zapraszamy was na krótką przerwę.

0: Halo, halo, szczęść Boże, witamy Was po krótkiej przerwie na audycji WSD FM, czyli rozmowie z klerkami z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Przed przerwą mieliśmy taką dość sentymentalną podróż w przeszłość o tym, jak wyglądało nasze powołanie. No a teraz byśmy chcieli tak opowiedzieć Wam o naszych wakacjach, jak wyglądały nasze wakacje i co podczas nich robiliśmy. Bartku, co robiłeś, jak wyjechałeś po zakończeniu roku z seminarium? Jak wyglądały twoje wakacje?
1: Jak wyglądały moje wakacje? To na początku, jak wyjechałem, to pamiętam, że to jeszcze był taki, pierwszy był taki bardzo spokojny tydzień. Właśnie siedziałem sobie w domu, też spotkałem się ze znajomymi ze swojego rodzinnego miasta, z Ostrowi Mazowieckiej. A potem właśnie zacząłem już takie pierwsze praktyki, można powiedzieć. I pierwsze, co było, to były półkolonie parafialne, właśnie z mojej parafii, Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi.
0: Którą pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. To były właśnie półkolonie z dziećmi, więc to też był taki czas i na miejscu, i były też różne wyjazdy, wycieczki, różne atrakcje właśnie dla dzieci, więc to też był taki dobry, fajny czas, gdzie właśnie można było też coś zrobić dla innych i też samemu czerpać z tego radość. Potem właśnie był wyjazd już nie z dziećmi, ale z młodzieżą. Z młodzieżą wyjechaliśmy do Medjugorje. Pamiętam, było nas, jak dobrze pamiętam, chyba prawie 50 właśnie osób razem z animatorami, z księdzem. Wyjechaliśmy właśnie do Bośni, więc to też był taki dobry czas. Nigdy nie byłem wcześniej w Medjugorje, więc to było też dla mnie coś bardzo niesamowitego. Też pamiętam, fajnym momentem było to, że to chyba było pierwszego albo drugiego dnia, jak byliśmy, to nawet spotkałem jednego z naszych ojców z seminarium, ojca Adama. Więc to też było bardzo miłe spotkanie. Tak, zgadza się.
0: Pozdrawiamy ojca Adama.
1: Był to też czas właśnie modlitwy, poznawania tego miejsca, ale też czas i taki typowo wakacyjny. Też był i czas na to, żeby po prostu czy popływać w morzu, czy popatrzeć na ładne widoki. Jeszcze z praktyk, pamiętam, był też czas, że byłem na jednym turnusie kolonii Caritasu, gdzie tam też właśnie byłem jako kleryk i jako wychowawca grupy, czyli też miałem właśnie swoją ekipę pod opieką. Właśnie też z nim byłem podczas tego turnusu, ale też jako kleryk przygotowywałem między innymi mszę. No i tak mniej więcej wyglądał czas, jeśli chodzi o takie praktyki wakacyjne.
0: A z takich prywatnych wyjazdów, jeśli możesz się pochwalić?
1: Z prywatnych wyjazdów? No to takie chyba najlepsze, co było, to udało mi się właśnie z moim bratem z roku, z klerykiem Maćkiem, pojechać do Rzymu, polecieć do Rzymu. Polecieliśmy na 3 dni. Taki krótki, można powiedzieć, że całkiem spontaniczny wypad, więc było to coś niesamowitego. Nigdy wcześniej nie byłem w Rzymie, w Watykanie, więc no, kiedy zobaczyłem te wszystkie bazyliki i też różne te właśnie atrakcje, zabytki, no, coś niesamowitego. Więc to był bardzo dobry czas.
0: A jak tam rozmawialiście w tym Rzymie, po polsku?
1: No z Maćkiem to rozmawiałem po polsku.
0: A ze sprzedawcą w sklepie?
1: A różnie. Głównie po angielsku rozmawialiśmy, ale też często się zdarzało, że akurat spotkaliśmy Polaków, czy w restauracji, czy w sklepie, więc też po polsku rozmawialiśmy.
0: Znaczy po włosku rozmawiałeś, Bartku? To jest pytanie.
1: Czy po włosku? No, czasami może się zdarzyło, że i po włosku trochę się porozmawiało, troszeczkę.
2: A czy byliście wtedy może na jakiejś włoskiej mszy albo w języku łacińskim?
1: Nie, my akurat byliśmy na polskiej mszy. Byliśmy na polskiej mszy w Bazylice Świętego Piotra, na mszy przy grobie Jana Pawła. A tak to też chodziliśmy na mszę do polskiego duszpasterstwa w kościele Świętego Stanisława.
0: Ja tak się tak dopytuję Bartka, bo Bartek to skromny człowiek jest i nie chce się pochwalić jedną rzeczą. Bartek się nie chce pochwalić tym, że był na kursie języka włoskiego.
1: Si, byłem na kursie języka włoskiego. Właśnie to był też kurs dla kleryków organizowany przez diecezję, przez seminarium diecezji warszawsko-praskiej. Więc to też było ciekawe doświadczenie, żeby w ogóle uczyć się nowego języka, poznawać ten język, ale też, żeby spotkać na przykład kleryków z różnych diecezji, z różnych krańców Polski.
0: Czyli tu parli italiano?
1: Si, si, un po.
0: Mówi, że nie. No a teraz tak do mnie trochę przychodząc o wakacjach. No to jak wróciliśmy z seminarium, to też początek wakacji to miałem taki spokojniejszy. Tak właśnie, żeby trochę odpocząć. A potem właśnie na sam początek też miałem półkolonie parafialne w parafii świętego Bruno na Włomży.
2: Którą bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Więc pomagałem księdzu Andrzejowi właśnie przy półkoloniach. Następnie pojechałem na kolonie Caritas do ptaków, też jako wychowawca. No już po raz kolejny, więc no to też jest jakieś takie miło spędzony czas. No jest to czas taki no naprawdę, który wymaga dużo takiej no energii, poświęcenia od człowieka, no bo ma pod opieką sporą gromadkę dzieci, młodzieży, więc no to jest to jakaś odpowiedzialność, na karku siedzi cały czas, ale no naprawdę na tym naszym turnusie jest taka zgrana ekipa, z którą no naprawdę można powiedzieć, można konie kraść, więc no to był dobrze spędzony czas. No i też no już po trzecim turnusie z nimi to i dzieci się zna trochę lepiej. Już wiadomo, kto jaki mniej więcej jest, choć no, dzieci potrafiły w tym roku trochę zaskoczyć. Najbardziej podczas pierwszego dnia, ale i potem też. Więc no, to był dobry czas. Byłem oczywiście no, jako kleryk, jako wychowawca. No ale do pomocy miałem też wspaniałego animatora, który bardzo dobrze dzieci pilnował w trakcie nocy. Jak dzieci były głośno i przeszkadzały, to on bardzo
2: spałem
0: dobrze...
2: Spałem na stojąco.
0: To Piotrek właśnie był tym animatorem i bardzo dobrze mi pomagał.
2: Jak Batman i Robin.
0: Dokładnie tak. Jak Robin i Hood. No. I on był Robin, ja byłem Hood, bo musiałem chodzić. No i potem wróciłem. No i byłem na posłudze parafialnej, zastępowałem pana kościelnego, który właśnie był na urlopie. Potem na samym początku sierpnia pojechałem na rekolekcję ruchu rodzin nazaretańskich z naszym ojcem Wojciechem, którego serdecznie pozdrawiamy, do Małego Cichego. No i to też trochę takie no, ciekawe jest, że no jakoś tak z ojcem, no to przede wszystkim ojciec, no ja tak tylko przy okazji się tam do niego dołączyłem. No nie jeździmy z diecezją właśnie, ani no nie jeździmy z naszą diecezją łomżyńską na te rekolekcje, choć ojcu czasami się zdarza, ale jeździmy z archidiecezją częstochowską. Więc to też jest taki dobry czas, bo tak no jest tam trzech księży z tamtej diecezji, którzy naprawdę są różni. No ale naprawdę dobre takie świadectwo i wiary, i takiego zdrowego podejścia dają, więc naprawdę to taki czas, kiedy naprawdę mogę dużo się przy nich nauczyć. No i też w tym roku, no i poprzednim, ale i w tym miałem tam pod opieką grupę ministrantów, no, którzy to trochę też dawali w kość, no ale jakoś się przeżyło. No potem wróciłem, i do takich już można powiedzieć takich posług w głównej mierze to był koniec. Byłem też na swoim takim wyjeździe w Turcji, gdzie odwiedziłem znajomych, których poznałem w liceum na wymianie z Erasmusa. I tak jak oni u nas byli właśnie podczas tej wymiany, no to my nie pojechaliśmy, bo pandemia wybuchła, no i nie zdążyliśmy pojechać wtedy. No i jakoś też to takie jest, no, ciekawe z jednej strony przeżycie, no bo Pan Bóg, no tak, dał tą łaskę, no, że no, jestem katolikiem, przygotowuję się do kapłaństwa, a ci moi znajomi są, no, muzułmanami. Więc, no, to też jest takie, no, taka, no, no ciekawe, że, no, no, potrafimy się dogadać. No i powiedzmy, no, nikomu nic nie przeszkadza, że jesteśmy inni. No to też jest takie fajne. Byłem tam u nich 5 dni. No i potem wróciłem też w taki czas trochę na odpoczynek. No bo już potem, no, Muszę się przyznać, że miałem wakacje skrócone. No, bo tak normalnie wszyscy mają 3 miesiące wakacji, ja miałem tylko 2 miesiące, bo zostałem wybrany na formariusza i musiałem się zajmować pierwszakami.
2: Przykro mi.
0: Przyszło 3 pierwszaków. Przyszedł właśnie Piotrek, przyszedł Rafał i przyszedł Michał, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Więc no, ten czas był trochę w pewnym sensie skrócony, ale no, był to naprawdę dobry czas właśnie na zapoznanie się. Ale o tym to tak za chwilę. To już potem o tym trochę bardziej Piotrek opowie ze swojej perspektywy, ja najwyżej coś tam dodam. Ale zanim przejdziemy do tego września, do tak zwanego okresu propedeutycznego, to Piotrek, jak wyglądały twoje najdłuższe wakacje w życiu, które już nigdy tak długie nie będą?
2: Ojeju. Dobrze o tym, że to podkreśliłeś, że miałem najdłuższe wakacje w swoim życiu, no bo jestem tegoroczny. Byłem. No, pisałem w tym roku maturę. Więc...
0: Czyli jesteś.
2: Tak, jestem. No. Więc te wakacje już miałem tak praktycznie od końca maja. A to kawał dobrego czasu. Może na szczegóły sobie nie będę za bardzo pozwalał, ale powiem tak z grubsza. No. To takie ciekawe, że byłem po raz pierwszy na jakichś dłuższych wakacjach za granicą. A to był naprawdę niezapomniany czas, jeśli chodzi o taki prywatny wyjazd, prywatnego relaksu i trochę zresetowania własnej głowy. To było coś fantastycznego. Pojechaliśmy tam z rodzicami do Chorwacji. To wow, po prostu. Świetna sprawa.
0: Ale te dwie godziny za kierownicą. Wow, cały czas, wow.
2: Ale pomimo tego fantastycznego wyjazdu, był również fantastyczny wyjazd, o którym Kuba już wspomniał. I to był wyjazd w dalekie, załomżyńskie ptaki. Czyli właśnie, no, kolonie Caritas. Drugi raz tam byłem. Pierwszy raz rok temu. No może nie mam takiej wielkiej zażyłości z dzieciakami, jaką Kuba ma, no bo Kuba jednak był tam po prostu już tyle razy. Ja byłem dopiero drugi raz. No ale mimo wszystko to po prostu osoby, jakie tam można poznać, przygody, jakie można tam przeżyć, to na długo pozostaje w pamięci. Może też pomimo tego, że jest to czas wypoczynku, jeśli tak w ogóle można nazwać, że to wypoczynek ze strony animatorów i wychowawców.
0: Z wychowawców to nie, dla animatorów może i tak.
2: Tak, bo rola animatora delikatnie różni się od roli wychowawcy. Jednym słowem, po prostu nie mam jeszcze tak wielkiej odpowiedzialności za swoją grupkę dzieci. Do czego zmierzam? Do tego, że może to nie był taki czas ogromnego odpoczynku, bo to w ogóle byłem zszokowany. Dziennie robiłem po 35 tysięcy kroków. A to nie jest raczej coś standardowego. A to właściwie głównie przez to przeprowadziłem zajęcia taneczne.
0: Bo Piotrek jest wspaniałym tancerzem. Tak. Tańców ludowych, tak? Jaki to?
2: Też.
0: Narodowych, o, też
2: tak,
0: narodowych.
2: To też. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy, jeśli tacy słuchają. Z Przasnysza.
0: Z diecezji płockiej.
2: Tak.
0: Trzeba zaznaczyć.
2: Z naszych dobrych sąsiadów, bo byłem także w zespole tańców historycznych i szlacheckich Miejskiego Domu Kultury właśnie w Przasnyszu.
0: No i potem przyszedł wrzesień. No przez ten wrzesień trochę sobie skróciłeś te najdłuższe wakacje w życiu, bo mogły być jeszcze dłuższe. No i zaczął się ten pierwszy miesiąc propedeutyczny. Jak go wspominasz?
2: Kuwa, jak ja mógłbym go inaczej wspominać? Jak nie po prostu...
0: Ja nie wiem.
2: To...
0: Ja nie wiem. I dlatego chcę się dowiedzieć.
2: Może nie spodziewałem się, że to będzie czas tylu wyjazdów. Oczywiście z pozytywnej strony patrząc. Co prawda na tych pierwszych dniach, kiedy już przyjechaliśmy do seminarium, no to nie był wyjazd, bo mieliśmy rekolekcje, które prowadziła siostra Kazimiera z, jeśli dobrze pamiętam, zgromadzenia Służebnic Krzyża.
0: Uczennic Krzyża.
2: Uczennic. Dzięki. Z siostrą widzieliśmy się w sumie po raz pierwszy. Tak jak moi pozostali bracia na roku. No, jeśli chodzi o taki duchowy zastrzyk energii i nabrania sił na cały miesiąc propedeutyczny, ale też na rozpoczynający się już rozpoczęty rok formacyjny, no to była świetna sprawa. Ale to nie była nasza jedyna atrakcja podczas tego miesiąca, bo jednak miesiąc to 30 dni, a nie tylko 3 rekolekcje. Prawda? Potem pojechaliśmy na kilka dni do sióstr klauzurowych, do Rybna. Tylko nie do tego Rybna pod Łomżą, gdzie jest stok narciarski. Tylko do Rybna.
0: Nie jeździliśmy na nartach, nie.
2: Tylko do Rybna, które było przy Sochaczewie?
0: Tak.
2: No, spotkanie z takimi siostrami klauzurowymi było moje pierwsze. Wcześniej miałem z takimi do czynienia, a jak się okazuje, to są bardzo, bardzo życzliwe siostry.
0: I co tam robiliśmy, Piotrek? Co my tam robiliśmy?
2: No, oczywiście poza modlitwą, to pojechaliśmy, tak kolokwialnie mówiąc, na brudną robotę. Bo siostry, pomimo tego, że są straszliwie zaradne, no bo skoro nie mogą wychodzić tak jak na przykład jak my, poza budynek seminaryjny i tak, to za swoją klauzurą mają cały zestaw zaopatrzeniowy, jeśli tak mogę powiedzieć. Mają swoje własne uprawy, swoje własne zwierzęta, powiem, że kury, kozy, ale czy jeszcze... Nie przypominam sobie nic więcej. A ta brudna robota głównie polegała na wycinaniu drzew. Ileż my to drzew wycięliśmy? Właściwie to ja ich nie wycinałem, bo nie mam takiej ręki do piły łańcuchowej.
0: No trochę wycinałeś, tam ze dwa się zażyło.
2: Ja byłem od tego, żeby je przewodzić z punktu A do punktu B. Reszta była od takiej bardziej męskiej roboty.
0: No i potem wróciliśmy z Sochaczewa, z Rybna, i co się działo dalej?
2: Dalej, jeśli dobrze pamiętam, to pojechaliśmy z naszym księdzem rektorem, z księdzem Bączkiem, którego serdecznie też pozdrawiamy, nad jezioro, nad cudowne jezioro, które było w miejscowości Gorło. Tam pływaliśmy, spędzaliśmy razem czas wieczorami na planszówkach. No to też było ciekawe. Może w samej wodzie nie pływaliśmy, bo było dosyć zimno.
0: No ty pływałeś.
2: Tak, ja się poświęciłem. Tak, nie mogę sobie po prostu odpuścić faktu, iż można być nad jeziorem, a nie wejść do wody. Więc, no, pomimo tego, że może nasi bracia nie byli z tego punktu zadowoleni, to po prostu zrobimy swoje.
0: Potem wróciliśmy do seminarium i uczestniczyliśmy w rekolekcjach już kapłańskich z kardynałem Sarachem.
2: Tak.
0: Więc to też na pewno był taki, no, czas. No, jak, no dla mnie to też, no, jakieś to było takie, no, jak to nazwać, no, jakieś takie przeżycie. No, bo można powiedzieć, no, przyjechał kardynał z samego Watykanu. A jeśli tak, no, nie wiem, tak myślę, jak dla chłopaków, no, być na pierwszym roku i od razu widzieć kardynała, to też na pewno jest jakieś takie...
2: Tak.
0: Wow.
2: Tak.
0: No dla mnie na przykład osobiście, no to ten takim największym takim wrażeniem to była ta cisza w zakrystii, jak kardynał się przygotowywał do mszy. To naprawdę było czuć i, no, i było widoczne te takie sakrum, no to przygotowanie, że za chwilę będzie się działo coś wielkiego. No to naprawdę to takie dla mnie osobiste, no wow.
2: Tak, również jestem tego samego zdania i również to doświadczyłem. I myślę, że msze święte, które odprawiał kardynał Sarach, to w ogóle było misterium tej ciszy. To, jak kardynał wykonywał wszystkie gesty, które są podczas mszy świętej, z tą niezwykłą precyzją, starannością i z tym wewnętrznym zagłębieniu się w Panu. No i pomimo tego, że nie mówił w naszym ojczystym języku, to dzięki księdzu wicerektorowi, którego również serdecznie pozdrawiamy, mogliśmy właśnie kardynała zrozumieć. Ale tak, ta cisza. Kardynał bardzo szczególnie podkreśla wymiar tej ciszy. Nie tylko w życiu kapłańskim, ale też i świeckim. Jak cisza jest przed świątkiem, w którym możemy spotkać się z Panem.
0: Potem też już tak, już spędzaliśmy na ten czas w seminarium. No ale potem mieliśmy jeszcze taką naszą taką pielgrzymkę do Sokół. Tam właśnie ojciec Wojciech nas oprowadził po bazylice, bo też tam był wikariuszem. Byliśmy u dawnego księdza proboszcza na rozmowie. Potem pojechaliśmy do Milejczyc. Potem na Świętą Górę Grabarkę, bo to jest już niedaleko. No i potem do Drohiczyna, też właśnie do seminarium. Tam spotkaliśmy się też właśnie z rokiem pierwszym, z księdzem rektorem. To też nas ksiądz rektor prowadził po seminarium drohiczyńskim. No i potem wróciliśmy do Łomży. No i jakoś ten miesiąc minął. Wakacje krótsze, ale no myślę, że to dobrze spędzony czas był.
2: No właśnie, Kuba, bo przecież to był twój pierwszy raz jako formariusz.
0: No, pierwszy chyba jedyny. Ale dobry, ja dobrze wspominam ten czas. No, że to taki, no... No jak sobie tak trochę tak no, przypominałem ten moment, jak byłem na pierwszym roku. No ja sobie tak przypominałem tego mojego formariusza, księdza Rafała Orzechowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. No to takie, no... No, ciekawe to przeżycie było. No, wtedy pamiętam, że on już taki, no, poważny się wydawał. No, bo ja też, no, powiedzmy, no, jakoś... No, no
2: Kuba
0: no,
2: też jest bardzo poważny. Bardzo.
0: Ja go nie znałem też wcześniej. No, to w sumie tam, jak go się tam poznawało dopiero co. Więc, no... No, to tak sobie porównywałem czasami te nasze wyjazdy różnego rodzaju. I już patrzyłem z tej innej strony. No i z jednej strony tak człowiek trochę żałuje, no, że jednak no, te w pewnym sensie wakacje ma trochę skrócone, ale jednak widzi, że ten czas nie jest czasem zmarnowanym, że jakaś taka ta łaska Boża towarzyszy temu momentowi przebywania, jeżdżenia, no, pracy tam w Rybnie. No tak muszę się przyznać, że tak jak ojciec mi powiedział, że tam pojedziemy, no to za bardzo chętny tam nie byłem po tych wszystkich opowieściach, o których no, niektórzy wspominali. No bo my na swoim tym miesiącu nie byliśmy tam jeszcze, bo dopiero o rok później ojciec zaczął tam jeździć z klerykami. No i po tych wszystkich opowieściach to tak nie za bardzo chciałem tam jechać. No ale uznałem sobie, no, że no muszę tam jechać. No. No chciał, nie chciał, muszę tam jechać. No bo też musiałem trochę dzielić ten nasz miesiąc na czas tutaj, no powiedzmy, no z naszymi pierwszakami na czas poświęcony na praktyki katechetyczne. No więc uznałem, no, że do tego Rybna no, muszę jechać, no tak, żeby no, nie iść tylko po łatwiźnie, no ale trochę też tej cięższej roboty spróbować. No więc to, no ale dobry czas był.
2: Czyli jednak.
0: No na pewno to nie był czas zmarnowany. No i nasz ten okres propedeutyczny zakończyliśmy 23 września. Potem wróciliśmy na 2 dni do domu, jeszcze tam pozabierać resztę rzeczy. No i 25 września już zjechaliśmy wszyscy do seminarium. No i właśnie wtedy zaczęła się nasza formacja w kolejnym roku formacyjnym. No potem mieliśmy też rekolekcje, które prowadził ksiądz prałat Kazimierz Seta, proboszcz z parafii chyba Matki Bożej Częstochowskiej. Na pewno w Zielonce, tylko właśnie wezwania parafii nie pamiętam. No to też był dobry czas, ale o tym porozmawiamy już następnym razem. Moi drodzy, dziękuję wam za to, że zgodziliście się przyjść tutaj ze mną i porozmawiać, pośmiać się wspólnie. Myślę, że to też nie był stracony czas. No a przede wszystkim to chciałbym podziękować wam, drodzy słuchacze, za ten poświęcony nam czas, że chcieliście nas posłuchać, tych naszych sentymentalnych wywodów, potem też tych naszych żartów różnego rodzaju. Bardzo wam za to dziękuję. No i na sam koniec no, chciałbym was prosić o modlitwę za nas na początku tego naszego nowego roku formacyjnego, aby ten rok nie był czasem straconym, tylko żeby to właśnie no, przede wszystkim na pierwszym miejscu był Pan Bóg. No a w sposób szczególny to tak chciałbym was prosić o modlitwę za tych naszych najmłodszych braci, za, za Piotrka, Rafała i Michała, żeby ten etap, który zaczynają w swoim życiu, był dobrym czasem. Dziękuję wam i do zobaczenia za 2 tygodnie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem, dziękuję.
2: Z Panem Bogiem.
3: WSD FM, czyli codzienne życie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rozmowy z gośćmi, odpowiedzi na łatwe i trudne pytania. Służba Bogu i innym. Tylko w Radiu Nadzieja. Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
4: Katarzyna Polewko, zapraszam. Po ostatnich zdarzeniach, do jakich doszło w szkołach na Mazowszu, biskup diecezji łomżeńskiej Janusz Stepnowski skierował słowa do wiernych. Zapewnia o modlitwie za wszystkich dotkniętych trudną sytuacją. Jednocześnie podkreśla, że potrzeba dziś większej uważności na problemy młodych.
5: Jesteśmy wszyscy modlitewnie połączeni z rodzinami tych osób, tej osoby, która straciła życie, czy tymi, którzy zostali poranieni. Na pewno dla tej rodziny, która straciła matkę, to przeżycie trudno do opisania. Nie wiem, jak długo będzie trwał ten proces wracania do jakby normalnego życia, mimo że już ono normalne nie będzie, bo matki nie ma. W tym dniu też uwrażliwiamy na te sprawy młodzieży. Szkoła, a szczególnie rodzina, nieraz młodzież jest pogubiona i szuka gdzieś zaczepienia, punktu zaczepienia, szczególnie w przestrzeni internetu, która do niczego nie prowadzi. I te dzisiejsze czasy też nas wzywają do tego, żeby zwrócić uwagę, że młodzież potrzebuje pewnych zasad moralnych, potrzebuje jakiejś etyki. Musimy poświęcić te najbliższe lata naszej młodzieży, szczególnie wyciągnąć się z przestrzeni internetu.
4: Przypomnijmy, że do 2 zdarzeń w szkołach doszło na terenie diecezji łomżeńskiej.
5: To są niewielkie miasteczka. Należałoby przypuszczać, że raczej tu życie toczy się takim swoim własnym rytmem. To nie jest Warszawa, gdzie wszyscy są zabiegani i biegną do pracy, ale raczej spokojniejszym rytmem. Mimo wszystko widzimy, że w tej przestrzeni internetowej wiele złego się dzieje. To, że ma i w Warszawie, i w naszych miastach mają podobne problemy, ale nasza generacja była trochę inna. Trzeba było pewne rzeczy jakoś rozwiązywać i samemu się zaangażować. I w dzisiejszych czasach młodzież otrzymuje nieraz może za dużo tego dobra, a za mało czasu najbliższych katechetów, nauczycieli, a szczególnie rodziców rodziny.
4: W tych dniach powierzam wszystkich dotkniętych cierpieniem Matce Bożej Pięknej Miłości, czczonej w naszej łomżeńskiej katedrze. Niech Maryja otacza swoją opieką dzieci i młodzież, ich rodziny oraz wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia i nadziei, dodaje biskup Janusz Stepnowski.
3: Katolicki Serwis Informacyjny.
4: Już jutro w diecezji łomżeńskiej odbędą się pogrzeby dzieci utraconych, których ciała nie zostały odebrane ze szpitali, bądź rodzice pozostawili je świadomie, aby zostały pochowane w specjalnie do tego przygotowanych grobach. W ten sposób zabezpieczamy godność tych dzieci, mówi ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżeńskiej.
6: A więc organizujemy pogrzeby, żeby wesprzeć rodziców. Stajemy przy nich po prostu, a taki grób, czy taka ceremonia jest dla nich miejscem, gdzie leczą swój ból po utracie dziecka, gdzie przechodzą do następnego etapu żałoby, ale też mogą przyjść, zapalić znicz, zostawić kwiaty, zadać Panu Bogu trudne pytanie dlaczego. Czas, mówimy, robi swoje, natomiast pamięć i miłość nie ustaje, więc jest to też okazja, żeby o swoim dziecku porozmawiać, przypomnieć sobie, żeby też mieć świadomość, że nie mam tylko tej dwójeczki biegających przy mnie dzieci, ale że jesteśmy rodzicami na przykład trojga, że to dziecko żyje, że jest u Pana Boga i na pewno jest zbawione. To mówi teologia. Te dzieci żyją w Bogu, powiedział ojciec święty Jan Paweł II.
4: Uroczystości odbędą się w Grajewie, Kolnie, Łomży, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Zambrowie.
6: Gromadzimy się zawsze w kościele i zapraszamy do kościołów. Na stronie internetowej radia bądź duszpasterstwa rodzin takie informacje się znajdą, czy stronie diecezji. Więc gromadzimy się na mszy świętej. Na początku jest już urna z prochami dzieci, które umarły czy odeszły na przestrzeni roku. Następnie jest msza święta w szatach koloru białego. Słowo, które ma podnieść na duchu rodziców opłakujących takie dzieci, a później udajemy się na cmentarze i tam w specjalnie przygotowanych, pięknych grobach wymownych, często symbolicznych, jeśli chodzi o ich wymowę, bo są to groby realne, więc tam odbywa się ostatnia, trzecia stacja pogrzebu.
4: Przypomnijmy, że 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego.
7: Katolicki Serwis Informacyjny.
4: W najbliższą niedzielę obchodzony będzie 26 dzień papieski, przypadający jak co roku w niedzielę, poprzedzającą rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Tego dnia w sposób szczególny będziemy wspominać pontyfikat i nauczanie Ojca Świętego. W kościołach odbędą się zbiórki do puszek na stypendia Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera uzdolnioną młodzież z mniej zamożnych rodzin.
7: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Sylwia Grzeszczak przed momentem. Mango, 10 minut. Po godzinie 20 samorząd Łomży ma powody do radości. Miejski projekt pod tytułem Adaptacja do zmian klimatu terenów w Łomży został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rekomendowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Dzięki planowanej inwestycji łomżyńskie parki przejdą metamorfozę. Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński podkreślił, że otrzymanie dotacji umożliwi długo oczekiwane zmiany w parkach. Posłuchajmy.
2: W ramach tego projektu mamy drugi etap rewitalizacji Parku Jakuba Wagi. Mamy rewitalizację parku, w którym się znajdujemy, czyli Parku Ludowego przy ulicy Alei Legionów, ale też teren, obszar znajdujący się tuż przy ulicy Katyńskiej, między ulicą Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. To naprawdę świetne informacje. Łomża inwestuje w zieleń, inwestuje w infrastrukturę zieloną i rekreacyjną.
1: Jak mówił Piotr Serdyński, celem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz odpowiedź na oczekiwania mieszkańców Łomży.
2: Wiąże się z tym dziesiątek nowych drzew, tysięcy nowych krzewów, bylin, dziesiątki tysięcy roślin cebulowych. Co bardzo ważne, ta roślinność będzie nawiązywała do tej naszej fauny i flory, która występuje właśnie w obszarach Łomży, ziemi łomżyńskiej, będzie nawiązywała do twórczości właśnie patrona Parku Jakuba Wagi, czyli tych roślin, które były opisane we florze polskiej.
1: Całościowy koszt projektu to prawie 17,5 miliona złotych, z czego pozyskane dofinansowanie przekroczy 11,5 miliona. Igo, 100-milowy las, posłuchajmy.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, za małżeństwa w kryzysie, o dar pokoju na całym świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, o nawrócenie grzeszników i o opiekę Matki Bożej dla dzieci i młodzieży w tym trudnym czasie, który teraz się dzieje.
2: Tajemnica pierwsza. Modlitwa w ogrójcu. Każdy z nas czasami przeżywa swój ogrójec, własny strach i lęk, poczucie osamotnienia i bezradności. Jezus uczy mnie, że kochać Boga to ufać Mu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego woli i gdy ogarnia mnie ciemność niepokoju. Kochać Boga to mówić: oddal ode mnie te trudne chwile, jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, bo Ty mnie rozumiesz i kochasz.
3: Bądź się z niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga Życzę błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękujemy.
3: Tajemnica druga, biczowanie. Jezus zdradzony i wydany na śmierć postanawia zawrzeć nowe, wieczne przymierze ze wszystkimi, którzy uwierzą w Jego miłość i przyjmą Jego Ewangelię. Czy stać mnie na taką miłość, jakiej uczy mnie Chrystus, a zatem na miłość, która kocha nawet nieprzyjaciół, która koi ból, leczy rany i osusza łzy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: Owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Dziękujemy, z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Ciernie ukoronowanie. Rzymscy żołnierze wyszedzają Jezusa i poniżają Go. Nakładają Mu koronę z cierni, opluwają, biją trzciną po głowie. Już w ogrójcu Jezus wiedział, że ludzie zgotują Mu taki los. I już tam zgodził się zapłacić tę niezwykłą cenę cierpienia i upokorzenia, którą trudno nam sobie nawet wyobrazić.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Dziękujemy z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Chrystus przyjął na siebie grzech, cierpienie i śmierć, aby nas wybawić ze zła, aby wyzwolić nas od krzyży, które można przezwyciężyć i aby móc nam nieść te, od których na razie nie możemy się uwolnić. Wszędzie tam, gdzie kierujemy się miłością Chrystusa, uwalniamy siebie i innych od krzyża albo sprawiamy, że staje się on lżejszy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan wspólnie z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: A Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękujemy.
3: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie. Gdy umiera ktoś z naszych bliskich, w sposób bardzo osobisty przekonujemy się, jak niewyobrażalnie bolesna jest śmierć doczesna, jak wiele niesie ze sobą pytań i lęku, bólu rozstania i emocjonalnego buntu, jak bardzo wystawia na próbę naszą wiarę, nadzieję i miłość. Jakże zdumiewająca jest miłość Boga do człowieka, skoro Syn Boży nie cofnął się nawet przed taką próbą miłości, jaką było poddanie się władzy doczesnej śmierci.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojedny, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękujemy. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie dziękujemy tym, którzy się do nas dodzwonili. Pani Jadwidze, Pani Teresie, Pani Marii, drugiej Pani Teresie oraz Panu Krzysztofowi z żoną. W studio modlili się z Państwem Magdalena,
7: Aneta
2: oraz Hubert posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Yeah.

20:57 za nami modlitwa różańcowa, teraz chwila muzyki i apel jasnogórski na koniec tego piątkowego, jesiennego, październikowego dnia. Będziemy mogli wyśpiewać: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Tuż po modlitwie apelowej kolejne notowanie listy z mocą, godzina 22:10, aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy dziś w dwójkę uśmiechnięci.
2: Dobry wieczór, uśmiechnięci, wypoczęci. Tutaj oj, Paweł tak, opalony.
1: Nie wiem, czy pan, to takie światło.
2: Tak.
1: Ale tak, nie, przyznam się, od czasu do czasu warto zrobić sobie lekki oddech. W każdym razie obaj uśmiechnięci. Zapraszamy na 721 notowanie, tak? Dobrze, Darku, widzę?
2: No, 720.
1: 720, no bo to klikam dzisiaj nie z kartki, jak zawsze czytamy tylko dziś z internetów, więc zapraszamy na 720 notowanie listy z mocą. Serdecznie zapraszam Dariusz Jakubiak.
2: I Paweł Hajduga.
1: Przed nami co najmniej trzy kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Do poczekalni też zaglądniemy. Oczywiście na Facebooka, ale jeszcze nie zdążyliśmy tu gadu przed audycją, więc fotka się zaraz pojawi, będzie post, zaglądajcie, będziemy na was czekać, a my może garść informacji i wiadomości później, a teraz zagrajmy może w całości, prawie że, naszą propozycję.
2: W całości może nie, ale zagramy na pewno fragment, żebyście posłuchali. Natalia Drąg z utworem Maska, rdn.lista.193. Takie treści SMS-a ślijcie, jeżeli chcecie, żeby Natalia Drąg weszła do naszej listy z mocą, na numer 7148.

0: Natalia Drąg z utworem Maska. To nasza dzisiejsza propozycja do naszej listy z mocą 7148. Taki numer. Na taki numer wysyłacie SMS-y o treści rdn.lista.193. A jeżeli macie jakieś swoje utwory, które chcecie do listy z mocą zgłosić, to wysyłajcie je na maila listazmocom@rdn.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk, którą obiecał nam wcześniej Paweł. 6 pozycji awansuje, 7 spada względem tamtego tygodnia. 6 utrzymało swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co za tym idzie, jedną pozycję też będziemy żegnać. Kogo? Niedługo się przekonamy, a zaczniemy naszą listę od miejsca 20 i będzie to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. rdn.lista.188, 7 punktów i to jest chyba największy spadek tego tygodnia, bo z 6 na 20. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Jak to się mówi, z 20 można się tylko odbić już do góry, więc wszystko w waszych rękach. rdn.lista.188.

0: pozycja 20. No niestety duży spadek, ale zostanie z nami, wierzę w to mocno. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie. Erden.lista.188. Niezmiennie ślemy pod numer 7148. Piękni młodzi, za chwilę wpadniemy na Facebooka. Zaglądajcie, zostawcie komentarz. Będzie fotka tradycyjnie, a my teraz zaglądamy na pozycję 19. Niestety też spadek.
1: Teleo, na wieki wieków z 15 spadek, rdn.lista.190, 8 punktów w tym tygodniu.

0: pozycja 19. Teleo na wieki wieków. Niestety spadek, a jak to przy końcu tabeli zawsze strefa spadkowa. Na wieki wieków zaledwie 8 punkcików. Możecie zaglądać również na stronę internetową Listy z Mocą. Tam też możecie oddać kilka głosów. No zawsze się ich pozbiera. Co prawda taki tylko waży internetowy pół punktu, ale możecie dosłać SMS-a, a ten już naprawdę daje moc, daje kopa. 10 głosów za każdego wysłanego, niezmiennie od wielu, wielu lat. Wszystko wokół rośnie, ceny rosną, a koszt SMS-a niezmiennie złoty 23, całkowity koszt, więc naprawdę warto się bawić razem z nami. To teraz czas na pozycję 18.
1: Mamy nadzieję, że dzisiejsi spadkowicze pójdą w górę w przyszłym tygodniu, a nadzieję ma też Marcin Wargocki z utworem właśnie Nadzieja do nas przychodzi z 16 na 18. Spadek rdn.lista.181 10 punktów w tym tygodniu.
2: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: apelujemy, głosujcie. Bardzo fajny utwór. No nie chciałbym żegnać Marcina. No chyba, że ewentualnie w poczekalni pojawi się inny utwór, a ma tego Marcin trochę w swojej audiotece. Możecie podsyłać do naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. Lista z mocą łapka rdn.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Teraz czas na 17.
1: Nie chcielibyśmy się też żegnać z dzikimi sercami. Utwór Stać się kimś to kolejny spadek, tym razem z miejsca 13 na 17, rdn.lista.162, 11 punktów, jeżeli chcecie, żeby to zmienić i żeby dzikie serca wróciły do pierwszej dziesiątki, bo to pamiętam, że całkiem niedawno jeszcze byli. Głosujcie, czy to SMS-owo, czy

0: bał.
1: To byśmy do samego końca wygrali. Myślę, że to nie tylko my się bawimy teraz dobrze, ale większość naszych słuchaczy bawi się z nami. Dajcie znać, jesteśmy już na Facebooku, Darku?
0: No jesteśmy, tak, jesteśmy już. Tam pierwsze widzę komentarze są, więc śmiało komentujcie, wchodźcie, zostawiajcie znak po sobie. Będziemy na pewno w pierwszej dziesiątce tam patrzeć, co ciekawego u was słychać, ale na razie nie pierwsza dziesiątka, tylko 16 miejsce, czyli pierwszy awans dzisiaj. Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie odbiła się od dna, bo od 20 miejsca rdn.lista.113 punktów 12.

0: Ania Jaskierska was porwała z 20 na 16, a może to właśnie wy porwaliście Anię Jaskierską z 20 na 16?
1: Nie wiem jak was, mnie ten utwór bardzo uspokaja, chociaż no, powiem szczerze, jest kilka moich faworytów, którzy jeszcze przed nami, ale kibicujemy Ani, głosujcie i pomagajcie Ani, piąć się w górę, jest całkiem dobrze, rdn.lista.113, a jeśli chcecie, a też idą w dobrym kierunku, Agnieszka Miłek i Mariusz Ścięgulski tuż przed nami teraz na pozycji 15, Ocean bez dna, też awans, troszkę mniejszy, 3 oczka w górę, rdn.lista.156, punktów 13.

0: śpiewajcie, dajcie znać, że jesteście z nami. Czekamy na was na Facebooku. A my wspólnie z Agnieszką i Mariuszem płyniemy w górę ze Stawienian. Trochę jeszcze do podium daleko, ale kierunek dobry. 14 lokata. Ocean bez dna, rden.lista.
1: I 15.
0: 56. 15 lista, bo tak się przesunęło w Borczek. I
1: tak, 14 lokata to z kolei Marcin Styczeń. Tak, dokładnie. Marcin Styczeń nam utrzymał lokatę z tamtego tygodnia. Utwór Noc pojedynku, rden.lista.170. 14 punktów w

0: Marcin Styczeń, Noc Pojedynku utrzymał swoją pozycję z tamtego tygodnia, a przed nami 13.
1: To ja.
0: To ty?
1: Nie zapowiadałem już. Ho.
0: Dobrze, premiery. To premiera, uwaga. Tak. 13 szczęśliwe wychodzi na to dla nich, słucham.
1: Mniejsze granie, uwielbiam dziewczynę. Przed nami utwór, który po raz pierwszy prezentujemy. Mniej, o ile mniejsze granie znamy, lubimy. Mój dom po raz pierwszy na pozycji 13 prosto z poczekalni rdn.lista.192 punktów 15.
0: A to znaczy też, że utwór Nadzieja, też mniejszego grania, no zostanie w naszej pamięci, ale już niestety nie w naszym notowaniu, bo tak jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie, jeden artysta, jeden utwór weszło mniejsze granie z utworem Mój dom, więc utwór Nadzieja musi z listy wypaść.

0: No nie mogliśmy sobie odmówić. Na pierwszy raz chcieliśmy troszkę dłużej wysłuchać tego utworu.
1: No tak, mówi, że w pamięci zostaje nadzieja, jak zawsze jest. Czytam mniejsze granie, w głowie słyszę w ciszy tej. No nie mogę przeboleć, ale piękny utwór, piękny. Gdybym miał wybierać nadzieję, mój dom, cieszę się, że taka decyzja wasza była, a nie inna. Na pozycji 13, mniejsze granie, mój dom, nasza jedyna dzisiaj nowość. Gratulujemy bardzo serdecznie i pędzimy już na pozycję 12.
0: A miejsce 12 to kolejny spadek z 9, tym razem na 12, duet Maria Bob i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191 17 punktów w tym tygodniu.

0: Na pozycji 12, no, lekka zadyszka, trzy oczka w dół, Maria Buber i Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość. Erden.lista.191, punktów 17.
1: I drugą dziesiątkę zamykamy również duetem. Tym razem jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Obronili 11. lokatę z tamtego tygodnia. Erden.lista.142, 21 punktów.

0: tuż za pierwszą dziesiątką nasi ulubieńcy, przynajmniej moi. Właśnie też, widać po głosach, są z nami od wielu, wielu tygodni. Nie powiem od ilu, żeby nie wprowadzać w błąd. Zliczaliśmy to kiedyś. Ja różne rzeczy obiecuję. Ja obiecuję, Darek dotrzymuje słowa. Póki co na pozycji 11 Aaron i Crux, Anioły, erden.lista.142, punktów 21.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Zostajemy w rapowych klimatach, bo na 10. miejsce wskakuje z 12. ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem, to jego utwór. rdn.lista.902 22 punkty.

0: Jest dobrze.
1: A ja uwielbiam tą muzykę. Nie wiem, czy ty słuchałeś za dzieciaka hip-hopu.
0: Trochę.
1: A, też ja ogólnie dużo muzyki nie słucham, ale jak już słuchałem, to gdzieś tam się przyjmie. Nawet nie u mnie, ale wokół mnie było dużo hip-hopu. Jak widać, a dzisiaj też go jeszcze będzie. To nie ostatni utwór, to już mogę zdradzić. Wiemy, kto już wypadł, wiemy, kto jeszcze będzie. Stali słuchacze śledzą pewnie i skrupulatnie sobie liczą głosy. Póki co na pozycji 10, nasz ulubiony ksiądz. Ksiądz Jakub Barczak, lubię być księdzem, rtn.lista.902. Teraz czas na pozycję 9.
0: Jest to awans z 19, czyli tak jak mówiłem, można się odbić od dna i wrócić do pierwszej dziesiątki. Kapela N z utworem Anioł Pański. rtn.lista.180, 26 punktów od Was.

0: mocno się odbili od dna, ale szybciej podobno na to dno można wrócić. Tego nie życzymy, broń Boże, ale cieszymy się, że kapela N z pozycji 19, no, prosto do pierwszej dziesiątki, dokładnie na pozycję 9, rdn.lista.180. Zachęcamy Was, czekamy na Was na Facebooku, za chwilkę tam zaglądniemy, pozdrowimy, przeczytamy Wasze pozdrowienia, może podzielcie się też fotkami. Czekamy na Was, a my teraz będziemy na pozycję 8.
1: Spadek z 7, Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. 32 punkty uzyskał Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.lista.124 na numer 7148. Takie SMS-y ślijcie, jeżeli chcecie, aby Adam Rymasz powędrował w górę tabeli.

0: Na pozycji ósmej, Adam Rymarz, grupa Odpowiem. Zawiesiłem się, bo mi się telefon zawiesił. Bliżej, mocniej, więcej. O ile utwór znamy, to w pozycji już nie do końca. Czy jest bliżej? Już patrzę. No nie jest bliżej. Jest dalej, ale niewiele. Głosujcie rdn.lista.124. Punkcików też słabiutko jeszcze jak na pozycję ósmą, to zaledwie 32.
1: Adam Rymarz i grupa Odpowiem zamienili się miejscami z siostrą Julitą, która awansowała z ósmego. Utwór Czuwajmy to propozycja właśnie od siostry Julity. rdn.lista.026 punktów 35.

0: To teraz nasza ulubiona siostra już za nami. No, drogi się rozeszły gdzieś z księdzem Jakubem już wiele tygodni temu. Zajdę się. Utwórczowajmy dziś na pozycji 7.026. To jest numer przypisany do tego utworu. Ślemy niezmiennie pod numer 7148.
1: Miejsce szóste z kolei to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187.36.

0: Wiem od razu, że jak Bibro się pojawi w poczekalni, to na dobre zagości się i to w czubie tabeli. Niewiele się pomyliłem. Znaczy dzisiaj lekka zadyszka, ale jedno oczko w dół. Jest dobrze, jest wysoko. Pozycja szósta. Jestem głosem ulic. Lubicie tą muzykę. rdn.lista.187 punktów 36.
1: A przed nami awans z 10 na 5. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148 punktów 42.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wejdzie ci.
2: Bardzo ładnie, spokojnie. Do snu układa nas Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. Ładny awans. Pięć oczek w górę. erden.lista.189 punktów 42. I teraz oczko wyżej, ale to będzie już skok, jeśli chodzi o ilość punktów.
3: Natomiast nie będzie to skok, jeżeli chodzi o awanse bądź spadki, bo to oczywiście na czwartym miejscu, no jakżeby inaczej, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać, rdn.lista.116. No i tutaj rzeczywiście duża różnica, 233 punkty. Głosujcie SMS-owo albo też na stronie lista z mocą.rdn.pl.
4: Lęki, zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

0: Carlos, tuż za podium. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116. Przed nami już tylko 3 utwory, ale zanim podium, to rzut oka na Facebooka.
1: Ewa nam się tutaj zameldowała, że jest z Ignasiem, słucha i gratuluje Agacie, Kciuk Rokosz, Agapę naszej tutaj, która była w liście z mocą całkiem niedawno, bo to wychowanka jest, w sensie chodzi oczywiście o Natalię Drąg. A co sama Agata powie? Utwór Maska to utwór z charakterem, o osobie, która nie daje się oszukać ani zmanipulować. Jeżeli się spodoba Natalii, na pewno będzie bardzo miło. No nam się spodobał. Pytanie, czy spodobał się Państwu? Mam nadzieję, że tak. Jest też z nami Adam Rymasz. Po długiej przerwie w końcu mogę Was posłuchać. Pozdrawiam serdecznie i z mocą. My również pozdrawiamy Adama Rymarza. Jest z nami Bartosz Baran Bibro. Dzisiaj się tutaj zebrało dużo wykonawców naszych. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Radia RDN Opolska i wszystkich słuchaczy. Jest z nami Jacek Ślący. Gorące pozdrowienia z deszczowej Walii. I kto tu się jeszcze u nas zameldował? Gabrysia, Agnieszka, Darek, Michał, Adam, Aneta, Bartosz i Jacek. Bardzo dziękujemy. Widziałem też, że Bibro wrzucił zdjęcia chyba z jakichś nagrań, więc czekamy na nowy utwór, a my przechodzimy już do podium 720 notowania listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
0: Do samego końca była walka nie o podium, ale o drugą lokatę. Nie udało się niestety Aretę. Wciąż na pozycji trzeciej, tak jak w ubiegłym tygodniu z utworem Zwyciężyłaś. No to już utwór, który dawno pożegnał się z pierwszą lokatą. Od czasu do czasu się udaje. Dziś było bardzo, bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o ilości głosów. 442, dokładnie tyle zgromadził utwór Zwyciężyłaś, co pozwoliło zachować trzecią lokatę. rdn.lista.133, Aretę przed nami.
3: Szaleństwo, nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Na pozycji trzeciej Aretę. Zasłuchaliśmy się, chociaż utwór z nami jest już od wielu, wielu, wielu miesięcy. Mocna trójeczka, ale do zwycięzcy zabrakło wiele. Kto dziś zwyciężył, dowiemy się za chwilkę. Na razie przed nami pozycja druga.
1: Miejsce drugie.
2: A w zasadzie jeden SMS dzielił drugie i trzecie miejsce. Tylko Jezus, jak łania, to laureaci drugiego miejsca. 451 punktów, czyli 9 punktów różnicy między Aretę a projektem Tylko Jezus. Czyli tak jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, ten jeden SMS może tutaj zmienić bardzo wiele. W tym wypadku mógł zmienić całe nasze podium, drugie, trzecie miejsce, ale zadecydowaliście, Tylko Jezus jak łania jest na miejscu drugim. rdn.lista.940 na numer 7148. Takie SMS-y wysyłamy na projekt Tylko Jezus.

0: No, piękne skrzypeczki, ale myślę, że pora posłuchać miejsca pierwszego. Zgodzisz się?
1: Zgodzę się. Pora na dobranoc. Ale nie zasypiajcie jeszcze. Najciekawsze przed nami zwycięzca 720 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Zasłużone brawa, oklaski, fanfary dla Magdaleny Sikory. Dla niej to chleb powszedni już, ale gratulacje się należą, bo ilość punktów przygniotła konkurencję dzisiaj. Zdecydowany zwycięzca dzisiejszego notowania 1116 punktów. Gratulujemy bardzo serdecznie. Obroniła pierwszą lokatę bez wysiłku większego. Właściwie to nie Magdalena, a wy. Dzięki waszym głosom, dzięki waszemu wysiłkowi Magdalena utrzymała się na pozycji pierwszej. Po raz kolejny świętuje zwycięstwo, tym razem w 720 notowaniu listy z mocą. Dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy wam za wszelkie wpisy na Facebooku. Będziemy z wami za tydzień, czekamy na wasze głosy. Będzie Dariusz Jakubiak
0: i Paweł Hajduga.
1: Zapraszamy za tydzień, życzymy dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisty Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
2: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczyna konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
2: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
1: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąd ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
3: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona XIV. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce, połączone z projekcją filmu Maryja Matka Papieża. O 18.30 msza święta w Bazylice 12 Apostołów, połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, a także psycholog i psychoterapeuta, jest naszym dzisiejszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry.
2: Nie ma chyba osoby w Polsce, która nie słyszałaby o ostatnich zdarzeniach w szkołach na Mazowszu. Pani dyrektor, czy ci młodzi ludzie, bo to już nie są dzieci, zdają sobie sprawę z tego, że przez to, co robią, mogą doprowadzić do tragedii i po prostu kogoś zabić?
3: To dotyczy nastolatków, więc to już jest taki okres, kiedy ta świadomość konsekwencji powinna być. Czy była, nie wiemy. Na pewno w przypadku 19-latka, to już oczekiwalibyśmy, żeby miał taką świadomość i przewidywanie skutków swoich działań, swoich decyzji.
2: A jeśli chodzi...
3: tak było, nie wiemy. To
2: a jeśli chodzi o 15-latka, no bo tutaj pojawia się taki kolejny kontekst. Skoro potrafił zachować się jak dorosły, wziąć nóż i zabić, no to czy powinien odpowiadać też jak dorosły, skoro dopuścił się takiego czynu?
3: Na 15 lat to jest jeszcze taki nastolatek, który kształtuje się ta osobowość, gdzie ten układ nerwowy kształtuje się, gdzie ten człowiek wchodzi w dorosłe życie. Ja tutaj myślę, że trudno mówić o nim jako o osobie dorosłej.
2: Ale z drugiej strony, czy nie mógł przewidzieć? No bo jednak 15 lat, za chwilę 16, już gdzieś tam szkoła średnia, no to jest nastolatek, to chyba powinni już umieć przewidywać, co może się wydarzyć. Tym bardziej w takiej sytuacji, po takim zachowaniu.
3: Ja bym tak na to nie patrzyła, pani redaktor, bo to jednak to 15 lat to jest... Czasami podejmują ci młodzi różne decyzje i nie przewidują swoich skutków. To jest też taki czas, jak na przykład wybierają młodzi ludzie szkołę i potem jednak stwierdzają, że to chyba nie to, jak podejmują jakieś inne decyzje i też uważają, że to nie to. To jest czas uczenia się. Czas uczenia się często na błędach. Czas wyciągania wniosków ze swoich zachowań. I to jest ten okres, tak? To jest ten okres nastoletni, od tego 13 do 18 roku życia, kiedy mamy tych nastolatków, czy nawet do 19 roku życia. Pamiętajmy, że to cały jest ten okres, kiedy kształtuje się układ nerwowy, kiedy z tej osoby, z dziecka, mamy adolescenta, który jakby wchodzi w dorosłe życie, ale nie jest jeszcze dorosły.
2: A czy za taką skrajną agresją w głowie takiego młodego człowieka stoi coś więcej?
3: Ja myślę, że spójrzmy na to tak trochę całościowo. Trudno jest jednoznacznie tutaj, czy jakieś wydawać, nie wiem, wyroki, czy jakąś stawiać etykietę, diagnozę. Trzeba byłoby spojrzeć na to dziecko całościowo, na to, jaka była historia jego życia dotychczasowego, jaka
2: A
3: była
2: właśnie,
3: rodzina, jaki był kontekst społeczny, kim byli jego znajomi, jak było mu w szkole, jak on sobie dawał radę, kto go wspierał, czy też nie wspierał. Jak on się zachowywał w takim codziennym życiu, jakie miał wsparcie, czy też jakie miał deficyty i braki w tym wsparciu. To ja myślę, że tutaj nie ma takich zero-jedynkowych odpowiedzi. Trzeba byłoby spojrzeć na tego młodego człowieka całościowo.
2: Bo w przypadku tego 19-latka wiemy, że jego rodzina była pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W przypadku 15-latka tutaj takich potwierdzonych informacji nie ma, ale sami mieszkańcy tej miejscowości mówią po prostu, ten chłopak nie miał łatwego życia. On miał po prostu w życiu ciężko, mimo tego, że ma dopiero 15 lat.
3: No właśnie, bardzo często jest tak, że to, co dzieje się z młodym człowiekiem, jest skutkiem tego, czego to dziecko doświadczyło we wcześniejszych latach, tego, jak funkcjonuje rodzina, jak to dziecko radzi sobie w życiu takim swoim, tak, tym, nie wiem, środowiskowym, w tym rówieśniczym. I często to, jak się zachowa, to już jest jakby taki wynik tego, co się działo w tym jego świecie. Ja myślę, że tak na to trzeba spojrzeć. To, że jeśli dziecko na przykład doświadcza samo przemocy, to będzie zachowywać się przemocowo. Jeśli doświadczy agresji, to będzie się tak zachowywać. Jeśli doświadczy czegoś, z czym jest mu bardzo trudno, to jego odpowiedzią będzie obronny atak. Tak, to się zachowa agresywnie, bo być może samo doświadczyło czegoś, o czym nie wiemy. Więc trudno jest po jednym zachowaniu wydawać jakiś wyrok. Trzeba byłoby spojrzeć na tego młodego człowieka właśnie tak całościowo.
2: Często słyszymy o sygnałach, jakie powinny wzbudzić niepokój rodziców, zainteresowanie rodziców, ale często tych sygnałów może po prostu nie być, bo często słyszymy, a ten chłopak był taki spokojny, dobrze się uczył, mówił dzień dobry, do widzenia. To bardzo często się pojawia. Uśmiechał się, jak wchodził do autobusu. Często tych sygnałów po prostu może nie być.
3: A ja myślę, że one zawsze są. Tylko to, co się dzieje, to jest ta nieuważność na te sygnały. To być może brakuje osób, które by te sygnały mogły zobaczyć.
2: Właśnie, my nie potrafimy
3: zrozumieć.
2: Nie, my potrafimy
3: nie umiemy
2: ich dostrzec.
3: Dokładnie, my, czyli my, świat dorosłych, często nie dostrzegamy z różnych powodów, bo brakuje czasu, bo jesteśmy zajęci, bo pracujemy, bo jesteśmy nieuważni, bo jest nam wygodnie, jak dziecko jest w swoim pokoju i nie zajmuje naszego czasu, bo jest w wirtualnym świecie, bo często ja się spotykam z tym, że rodzice uważają, że jak zapewnią dziecku takie te potrzeby, typu jedzenie, ubranie i jakby kupią to, z czego dziecko oczekuje, to ich obowiązek wychowawczy został spełniony.
2: A dzisiaj te potrzeby
3: emocji jakby w ogóle jest taka niezauważona. Właśnie te potrzeby ekonomiczne, jak są spełnione, to niektórzy uważają, że to już właściwie wszystko, co najlepszego mogli dać dziecku.
2: A one są dzisiaj spełnione, te potrzeby ekonomiczne, na bardzo wysokim poziomie.
3: Też tak myślę, że nasze dzieci mają naprawdę dużo, jeśli chodzi o takie materialne rzeczy, tak? Że mogą, nie wiem, nosić ubranie, jakie chcą, że mogą jeść, co chcą, że mogą wyjeżdżać, że mogą mieć tak zwane gadżety. Tylko to tak naprawdę, pamiętajmy, nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych. I ten deficyt tych potrzeb emocjonalnych jest absolutnie tutaj najważniejszy w rozwoju dziecka. Jeśli to nie będzie zapewnione, jeśli nie damy dziecku dużo miłości, uwagi, zainteresowania, takiego bycia przy nim w tych różnych jego trudnościach, smutkach i radościach też, tak? W jego tym okresie dzieciństwa, w tym okresie nastoletnim, to tak naprawdę dziecko nie może się zdrowo rozwijać. A to jest trudne, panie redaktor. To jest tak, że często, no tak jak mówiłam, świat dorosłych pędzi. My wszyscy pędzimy, tak? Bo to życie jest szybkie, bo mówimy dużo stresu, bo musimy nadążyć, tak? Za wyzwaniami tych czasów. Musimy mieć, chociażby jak mówimy o tej ekonomii, tak? Pracują dorośli dużo, bo trzeba zapewnić swoje rodzinie, tak? Różne właśnie te ekonomiczne potrzeby. I często nie zauważamy, że coś zyskujemy, ale bardzo dużo tracimy.
2: Ale to pokazuje, że to, co my mamy materialnie, już nikomu tak naprawdę nie imponuje. Proszę zobaczyć, że zapewne ci, którzy dopuścili się tych czynów, patrząc nawet gdzieś tam pojawiały się zdjęcia, to jest normalny, fajny chłopak. Pewnie miał to czy tamto, a tak naprawdę dzisiaj to już nie imponuje. Oni dzisiaj, ci młodzi ludzie, muszą posunąć się do takich kroków, do takich tragicznych zdarzeń, żeby zaimponować komuś.
3: Żeby być zauważeni też, panie redaktor. Żeby zobaczyli ich rówieśnicy, żeby ich w ogóle zobaczył świat, bo często tym sygnałem, na które nie zwracamy uwagi, to jest to, że my mówimy, dziecko jest grzeczne, bo ono nie rozrabia, bo ono powie dzień dobry, bo ono się uśmiechnie, bo ono jest miłe i sympatyczne. Tak naprawdę za tą maską może kryć się dramat tego dziecka, to niezauważenie, być może hejt, którego to dziecko doświadcza. I to jest tylko maska. Ja byłam bardzo poruszona taką pracą plastyczną, która wpłynęła do nas na konkurs Jak radzę sobie z trudnymi emocjami. To był powiatowy konkurs, który my jako ośrodek realizowaliśmy wiosną tego roku. Jedna z prac niezmiernie mnie poruszyła. To była praca, w której dziewczynka przedstawiła właśnie to, o czym mówimy. Sposób radzenia sobie to była maska społeczna i nieważne, co przeżywała. Czy radość, czy smutek, czy złość, czy strach, to do świata to było pokazanie maski, takiej maski społecznej. Uśmiecham się do ludzi, ale w środku przeżywam smutek, tak, dużo bólu, albo też radość i też nie chcę się z nią dzielić. Nie chcę, bo może nie mam komu, albo uważam, że świat nie zrozumie, że często nie ma rówieśników. Pamiętajmy, że dzisiejsze dzieci, nastolatkowie, są samotni. Wiele nastolatków nie ma przyjaciół. Są samotni. Oni poruszają się dobrze w wirtualnym świecie.
2: To tam szukają tego lekarstwa?
3: To tam szukają zrozumienia. To tam tworzą sobie grupy wsparcia. Ale to jest tak naprawdę iluzja wsparcia. To jest iluzja bycia w grupie. Bo w tym realnym życiu często nie mają do kogo pójść, żeby porozmawiać o czymś, co się wydarzyło. O czymś, co jest smutne. O tym, że nie wiem, są niezrozumiani w swojej klasie. Albo że jest im trudno w nauce, albo że było coś w szkole, z czym sobie nie poradzili, albo w domu, z czym sobie nie poradzili. Często tak, jak mówimy o nastolatkach, to więź, relacja z najbliższymi osobami, czyli z rodzicami, to są te pierwsze lata życia dziecka. To nie jest okres nastoletni. My tam później to tylko zbieramy to, co się wydarzyło w tym czasie.
2: Co się zasiało.
3: Dokładnie, co zasieliśmy, to zbieramy. I często jak rodzice narzekają na brak relacji, no to ta relacja być może nigdy nie została prawidłowo nawiązana w okresie wczesnodziecięcym. To tam. Jak ja widzę małe dzieciaki, które jedzą, oglądając bajkę, które, no właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś, kto mówi, ale to dziecko nie zna smaku potraw, bo ono tak naprawdę nie skupiało się na smaku potraw, bo jak jadło, to jadło przy bajce i było całe sobą w bajce, którą oglądało i jadło mechanicznie. I potem na pytanie, no a jak smakuje, nie wiem, kotlet czy ziemniak, to ono po prostu mówi, ale ja nie wiem. No to takie przerażające, jak tego słuchamy. Ale to tam, tak? Myślę, że taka jest duża niekonsekwencja nas dorosłych. Z jednej strony my bardzo dużo wiemy o tym, że dziecko do pewnego roku życia nie powinno oglądać bajek w telewizji.

0: powiecie kolneńskim, 11-latek zaatakował dziewczynkę. Gdzie my jako dorośli popełniliśmy błąd? Bo to myślę, że to jest praca domowa do odrobienia nie tylko dla rodziców, ale też tak bardzo, bardzo społecznie, patrząc nawet jak wygląda dzisiejsza polityka, ile tam jest hejtu, ile tam jest nienawiści.
1: Och, to jest takie dla mnie zaskakujące i zadziwiające. Wczoraj trochę próbowałam poczytać, co się dzieje w ogóle na forach społecznościowych, jakby w kontekście tych sytuacji, które się wydarzyły. I te wpisy dorosłych były tak pełne jadu i takiej nienawiści, mówiąc o sytuacji, która się wydarzyła.
0: Która i tak jest
1: dramatyczna. Która i tak już jest dramatyczna. Więc ja myślę, że to jest ta lekcja dla nas dorosłych, żebyśmy my zaczęli od siebie, każdy z nas, żeby być może było to w jakiś sposób, jeśli nie umiemy zadbać o to, jakoś może zacznijmy od takiego słownictwa, które pojawia się w ogóle w naszej przestrzeni, żebyśmy zaczęli odnosić się wszyscy do siebie z szacunkiem, z taką też kulturą języka. I tutaj to chyba szeroko należy rozumieć, tak? To słownictwo idoli młodzieżowych, czy też idoli osób dorosłych, świata, polityki, nauki, kultury, żeby tutaj, w ogóle w naszym świecie, w tej przestrzeni społecznej, żeby wrócić do takiej kultury słowa, do szacunku do siebie. Ja wiem, że to są czasami, niektórzy mówią, no takie słowa górnolotne. Co to znaczy? To, że każdy z nas może zacząć od takiej kultury słowa, którego używamy w przestrzeni, chociażby w relacjach wzajemnych.
0: A może potrzeba nam konsekwencji, żebyśmy ponosili konsekwencje, bo my jesteśmy w tym internecie bezkarni i ci młodzi ludzie chyba też trochę to wiedzą i po prostu pozwalają sobie na to. No słyszymy o tych challenge'ach, które rzekomo miały być w sieci i one są powiązane z tymi atakami w szkołach na Mazowszu.
1: No brakuje konsekwencji i rzeczywiście jest tak, że
0: jeden przykład, jeśli, drugi, tak, trzeci, jeśli... i wtedy może ktoś piąty, dziesiąty, setny zastanowiłby się, czy warto to pisać, skoro później będę miał, czy będę miała problemy.
1: Na pewno by to w jakiś sposób wiele osób zatrzymało w tej agresji słownej, w tym krytycyzmie, w takim hejtowaniu innych osób, w takim dewaluowaniu też innych osób. Z pewnością, tak? No, jesteśmy tak, myślę, że w ogóle ludzie są, jakby boimy się konsekwencji, że konsekwencje to jest coś, co może wiele osób zatrzymać przed takim krytycznym zachowaniem.
0: To tak samo jak wyższe kwoty mandatów, wyższe kary. One spowodowały, że jeździmy po prostu wolniej.
1: Dokładnie, mimo tego, że nawet się czasami złościmy na to, ale jednak zachowanie się zmienia, więc na pewno jest to jakiś sposób. Chciałabym wrócić na chwilę do challenge'ów. Jest to coś, co naprawdę może być bardzo niepokojące i bardzo takie trudne do, myślę, że w ogóle może być, to może być skutkiem różnego rodzaju konsekwencji. Pamiętajmy, że były różnego rodzaju challenge w sieci i młodzi ludzie to podejmowali. Kiedyś chociażby, może z 10 lat temu, ten błękitny wieloryb, który kończył się naprawdę śmiercią wielu młodych osób. W ostatnim czasie słyszałam o takim challenge'u jak gra duch, która polega na tym, że przez tydzień czasu dziecko jakieś wybrane z grupy, z klasy jest po prostu duchem, jest niewidzialne. Cała klasa udaje, że go nie ma.
0: Czyli wykluczenie.
1: Wyklucza. Po prostu jest to dziecko niewidzialne, jest takie wyautowane poza tą klasę, więc spróbujmy sobie wyobrazić, co takie dziecko może przeżywać, którego nikt nie widzi, nie słyszy, którego jakby po prostu nie było. Ile w tym dziecku musi być niepokoju, lęku, złości, strachu, ile emocji, a im młodsze dziecko, tym trudniej radzi sobie z emocjami. A w kolejnym tygodniu jest kolejne dziecko, tak? I to jest po prostu, ja tego nie rozumiem, tak? Skąd w ogóle biorą się takie gry? Co się musi dziać z naszymi dziećmi, że one grają w coś takiego?
0: Czy to pokazuje, że rodzice powinni przejąć większą kontrolę nad tym, jak wygląda i co znajduje się w tym telefonie dziecka?
1: Zdecydowanie. Ja myślę, że rodzice, raz, że rozmowa tutaj może być takim kluczem do kontaktu z dzieckiem, a kolejna to kontrola. Kochajmy nasze dzieci mądrze, nie ufajmy bezgranicznie, ufanie takie

0: ograniczone. Słuchajmy, co mówi dziecko, ale pamiętajmy, że młody człowiek ma chęć do eksperymentowania, do sprawdzania granic. Granic nas dorosłych, że próbuje nas czasami te granice rozszerzać. To jest tak, jak umawiamy się z dzieckiem, że ma przyjść o 18, a ono przychodzi 18:30 i sprawdza nasze zachowanie. Czy my zauważymy, że go nie było pół godziny? Czy my to wniesiemy do rozmowy? Czy będzie konsekwencja? I nawet jak się będzie złościć, to będzie następnym razem wiedziało, że rodzic czuwa, że rodzic wie, że go nie ma, że rodzic będzie jakby kontrolować i sprawdzać, nie dlatego, że rodzic chce dokuczyć, bo rodzic kocha i dlatego to robi. Więc kontrolujmy te dzieci, sprawdzajmy, patrzmy, co ono robi w telefonie komórkowym, w jakie gry gra. Ja rozumiem, że niektórzy rodzice po prostu nie znają się na grach, ale przynajmniej niech posiedzą przy tym dziecku i sprawdzą. Niech kontrolują czas spędzany w sieci. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby mieć świadomość, co z tym dzieckiem się dzieje, żeby sprawdzać, co dziecko ma w swoim pokoju. Co trzyma gdzieś tam właśnie w plecaku, na półkach, co stoi, co leży.
1: Co rysuje, tyle możemy bardzo zrobić. Często.
0: Na przykład, tak?
1: Ja na przykład w sieci spotkałam wiele komentarzy mówiących o tym, że te sytuacje, które ostatnio miały miejsce, to jest efekt bezstresowego wychowania. Tego, że rodzice trochę tracą autorytet. To, że nauczyciele tracą autorytet również. To może być z tym związane? Że dzisiaj rodzice nie są konsekwentni, że nie wyciągają właśnie konsekwencji chociażby z tych zachowań dzieci, które nie powinny mieć miejsca.
0: To też taki bardzo obszerny temat, to bezstresowe wychowanie i co to w ogóle znaczy bezstresowe. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem kar cielesnych, więc jak słyszę, czytam, że ktoś mówi, no tak, teraz wychowujemy, tak nie wiadomo jak,
1: a kiedyś
0: nie ma
1: to był
0: kar,
1: pasek,
0: kiedyś
1: były
0: w szkole były te tak zwane łapy, dostawało się cyrklem czy jakoś linijką. Ja jestem bardzo temu przeciwna.
1: Nie, już dzisiaj chyba tego nie będzie, myślę, i do tego nie wrócimy.
0: Nie wróćmy
1: absolutnie.
0: Do tego, nie wróćmy do na pewno zasady, normy.
1: Ale takie egzekwowanie nawet.
0: Dokładnie tak, to egzekwowanie, ale nie kary cielesne. Normy, zasady, jak się na coś umawiamy, to bądźmy konsekwentni, bo nie krzywdzimy naszego dziecka, jeśli umawiamy się na coś, albo jeśli mamy jakieś zasady i tych zasad się trzymamy. Ja wiem, że to też nie jest łatwe, bo czasami trudno jest dorosłym utrzymać kary. Czasami uważają, że krzywdzą dziecko, jak dziecko ma jakieś ograniczenia, jak ma jakieś dociążenia. Nie bójmy się tego robić. Na pewno jest też tak, że tych autorytetów, takich dobrych w naszym życiu jest coraz mniej. Na pewno jest dużo takich złych przykładów, jak na przykład źle o nauczycielach rozmawiają dorośli przy dziecku. To nie oczekujmy, że nasze dziecko będzie szanować nauczyciela w szkole, jeśli w domu słyszy o tym, że ten nauczyciel jest głupi, że nie umie uczyć, że on nic nie wie i w ogóle co to za ocena taka, tak? Bo rodzic uważa, że dziecko umie, a dostało złą ocenę. Pamiętajmy, że nawet jeśli uważamy jakby różnie o tym nauczycielu, który uczy nasze dziecko, to pójdźmy do tego nauczyciela, porozmawiajmy z nim, powiedzmy o jakichś swoich obawach czy o swoich sugestiach, ale nie mówmy źle o dorosłych przy naszych dzieciach, nie mówmy źle o nauczycielach, nie mówmy źle o sąsiadach, o innych rodzicach, tak jakby nie róbmy takich rzeczy, bo modelami najlepszymi dla dzieci są ich rodzice i to my kreujemy jako pierwsi ich rzeczywistość i ich stosunek do świata dorosłych, więc nie róbmy takich rzeczy, a potem jesteśmy sami zdziwieni, ojej, nasze dziecko tak się zachowuje.
1: I to powtarza jeszcze.
0: No właśnie, poza tym brak autorytetów. Ja myślę, że tutaj ogromna lekcja do odrobienia dla rodziców. Jak ja słucham czasami piosenek wykonawców nastoletnich, które tych piosenek idoli, które są kierowane i te słowa do naszych dzieci, tych nastoletnich, to ja tego słucham z przerażeniem. Jest tak, język jest tak kiepski, jest tak wulgarny, jest tak agresywne. Nasze dzieci tego słuchają, nasze dzieci to śpiewają, nasze dzieci powtarzają te słowa. Pozwalamy na to, żeby to słownictwo wybrzmiewało w przestrzeni publicznej. Myślę, że naprawdę jest dużo do zrobienia.
1: Pani dyrektor, spoglądam na zegarek, powoli musimy kończyć, ale mam jeszcze takie dwie kwestie, które chciałabym, żebyśmy poruszyły. Pojawiło się bardzo dużo paniki, stresu, niepokoju, nie tylko wśród młodzieży, dzieci, ale także wśród rodziców. Co robić w takiej sytuacji? Jak okiełznać i te emocje wśród rodziców, ale także wśród najmłodszych dzieci? Jak z nimi rozmawiać? Rodzice powinni wyłączyć internet, wyłączyć telewizor i po prostu, że tak powiem, już się tym nie karmić, tylko zachować spokój. No i co powinni zrobić, jak rozmawiać z tym swoim dzieckiem, nawet tym, które nie sprawia kłopotów w szkole?
0: Na pewno warto rozmawiać. Musimy wszyscy porozmawiać z naszymi dziećmi o tej sytuacji, jaka jest. To, co się podziało w internecie w tych ostatnich dniach, to, co słyszymy w mediach. No z jednej strony słyszymy i dobrze, że słyszymy, ale z drugiej strony no, mechanizm domina działa tak, że po prostu coś się wydarza w jednym miejscu, natychmiast może się wydarzyć w innym miejscu. Daje to takie przyzwolenie do różnych dziwnych zachowań. Więc warto na pewno po wysłuchaniu wyłączyć. Wyłączyć dostęp do mediów, żeby nie nakręcać emocji, nie budować paniki, strachu, nie budować takiego niepokoju, który ogarnie nas wszystkich.
1: A to się udziela nawet
0: w domu. A to się udziela wszystkim w domu. To jest tak, jak słyszymy, nie wiem, chociażby czy o pandemii, jak zaczęliśmy oglądać bardzo dużo, to po prostu w nas wszystkich pojawił się ogromny strach, panika. No dzisiaj większość dzieci, podejrzewam, że została w domu, mimo że zapewnienia były, że szkoły będą bezpieczne, ale ten lęk i dzieci, i rodziców, ta panika była zbyt duża. Pozwólmy emocjom opaść. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Wyłączmy już dostęp do mediów. Zobaczmy, co robią nasze dzieci. Jeśli te dzieci zostały w domach, no to warto na pewno w jakiś sposób coś im zapewnić, żeby one w domu też nie korzystały cały czas z internetu i nie nakręcały tych emocji, a bardziej, żeby tutaj zapewnić im jakąś taką bezpieczną rozrywkę, porozmawiać, pograć w coś.
1: A trzeba to wytłumaczyć,
0: Co się wydarzyło? Ja myślę, że wytłumaczyć, na pewno zacząć rozmawiać o emocjach, na pewno o tym spytać, jak te dzieci radzą sobie ze złością. Złość jest uczuciem w porządku, to jest uczucie, które jest ważne, potrzebne. My musimy się w życiu złościć, ważne, co z nią zrobimy. Na pewno agresja jest w jakiejś części nieodłącznym elementem naszego życia, ale ważne, jak my to wyrazimy, tak? Czy to będzie taka agresja, że ja posprzątam pokój, powiedzieć to trzeba dziecku, czy to będzie taka agresja, że może wziąć nóż czy cokolwiek i zachować się tak, że konsekwencje będą na całe życie. Musimy dziecku wytłumaczyć, rozmawiać z dziećmi o tym, adekwatnie do wieku, z nastolatkiem inaczej, z dzieckiem młodszym inaczej, ale trzeba rozmawiać o emocjach, o tym, co się wydarzyło.
1: Żeby przytulić, powiedzieć, że jestem,
0: dokładnie, że kocham, nie wstydź się, że jak się coś będzie działo, to jestem i rozmawiajmy o tym. Żeby dziecko czuło, że ma zawsze wsparcie w tym rodzicu, takie mądre wsparcie, żeby usłyszało różne rzeczy od rodzica. Nawet jeśli słyszało to 100 razy od nastolatków, od rówieśników i gdzieś w szkole, to żeby ten rodzic pokazał, że on jest, że jest obecny, że kocha, że wesprze i że z nim można rozmawiać.
1: Dużo spokoju nam wszystkim.
0: Dużo spokoju.
1: Na ten najbliższy czas.
0: Tak, żeby nie powodować takiego napięcia i gdzieś tam paniki i taka już się robi trochę taka schiza społeczna. Nie, jakby żeby nie wchodzić w to. Żeby tej paniki nie budować, a bardziej tak wyciszyć emocje, rozmawiać, zobaczyć, gdzie są te przyczyny tego, no i działać.
1: Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, była naszym gościem. Pani dyrektor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i życzę nam wszystkim spokoju w tej sytuacji.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest pan Mirosław Olszycki, autor książki Krzyż i kartele Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej między dyktaturami i przemocą a wiarą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pańska książka jest analizą relacji Jana Pawła II z Ameryką Łacińską i jej mieszkańcami. Jak dziś pamięta się tam Jana Pawła II? Ja wiem, że to jest oczywiście ogromny kontynent, ale pytam, czy Janowi Pawłowi II udało się zostawić tam trwały ślad?
2: Oj tak, tych śladów jest bardzo, bardzo wiele i nawet mam osobiste doświadczenia z tym, ponieważ podróżuję do Ameryki Łacińskiej od wielu lat i takim znamiennym śladem Jana Pawła II są pomniki Jana Pawła II ustawione w centrach dużych miast Ameryki Południowej, również w Meksyku. Na przykład na głównym skrzyżowaniu w Montevideo w Urugwaju stoi olbrzymi posąg, pomnik Jana Pawła II w kraju, który niekoniecznie był aż tak bardzo chrześcijański. To jest tylko jeden z przykładów oczywiście.
1: A jak Jan Paweł II widział tę część świata?
2: No myślę, że Jan Paweł II uważał ten obszar świata za bardzo istotny dla w ogóle globalnej polityki światowej. Zanim jednak rozwinę tę myśl, chciałem powiedzieć, że mam takie poczucie, obym w tym poczuciu nie był osamotniony, że my Polacy wciąż nie do końca zdajemy sobie sprawę, kogo mieliśmy między sobą. Moim zdaniem, no myślę, że takie zdanie ma również wielu innych słuchaczy, chociażby Państwa Radia, Jan Paweł II był jednym z gigantów moralnych XX wieku. I co jest niezwykłe, no dla mnie oczywiście jak najbardziej, on nie miał żadnej armii, za nim nie stało żadne wojsko. Nie miał nawet dużej politycznej władzy, chociaż stał na czele dość znaczącego państewka, jakim jest Watykan. A mimo to potrafił zmieniać historię. I tutaj nasuwa się właśnie takie pytanie, no mnie to oczywiście bardzo mocno pasjonowało. Dlaczego? Dlaczego ta jedna postać, Jan Paweł II, Polak, polski papież, mógł sam zmieniać bieg wydarzeń? I tutaj odpowiedź, być może w mojej książce Państwo tą odpowiedź znajdziecie, a mianowicie, bo przede wszystkim zmieniał ludzkie sumienie, co jest dla nas Polaków szczególnie ważne, bo przecież mamy doświadczenie 50 lat komunizmu, gdzie przypominał milionom Polaków, ale oczywiście tutaj patrzymy globalnie, że również przypominał to osobom, które mieszkały poza Europą, że człowiek ma swoją godność i że żadna władza nie może mu jej odebrać. Ale
1: no, chciałam zapytać, jakie były najważniejsze problemy, z jakimi mierzono się w Ameryce Łacińskiej pod koniec lat 70., w latach 80. i 90. Przychodzi mi na myśl między innymi teologia wyzwolenia, bo ona zajmuje dosyć ważne miejsce w pańskiej książce. Tutaj dochodzimy do relacji państwo-kościół.
2: No tak, teologia wyzwolenia. Oczywiście to jest jeden z paradoksów pontyfikatu Jana Pawła II. On zdecydowanie opowiadał się po stronie ubogich, wykluczonych i ludzi pozbawionych podstawowych praw. Ale problemem dla Jana Pawła II i nie tylko dla niego nie była sama idea walki z biedą czy niesprawiedliwością. Jego sprzeciw, bo wiemy o tym, że Jan Paweł II raczej nie popierał tej teologii. Teologia wyzwolenia, jak wiemy, czy niektórzy z Państwa interesują się tym tematem, no, skupiała się głównie na walce wręcz z niesprawiedliwością, a wśród niektórych duchownych nawet kojarzyła się z zamianą habitu na karabin. Jest kilka takich przykładów dosyć mocnych, na przykład w Kolumbii, gdzie miejscowy ksiądz Ernesto Restrepo zamienił właśnie habit na karabin, wstąpił do ruchu rewolucyjnego w Kolumbii. Niestety zginął bodajże w 1966 roku. No w każdym razie sprzeciwem papieża była nie sama idea, czyli nie to, żeby stać po stronie biednych, bo przecież on zawsze podkreślał to, że właśnie jest to dla niego jedno z wyzwań, walka czy powiedzmy opowiadanie się za ludźmi wykluczonymi, ale stawał przeciwko raczej wykorzystywaniu marksistowskiej analizy w tym ruchu. Papież
1: nie zgadzał się na przedstawianie Jezusa Chrystusa, mówiąc wprost, jako rewolucjonisty z karabinem i jeszcze słowa, które głosił Chrystus, próbowano gdzieś tam zestawiać z teoriami Marksa.
2: No tak, no właśnie ta analiza marksistowska, to jego bardzo bolało i raczej tutaj nie chciał, żeby kojarzono szczególnie Kościół w kojarzeniu Kościoła z tym ruchem rewolucyjnym, takim bardzo mocnym ruchem rewolucyjnym, a więc tym, który opowiadał się za zamianą habitu na karabin i opowiadał się bardzo mocno przeciwko takiemu udziałowi Kościoła w tych ruchach rewolucyjnych.
1: A co z księżmi, którzy angażowali się w ten nurt? Bo opisuje pan chociażby księży, którzy wprost wchodzili do lewicowych rządów. Jaką postawę przyjmował wobec nich Jan Paweł II?
2: No tak, no jednym z nich oczywiście był ksiądz w Nikaragui. Takie znane zdjęcie, jeżeli pamiętamy czy nie pamiętamy, ale w każdym razie takie zdjęcie ktoś wykonał w Nikaragui w roku 1983. Tak, papież Jan Paweł II wybrał się do tego kraju i tam został przywitany przez ówcześnie rządzących i księdza, który właśnie był duchownym, ale wstąpił do ruchu rewolucyjnego, a w zasadzie do rządu Daniela Ortegi. To był sandinista, rewolucjonista, no niestety albo stety, nie wiem, tutaj nie chcę stać ani po tej, ani po tamtej stronie. To był ruch rewolucyjny lewicowy. I ten Restrepo, czyli ksiądz, który przywitał Jana Pawła II na lotnisku, jest to zdjęcie, gdzie Jan Paweł II pokazuje mu palcem, grozi wręcz. No i wszyscy zastanawiali się, o co tutaj chodzi. No więc chodziło o to, że Restrepo wstąpił do rządu właśnie Daniela Ortegi, tego sandinisty, który przejął władzę. I papież powiedział wyraźnie, musisz najpierw unormować swój stosunek do Kościoła. A przede wszystkim duchowny nie może brać udziału politycznej rozgrywce. No i ta właśnie Nikaragua jest takim jednym z takich przykładów, gdzie mocno skarcił ten ruch właśnie teologii wyzwolenia.
1: Skoro mówimy o zdjęciu, to zdjęcie z Pinochetem posłużyło przeciwnikom Kościoła głównie do ataku na Jana Pawła II, że wspierał prawicowe dyktatury. Jaka była prawda?
2: No tak, Chile to jest kraj, który ma bardzo dużo różnych ocen. Od skrajnie niechętnych w stosunku do ówczesnego dyktatora, czyli Augusto Pinocheta, do wręcz takich pochwał, bo przecież w czasach jego rządów wiemy, że Chile się bardzo dobrze rozwijało gospodarczo, że w pewnym momencie nawet Chile stanęło na czele takiego rozwoju gospodarczego w ogóle Ameryki Południowej. A z drugiej strony Pinochet przejął władzę w wyniku zamachu stanu. Pamiętamy, w roku 1973 obalił rząd Salvadora Allende. Allende zmarł tego samego dnia, Pinochet przejął władzę, rządził aż do końcówki lat 80. I tutaj musimy powiedzieć, że z jednej strony bardzo duży rozwój gospodarczy Chile, wyeliminowano korupcję. Także to jest naprawdę spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę w ogóle Amerykę Łacińską. Ale z drugiej strony ginęło bardzo dużo ludzi, przeciwników tej władzy. No więc z jednej strony terror, z drugiej strony rozwój gospodarczy, a Jan Paweł II w samym środku tych wydarzeń. Przyjechał do Chile w 1987 roku. No i tam było takie dosyć znane właśnie kolejne zdjęcie, które obiegło świat Jana Pawła II na balkonie Pałacu Prezydenta La Monedy, gdzie Jan Paweł II pozdrawia tłum zgromadzony przed pałacem, a tuż za nim stoi Augusto Pinochet. No i tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy pokazywanie się z dyktatorami, czy w ogóle ludźmi, którzy stoją po drugiej stronie barykady, jest czymś dobrym czy złym? Pytanie, myślę, retoryczne, bo przecież wiemy, że rozmawiać trzeba, a Jan Paweł II przyjął kierunek swojego pontyfikatu głównie mając na uwadze dialog, rozmowę, bo jeśli całkowicie wyeliminujemy rozmowę z przeciwnikiem, czy politycznym, czy innym, to po prostu takiej rozmowy nie będzie i na pewno nie będzie pokoju i na pewno nie będzie współpracy.
1: Tak mi się wydaje. Dzięki mediacji Jana Pawła II został zażegnany konflikt Chile-Argentyna, bo to też jest sprawa, o której pisze pan w książce, pokazując siłę watykańskiej dyplomacji za czasów Jana Pawła II.
2: Oj tak, to jest bardzo istotna sprawa. Trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II odważnie stawał w samym środku najważniejszych wydarzeń XX wieku. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ten człowiek nie patrzył na to, że coś mu grozi, bo przecież w tamtym okresie, to był końcówka lat 70. ubiegłego wieku, mogła się rozwinąć nawet ogólnoświatowa wojna. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo Argentyna przeciwko Chile, a później, kilka lat później, Argentyna przeciwko Wielkiej Brytanii. Kolejny konflikt. Ale ten pierwszy, właśnie o kanał Beagle między Chile a Argentyną, był całkowicie zażegnany, ten konflikt, przez dyplomację Jana Pawła II. To naprawdę było bardzo duże osiągnięcie. Tym drugim konfliktem była oczywiście bitwa czy wojna o Malwiny Falklandy, które zakończyły się klęską Argentyńczyków niestety, ale do takiej eskalacji wojny nie doszło. Wówczas również poprzez to, że Jan Paweł II potrafił wykorzystać swój osobisty autorytet i dyplomację Watykanu.
1: Bardzo ciekawe jest też opisywanie przez pana postawy Jana Pawła II wobec rdzennej ludności. Czego doświadczała rdzenna ludność w Ameryce Łacińskiej i czym było dla nich upominanie się Jana Pawła II o ich prawa?
2: Bardzo istotny problem w ogóle Ameryki Łacińskiej jako całości, nie tylko Ameryki Południowej, ale również w wielu innych miejscach. Ja też doświadczyłem tego osobiście i byłem świadkiem, jak jest traktowana ludność rdzenna, na przykład w Paragwaju. Pewnego razu realizowaliśmy film o misjonarzu w Paragwaju, no i tam była celebrowana msza święta i widziałem tych Indian, rdzennych mieszkańców tego regionu, jak oni stoją, jak takie odrzucone, no nie wiem, nie chcę tego nazywać po imieniu, ale tacy odepchnięci ludzie. Ja naprawdę się bardzo mocno wtedy zastanowiłem, o co tu chodzi, bo przecież mamy już XXI wiek i tak naprawdę no ludzie powinni, że tak powiem, być traktowani równo, a jednak nie dość tego. Na polach, na przykład w Paragwaju, były takie tablice, one stoją nadal, gdzie jest napis zakaz polowań i zakaz rozpalania ognisk. No więc wyobraźmy sobie, że rdzenna ludność, która utrzymywała się przez tyle lat, przez dziesiątki, setki lat z polowań, no musieli rozpalać ogniska, nagle im to zabroniono. I w związku z tym, no to są moje jakby wyobrażenia, moje doświadczenia. Natomiast Jan Paweł II również bardzo mocno wypowiadał się, stawał w obronie rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Od Meksyku przez Gwatemalę, Ekwador i Peru, ale takim znamiennym spotkaniem było to spotkanie w Paragwaju w roku 1988, kiedy to wysłano jednego z Indian Guarani, to jest taka grupa Guarani, Tupi na pograniczu Paragwaju, Argentyny i Brazylii, żeby przedstawił wszystkie problemy, czy te najważniejsze problemy przed obliczem Jana Pawła, problemy przed obliczem Jana Pawła II. To był René Ramírez, z którym ja się również spotkałem. On mi nawet pokazywał zdjęcia.

0: zależało mu na tym, żeby rdzenna ludność mogła podnieść do góry głowę.
1: I do dziś jest to pamiętane?
0: Do dziś jest to pamiętane, tak. Ja przebywałem w Paragwaju około 10 lat temu, a więc już spory czas ubiegł od śmierci Jana Pawła II i na wieść, że jestem Polakiem właśnie w tym Paragwaju, tam gdzie dotarliśmy do tej miejscowości, w którym mieszkał René Ramírez, ten, który czytał ten osławiony list przed Janem Pawłem II, w którym zawarł wszystkie żale rdzennej ludności, on na wieść, że jestem Polakiem, od razu skojarzył to z Janem Pawłem II. I myślę, że Jan Paweł II otwierał nam, Polakom, drogę i drzwi do domów właśnie ludności Ameryki Łacińskiej. To jest bardzo ważne, że my byliśmy postrzegani właśnie poprzez głównie działalność Jana Pawła II, my, czyli Polacy.
1: Chciałam jeszcze na koniec wspomnieć o Kolumbii, która w latach 80. i na początku 90. była miejscem pełnym przemocy, narkotyków i królestwem Pablo Escobara. Jan Paweł II wprost potępiał ten przemysł narkotykowy, bo do dziś Pablo Escobar jest w Kolumbii wspominany nie tylko jako boss narkotykowy, ale także jako filantrop, jako ten, który tam pomagał ludziom, budował, chociaż mordował też oczywiście. Nie jest łatwo i chyba nie było łatwo wygrać z taką pamięcią.
0: No tak, Medellin szczególnie, bo mamy na myśli to miasto w Kolumbii, które jest w tej chwili atrakcją turystyczną, a nawet te bloki, które on wybudował dla biednej części, dla biednych mieszkańców właśnie Medellin, do tej pory są atrakcją. Ludzie to oglądają, robią sobie zdjęcia, ale miejmy świadomość, że kartel narkotykowy z Medellin był jednym z najbardziej krwawych karteli, jaki w ogóle ktokolwiek stworzył na świecie. Tak, stworzył go Pablo Escobar. No jest kilka filmów o nim, bodajże chyba kilka książek powstało. W każdym razie Jan Paweł II wybrał się do tej Kolumbii. I właśnie w tym Medellin, tam gdzie działał ten Pablo Escobar, w którym między innymi właśnie ci młodzi mieszkańcy tego miasta czy okolic przystępowali do tego kartelu z taką wiarą, że nagle odzyskają w jakiś sposób godność, że będą mieli pieniądze. Oni tutaj, chciałem zacytować, wypowiadali takie znamienne słowa, ci młodzi właśnie uczestnicy tych karteli narkotykowych, a mianowicie w języku hiszpańskim teraz. Fumar para matar, matar para comer, comer para vivir. Po hiszpańsku, w języku polskim oznaczało palić narkotyki, by zabijać, zabijać, by jeść, jeść, by żyć. No więc możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób osobowość młodych ludzi była niszczona. I tutaj Jan Paweł II stanął przeciwko temu kartelowi. No można powiedzieć, że może nie on osobiście oczywiście z tym kartelem narkotykowym walczył, bo to było niemożliwe, ale przeciwstawił się temu wykorzystywaniu tych młodych ludzi i obiecywaniu im złotych gór, a oni niestety w większości popadali właśnie w te narkotyki, niszczyli sobie zdrowie, życie i często umierali. A więc problem był bardzo przeolbrzymi w całej Ameryce Łacińskiej, właśnie kartele narkotykowe, które Jan Paweł II nazwał współczesnym niewolnictwem. I tak właśnie to wyglądało, że Jan Paweł II bardzo mocno przeciwstawiał się temu procederowi.
1: A więcej przeczytają Państwo w książce Krzyż i kartele. Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej między dyktaturami, przemocą a wiarą. Z takich ciekawostek dla kibiców piłkarskich dodam, jeśli chodzi o pamięć o Janie Pawle II, że w Peru jest klub piłkarski, który powstał w hołdzie właśnie polskiemu papieżowi, o czym też przeczytamy w tej książce, a jej autor Mirosław Olszycki był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś Robert Winnicki, były poseł, analityk i komentator polityczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Chciałabym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o tak zwanej ustawie przedwojennej, o jej założeniach, o tym, w jaki sposób powinniśmy jako państwo przygotowywać się na sytuacje nadzwyczajne, ale muszę zacząć od tego, co dzieje się w naszym kraju po ataku nożowników w szkole. Odwoływane zajęcia w szkołach, i to nie w miejscowościach, w których doszło do ataku, bo to byłoby zrozumiałe i jest zrozumiałe. Psychoza strachu u wielu rodziców. Pomijam rozmowę o kondycji psychicznej młodych ludzi, chociaż też możemy o niej chwilę porozmawiać, ale chyba widzimy, jak szybko panika i dezinformacja mogą objąć znaczną część kraju. To też w kontekście przygotowań do jakichś sytuacji nadzwyczajnych.
2: To oczywiste, bo te całe przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych, znaczy to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest przepaść, w jaką wszystkie społeczeństwa zmierzają, w tym polskie. Mianowicie przepaść, która związana jest z tą rewolucją technologiczną, cyfrową. Ona się będzie tylko pogłębiać wraz ze sztuczną inteligencją. I to ona nam rozrywa w pierwszym rzędzie wszystkie więzi społeczne. Po prostu my wzajemnie dla siebie stajemy się dużo mniej atrakcyjni niż to, co możemy, jakby, niż formy interakcji nawet nie z ludźmi, z którymi możemy znaleźć w sieci. I tak na dłuższą sprawę to jest ślepa uliczka ludzkości.
1: Ale też potrzebujemy coraz więcej bodźców, żeby poczuć się, nie wiem, dobrze, zadowoleni, szczęśliwi,
2: no
1: jakoś spełnieni.
2: Jesteśmy nieustannie przebodźcowani. I młodzież też jest nieustannie przebodźcowana. Ona ma już wszystkie możliwe wrażenia, jakie tylko może mieć dostępne w sieci, więc szuka coraz mocniejszych bodźców. I trzeba powiedzieć jasno, że wobec bodźców, które może znaleźć w tej sieci, wszelkie relacje międzyludzkie są właściwie blade, tak, w tym relacje rodzinne. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak bezpieczne, nieustanne używanie smartfonów, telefonów, komputerów i tak dalej. Jeśli jakby nie nastąpi powszechne zrozumienie tego terminu, który ja, organizując seminaria dla darczyńców, takie problematyczne, określiłem mianem technoascezy. I to nie polega tylko na technoascezie, że tam dzieciom zabronimy do 15 roku życia, chociaż oczywiście to jest moim zdaniem fundament, tak, że jakby zero korzystania z mediów społecznościowych. W ogóle jakby pomysł dawania dziecku poniżej 15 roku życia komórki uważam za szkodliwy. Tak po prostu, tak? Chyba, że to jest taka komórka, gdzie można co najwyżej węża zagrać i zadzwonić, napisać SMS-a, tak? Dzieciom do 15 roku życia internet potrzebny jest w bardzo ograniczonym stopniu. Bardzo, bardzo ograniczonym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie, wracając do tej kwestii odporności społecznej. No nie ma żadnej odporności społecznej i też w kontekście tej ustawy. No pewnie są potrzebne jakieś zmiany prawne, bo zawsze jakby trzeba doganiać rzeczywistość z rzeczywistością prawną, tylko jak ja słyszę kolejne debaty, kolejne akty prawne, kolejne broszurki, które są wysyłane i tak dalej, to tyle nie wierzę w to, że na koniec dnia najsłabszym elementem jest właśnie ludzka reakcja. A jak możemy sprawdzić ludzką reakcję na wydarzenia? No testując ją. Po prostu testując ją. Dopóki nie zostaną przeprowadzone, nie wiem, ćwiczenia, próbne ewakuacje do schronów, których nie ma, różne tego typu rzeczy, próbne mobilizacje, brygad Wojska Polskiego, oddziału Wojska Polskiego. Te rzeczy są w ogóle, znaczy jakby my mamy przeregulowaną i zagadaną rzeczywistość bezpieczeństwa w Polsce, a rzeczywistość bezpieczeństwa w Polsce jest taka, że nikt, znaczy no, skłamie, nie, to nie jest tak, że nikt tego nie ćwiczy. Ale no, czym jest na przykład obrona cywilna dzisiaj współcześnie? Obrona cywilna, proszę Państwa, to jest w 10% składa się z urzędników samorządowych różnego szczebla, trochę państwowych, ale głównie samorządowych, a w 90% składa się z fikcji. Dlatego, że jakby nie ćwiczy się to z tego, że wójt wie, że ma zrobić to, to i tamto, na przykład w swojej gminie, jako szef obrony cywilnej w gminie. No fajnie, tylko ludzie już o tym nie wiedzą, że on ma to zrobić na wypadek niebezpieczeństwa. Co więcej, nie mają tego przećwiczonego. Kto nie ćwiczy, ten nie wie, ten nie będzie potrafił zareagować, ten będzie robił głupie rzeczy w trakcie pojawienia się realnego zagrożenia. Więc dla mnie to jest najbardziej przerażające, że mamy tutaj premier straszy, minister obrony rozdziera szaty, teraz będzie ogólnonarodowa dyskusja, to jest gadanie. No po prostu... Tak? To albo nie straszcie, albo weźcie się poważnie do roboty. A weźcie się poważnie do roboty, co polega na tym, że na przykład w razie W, to nie wiem, dozorca w bloku, albo szef wspólnoty, albo ktoś jeszcze, są przećwiczeni, wiedzą co robić, ludzie wiedzą gdzie się kierować.
1: Ale wiedzą też na przykład, które z sąsiadów ma kłopoty z poruszaniem się, tak? Gdzie są małe dzieci, gdzie może trzeba pomóc.
2: Tego typu rzeczy, tak? Znaczy nie zrobi się tego bez organizowania ludzi wokół tych tematów i bez przećwiczenia z nimi. A dlaczego się nie ćwiczy?
1: Bo się ludzie będą bali. No dlatego się nie ćwiczy.
2: Będą bali. A jak się będą bali, to może jeszcze zagłosują nie tak, jak trzeba,
1: no
2: nie?
1: No właśnie. A w roku wyborczym to już w ogóle. Można trochę postraszyć, ja coś wiem, ale mało robimy. SMS-y są, broszurka jest. SMS-y też różnie, bo lubuskie z lubelskim czasem się może zdarzyć taka pomyłka. Chcę pan powiedzieć, że my jesteśmy, cytując klasyka, przygotowani do wojny, mówiąc wprost, czy do jakichś poważniejszych sytuacji kryzysowych teoretycznie? Polska jest państwem teoretycznym w tym temacie?
2: Czyli, cytując Bartłomieja Sienkiewicza, dokładnie tak to wygląda. Jest tak 10 razy za dużo słów i 10 razy za mało po prostu czynów w tym zakresie. I tyle. To właściwie na tym poziomie, że tak powiem, dyskusja się kończy.
1: Ale jest ustawa przecież o obronie cywilnej. Są wręczane czeki gminom, które kupują za
2: wspaniale.
1: Chociaż też narzekali, że musieli na hura wydawać te pieniądze trochę na oślep, na początku, w tym pierwszym rzucie.
2: Teraz każdy słuchacz naszej audycji powinien się zastanowić, okej, to co w moim bloku, na moim osiedlu, w mojej wsi się będzie działo w momencie, kiedy coś... Znaczy, skąd ja mam wiedzieć? No nie wiem. Są te syreny, tak? Alarmowe. Nad Polską Wschodnią. Co i rusz, no bo wylatują te drony, czy jest zagrożenie, że rakieta wleci dron. Przychodzą alerty RCB. No i dostaję taki alert RCB na telefon. Co ja mam z nim zrobić? Co ja właściwie mam zrobić, jak wyje syrena? Co mam zrobić, jak jest alert RCB?
1: No i teraz pytanie, czy każdy z nas powinien sam się dowiedzieć, co ma robić, szukać tych informacji, czy czekać, aż państwo mu to objawi jakoś patologicznie?
2: Naprawdę, są samorządy. To nie jest tak, że my nie mamy infrastruktury, żeby to zrobić, tak? Jak trzeba zrobić, nie wiem, na wsi ogłoszenia o szczepieniu czy o czymś innym dla psów, to jakoś państwo, jakoś samorząd potrafi to zorganizować, nie wiem. Znaczy, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć z informacją do ludzi tam, gdzie mieszkają, żeby tam, gdzie mieszkają na koniec dnia. Bo to, że Kosiniak prześle jakąś broszurkę, nie jestem przeciwnikiem tych broszurek, tak? Ale na koniec dnia, no właśnie, jakby przećwiczenie w ramach obrony cywilnej. No, niechże ludzie się dowiedzą, kto jest tą... No przecież 90% ludzi nie ma pojęcia, że na czele obrony cywilnej w ich gminie stoi tam burmistrz, prezydent, nie wiem, wójt i tak dalej, nie? Nie mają tego pojęcia. Co to jest obrona cywilna, jak ona działa, to jest proste. No mamy totalne narzędzia do tego dzisiaj, żeby do każdego jednego człowieka dotrzeć tam, gdzie on mieszka sobie. Totalne narzędzia informacyjne mamy. I nie robimy tego z powodów politycznych, bo się ludzie będą bali, tak? Nie ćwiczymy, nie mobilizujemy.
1: No właśnie, to jest jeszcze jeden temat, czyli te szkolenia, bo ta ustawa przedwojenna, w cudzysłowie, ma wprowadzić obowiązek szkoleń obronnych dla części administracji. Sławomir Mentzen jest za przywróceniem poboru, mówiąc wprost, bo mówi, że zawodowa armia w razie wojny po prostu nie zda egzaminu całkowicie, tak? Co widzieliśmy w czasie wojny na Ukrainie. I to jest taki polityczny granat, który wrzucił tutaj nam do dyskusji i oberwał z niemalże każdej strony, chociaż myślę, że część tych, którzy rzucali w Sławomira Mentzena, mają podobne zdanie co on, tylko głośno tego nie powiedzą.
2: No to, Przede wszystkim w Polsce jest tak, że całe pokolenie, powiedzmy plus minus nasze pokolenie, wychowało się, powiedzmy sobie szczerze, w ciepełku, tak? W sytuacji spokojnej, nieustannego wzrostu gospodarczego.
1: I wyśmiewania zajęć przysposobienia obronnego.
2: Oczywiście, że tak. I po prostu jaj, które wszyscy sobie robili z tam dmuchania fantoma na lekcji PO czy coś takiego, nie? Ale to nie jest stan dany raz na zawsze. To jest stan, w którym wyrośliśmy i który się dynamicznie zmienia. No i prawda jest taka, że jak będzie sytuacja wojenna, to granice zostaną zamknięte, nikt nie będzie miał możliwości uciec i będzie brany kto żyw, czyli no, głównie młodzi mężczyźni, tak? Czy tam młodsi mężczyźni, chociaż przeszkoleni są głównie, powiedziałbym, już starsi mężczyźni, czyli 50 i 50 plus, tak? Będzie brany do tego wojska. No i teraz to wojsko, to przeszkolenie. Ja tutaj uważam trochę polemicznie Sławomirem Mentzenem, że akurat nie należy kobiet wyłączać z przeszkolenia, chociaż należy zastosować innego rodzaju przeszkolenie niż typowo dla mężczyzny. Po prostu takie przeszkolenie z zaplecza frontowego trzeba kobietom prowadzić, tak? Z zaplecza logistycznego, sanitariat itd., itd. No, ale to jest konieczne, no bo jeśli masz przed sobą perspektywę, że w razie dużej wojny, takiej jaka jest na Ukrainie, i tak cię wezmą do tego wojska, no tak cię wezmą nieprzeszkolonego, to po prostu zginiesz w pierwszych 5 minutach. A tak masz szansę przeżyć, po prostu. No, na koniec dnia taka jest alternatywa w tym wszystkim, nie? No i teraz mamy, zresztą tak jest zbudowana armia polska. Ona jest tak skonstruowana do rozwinięcia mobilizacyjnego. No i teraz, nie wiem, patrzę na siebie. WKU dało mi kategorię A, tam z paragrafem na oczy, ale jednak, te ponad 20 lat temu i tyle mnie widzieli. Mhm. I oni teraz nie wiedzą, gdzie ja mieszkam. WKU, czyli Wojskowa Komenda Uzupełnień, tak? Tam, gdzie byłem zameldowany. Oni teraz nie mają pojęcia, gdzie ja mieszkam, bo już zmieniłem tam z 5 razy adres przez ten czas. Oni mają pojęcia, że nie mogę biec, bo w lutym zepsułem kolano i uczę się normalnie chodzić jeszcze, tak? Oni nie wiedzą, że w grudniu przeszedłem operację. Nie mają takich... No i nie, jakby nawet gdybym przechodził to przeszkolenie 20 lat temu, no to co ja dzisiaj wiem o tym, jakie jest współczesne pole walki i co się dzieje.
1: Czyli nie? Chce pan powiedzieć dziś młodym ludziom, że oni nie uciekną za granicę, kiedy wybuchnie wojna?
2: Nie. Oczywiście, że nie.
1: Bo wie pan, że może nie wszyscy, ale znaczna część rodziców myśli, że po prostu wsiądzie w samochód i ucieknie z dziećmi. I młodzi ludzie też mówią, ja ucieknę gdzieś, mamy jakieś pieniądze, może coś tam i nie wiem.
2: To ja się pytam tych ludzi, którzy tak mają myślenie, to dlaczego oni, jak ukradnie im ktoś rower, to idą na policję to zgłosić? Czego oni chcą od państwa polskiego? Bo to na koniec dnia, czym się różni poddany chłop pańszczyźniany od szlachcica? Różni się tym, że szlachcic idzie walczyć i warstwa bojująca to była warstwa panująca zawsze. I prawa na przykład polityczne, prawa wyborcze, to, że ty nie jesteś poddany, ty, że nie jesteś niewolnikiem, to wynikają z tego, że jesteś w warstwie, która walczy. Obywatelstwo jest ściśle związane z masowym poborem i z armią obywatelską. No więc jeśli ty chcesz mieć od państwa system sprawiedliwości, edukację, policję i tak dalej, to potem no, trzeba się na coś zdecydować, prawda? Trzeba się na coś zdecydować. A Polska... Wiemy, że jest to przeciwne temu, co lubimy sobie o sobie myśleć w swoim zakompleksieniu sięgającym wielu stuleci wstecz. Polska jest jednym z lepszych miejsc do życia dzisiaj na świecie, pomimo wszystkich naszych problemów.
1: Ale ci młodzi ludzie na przykład widzą też tych Ukraińców, którzy nie walczą, tylko są na przykład w naszym kraju.
2: No i to temat Ukraińców, którzy są poza granicami kraju teraz, kiedy trzeba walczyć, jest bardzo żywym tematem na samej Ukrainie. Włącznie z postulatami, żeby odbierać im obywatelstwo. To jest dyskusja, która dzisiaj na Ukrainie też się toczy.
1: Ale musi być też jakaś część młodych ludzi, którzy nie będą walczyć, tylko będą pracować na rzecz gospodarki, na rzecz demografii państwa polskiego. W razie sytuacji.
2: Okej, okay, no to tylko, panie redaktor, to znowu jest tak, że my jesteśmy w sytuacji, gdzie za chwilę 50% ludzi w najmłodszych roczników będzie bezdzietne. W tej chwili mamy 25%, 30% kobiet w wieku około 40 lat bezdzietnych, no za chwilę to będzie 50%, nie? Więc też nie opowiadajmy tutaj bajek, że zaraz, a my też nie potrzebujemy 3 czy 4 milionów ludzi w armii, bo to jednak to nawet Ukraina walcząca obecnie ma około 1 miliona ludzi, tak? To nie jest tak, że wszyscy pójdą w kamasze, tak? Ale wszyscy też dla własnego bezpieczeństwa, i to nie mówię tego frontowego, ale też dla bezpieczeństwa tego, żeby właśnie wiedzieć, co robić, potrafić być zorganizowanym w razie zagrożenia, powinni tego typu szkolenia w mniejszej czy większej formie przechodzić.
1: Albo też jeszcze na przykład tak nie bać się po prostu broni w razie zagrożenia?
2: A no oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak.
1: No właśnie, bo co my telefonem komórkowym, TikTokiem i YouTube'em
2: no
1: zrobimy
2: nie będziemy
1: w razie
2: rzucać,
1: zagrożenia?
2: Ale no właśnie. Na ostatni jeszcze element zwrócę uwagę. Kiedyś sobie byłem na konferencji gospodarczej i był taki duży biznesmen z Izraela. I on wskazywał na źródła sukcesu gospodarczego, tak? Izraela. No i tam o niektórych mówił, o niektórych moim zdaniem nie powiedział, ale jedną rzecz ważną powiedział. Powiedział tak, że armia i fakt, że oni wszyscy przechodzą, to nie taka służba wojskowa parę miesięcy, jak to Mencen proponuje, tylko tam jest chyba bodaj 2-letnia nawet służba wojskowa. Wszyscy, kobiety i mężczyźni przechodzą przez 2-letnią służbę wojskową w Izraelu. I tylko ortodoksi są z tego zwolnieni. Ale oni z kolei mają po 6 dzieci, więc to się tam bilansuje, że tak powiem, ich brak udziału w niektórzy ortodoksi w wojsku. No i on mówi tak, dlaczego wojsko jest jednym z źródeł sukcesu gospodarczego? Nie tylko dlatego, że dostarcza technologii, które są używane w gospodarce cywilnej, ale wojsko nas uczy działać w grupie, słuchać poleceń, wydawać polecenia, osobistej dyscypliny, takiej życiowej w ciągu dnia, w interakcji, w zarządzania ludźmi. Uniwersalne umiejętności potrzebne i w zarządzaniu państwem, i w gospodarce, i w każdej innej dziedzinie życia, w planowaniu życia osobistego itd., itd. Wojsko jest po prostu bardzo dużą wartością kulturową.
1: No to Marek Jakubiak zawsze mówi na naszej antenie, zawsze mówi, że młodzi ludzie powinni się nauczyć mieszkać razem, jeść razem, brać odpowiedzialność za siebie. Czasami trzeba kolegę gdzieś tam pociągnąć za uszy do przodu, jak zostaje z tyłu, tak? Że właśnie tego uczy wojsko, tylko to musiałoby być inne wojsko niż my, je pamiętamy, może...
2: Nie, to nie może być taka postsowiecka trepownia.
1: No właśnie, lata 90, początek 2000, ta służba wojskowa kojarzyła się koszmarnie.